0: Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
1: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
0: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
1: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
0: Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
1: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji? Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od jeansowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Lilla Wyjadłowska, królowa sanatorium miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni. Z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to podobnie 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
1: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji, bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w 6 miastach Polski odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Wydarzenie miało na celu wsparcie osób z chorobami układu oddechowego, a zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku do biegu dołączą kolejne miasta. Wśród uczestników była także olimpijka Katarzyna Zielman, która podkreśliła wyjątkową atmosferę i wspólne dążenie do celu.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Niemczech wierni płacą podatek kościelny, który wynosi 8 lub 9% podatku dochodowego, co w 2025 roku przyniosło kościołom łącznie niecałe 13 miliardów euro. W Polsce kościół katolicki finansowany jest z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy podatnicy, niezależnie od wyznania, przyczyniają się do jego utrzymania. W 2026 roku fundusz kościelny w Polsce wyniesie około 272 miliony złotych. Model niemiecki jest przejrzysty i akceptowany społecznie, podczas gdy w Polsce trwa dyskusja nad finansowaniem kościoła. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Sport w Radiu Super Express. Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne. Polskie siatkarki walczą dziś z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły 17 lat temu. Po serii 7 zwycięstw Polki przegrały w półfinale z Włoszkami 1-3. Serbki, które uległy Turczynkom 0-3, również liczą na medal. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
0: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4 secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą także 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Cancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych.
2: Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do nietypowego incydentu. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zakłóciła wystąpienie ministra obrony narodowej, wydając odgłosy przypominające szczekanie. Zdarzenie spotkało się z krytyką ze strony premiera Donalda Tuska i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński przeprosił za zachowanie posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W sobotę rano nad jeziorem Garda we

0: Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
1: Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
0: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
0: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
1: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan były polityk. Obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusia Chety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, postanowiła zamienić oktagon na taneczny parkiet w 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Czy legendarna wojowniczka odnajdzie w sobie zmysłowość i zdoła zdobyć kryształową kulę? W duecie z Kamilem Kuroczko, uznanym tancerzem, już rozpoczęła mordercze treningi, pełne łez i nerwów. Czy waleczne serce i sportowy upór wystarczą, by zaskoczyć widzów i jury? Przekonamy się już dziś wieczorem. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Krystian Rzymkiewicz, zwycięzca You Can Dance, teraz staje przed nowym wyzwaniem w Tańcu z Gwiazdami. Jego partnerką została Mandaryna, która choć tańczy od lat, teraz musi zmierzyć się z tańcem towarzyskim. Czy Krystianowi uda się okiełznać tę taneczną bestię i sprawić, by ich duet stał się hitem sezonu? Premiera już dziś o 19.55 w Polsacie. Czas pokaże, czy Krystian zdoła przekształcić Mandarynę w królową parkietu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: W Stanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi. Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii. ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni. Z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: lat. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w 6 polskich miastach odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Biegacze pokonali 6-kilometrowy dystans, by wesprzeć pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku akcja obejmie kolejne 6 miast.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: W gminie Prażmów doszło do potrącenia pieszej przez 47-letniego mężczyznę, który odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki nagraniom z monitoringu sprawca został szybko zatrzymany. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Prokuratura w Piasecznie objęła go dozorem policyjnym.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami. Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kaja. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
2: Podczas dożynek gminnych w Reczu doszło do dramatycznych wydarzeń. Gwałtowna wichura porwała namioty i łamała drzewa, raniąc 4 osoby. Najciężej poszkodowany został 44-letni mężczyzna, który walczył o życie po zatrzymaniu krążenia. Ratownicy, w tym wicestarosta Choszczeński, natychmiast podjęli akcję reanimacyjną.
1: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
2: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
1: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas którego eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 mln euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 15 stopni i niewielkie zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy tak samo 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Były prezes upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, płacił 450 tysięcy złotych na fundację związaną ze Zbigniewem Ziobrą, licząc na polityczną ochronę. Donald Tusk ujawnił w Sejmie, że ludzie Zonda Krypto mieli wpływać na instytucje państwowe za rządów PiS. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że zbyt pobieżnie zweryfikował Krala i nie przyjąłby darowizny, gdyby wiedział o jego działaniach. Tymczasem Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy

0: otrzyma specjalne, jubileuszowe medale.
1: Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi. Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy.
0: Marta Kaczyńska jako zodiakalny rak stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
1: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fusów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. Lilla Wyjadłowska, królowa Sanatorium Miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu. Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar. Bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Eryk Lubos, znany z ról twardzieli, obchodzi dziś 52. urodziny, a jego metamorfoza w polskim kinie to prawdziwy hit. Od dresiarza w Świecie według kiepskich, po nagradzanego boksera w Mojej krwi, kto by pomyślał, że ten aktor z taką łatwością zmienia skórę? Jego pasja do boksu nie tylko ukształtowała jego ciało, ale i charakter, co widać na ekranie. A prywatnie? Tajemniczy ojciec dwojga dzieci, który swoje życie osobiste trzyma z dala od blasku fleszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie, które w 2024 roku doszczętnie strawił pożar, ma zostać odbudowane. Inwestor uzyskał właśnie pozwolenie na budowę, a nowe centrum ma być gotowe w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowa Marywilska będzie nowoczesna, z większą strefą gastronomiczną i funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. Pierwszeństwo w wyborze lokali mają mieć przedsiębiorcy, którzy wznowili działalność w tymczasowym miasteczku handlowym. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
0: Poważny wypadek na Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyły się samochód osobowy i bus, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na Grochowskiej w kierunku Ronda Wiatraczna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Dziś w 6 miastach Polski odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Wydarzenie miało na celu wsparcie osób z chorobami układu oddechowego, a zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku do biegu dołączą kolejne miasta. Wśród uczestników była także olimpijka Katarzyna Zielman, która podkreśliła wyjątkową atmosferę i wspólne dążenie do celu. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków znalazł się na 13 miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. W Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa swojej 70-letniej matki. Przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zabezpieczyli dowody i narzędzie zbrodni, a teraz badają motywy tej tragedii. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim 3 osoby zostały ranne. Silne podmuchy wiatru poderwały namioty i łamały gałęzie, które uderzyły uczestników. Jedna z poszkodowanych osób doznała zatrzymania akcji serca, ale dzięki resuscytacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Polskie siatkarki walczą dziś z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły 17 lat temu. Po serii 7 zwycięstw Polki przegrały w półfinale z Włoszkami 1-3. Serbki, które uległy Turczynkom 0-3, również liczą na medal. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, między innymi GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Mariusz Pudzianowski, były siłacz i gwiazda MMA, zaliczył nietypową wpadkę na autostradzie w okolicach Konina. Zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, co spowodowało zablokowanie ruchu przed bramkami. Sytuację uratowali fani sportowca, którzy pożyczyli mu pieniądze, umożliwiając dalszą podróż. Pudzianowski obiecał zwrócić dług z dodatkiem w postaci dobrego koniaku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała, dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych. Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego.

0: olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów. Od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
1: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk. Obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Maria Wesołowska, niegdyś gwiazda telewizyjnych sal sądowych, dziś wciąż nie zwalnia tempa. Choć ma już 72 lata i jest na emeryturze, nadal podróżuje po Polsce, prowadząc wykłady i spotkania z młodzieżą. Niedawno błyszczała na czerwonym dywanie w złocistym zestawie, udowadniając, że wiek to tylko liczba. Jej charakterystyczna blond fryzura z grzywką wciąż jest jej znakiem rozpoznawczym, a konto na Instagramie śledzi aż 22 tysiące fanów. Kto by pomyślał, że sędzia z telewizji stanie się ikoną stylu i edukacji?
2: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusia Chety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Julia Wieniawa, nowa jurorka Tańca z Gwiazdami, zadebiutowała w wielkim stylu, choć nieco inaczej niż planowała. Podczas wizyty w studiu Halo tu Polsat zaliczyła spektakularny upadek, który kamery uwieczniły dla potomnych. Aktorka jednak nie straciła rezonu i z humorem stwierdziła, że to jej sposób na zdobycie popularności. Czy ten niecodzienny początek okaże się dobrą wróżbą na wieczorny start programu? Przekonamy się już dziś wieczorem. Krystian Rzymkiewicz, zwycięzca You Can Dance, teraz staje przed nowym wyzwaniem w Tańcu z Gwiazdami. Jego partnerką została Mandaryna, która choć tańczy od lat, teraz musi zmierzyć się z tańcem towarzyskim. Czy Krystianowi uda się okiełznać tę taneczną bestię i sprawić, by ich duet stał się hitem sezonu? Premiera już dziś o 19.55 w Polsacie. Czas pokaże, czy Krystian zdoła przekształcić Mandarynę w królową parkietu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
2: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane. Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
1: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
2: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Dziś w 6 polskich miastach odbył się bieg Lotto na szóstkę, w którym wzięło udział 6 tysięcy uczestników. Biegacze pokonali 6-kilometrowy dystans, by wesprzeć pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dzięki ich zaangażowaniu zebrano ponad 800 tysięcy złotych na diagnostykę i leczenie. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku akcja obejmie kolejne 6 miast.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
0: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
0: Słuchacie Radia Super Express. Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
0: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
1: Wczoraj na warszawskich Bielanach odbyło się huczne pożegnanie lata. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00 rodzinnym piknikiem pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, Mary z Polski i Kajach. Koncerty przyciągnęły tłumy, a uczestnicy bawili się do późnych godzin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia.
0: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
1: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
0: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJ-D. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 16 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hanser ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11.45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
1: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
1: Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
2: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Hoijkelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie zobaczymy 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od jeansowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fuksów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Lilla Wyjadłowska, królowa sanatorium miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu. Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
1: Mr. Brightside od The Killers, piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa.
0: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
1: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem płatnej protekcji związanej z giełdą Zonda Krypto. To kolejny przypadek, gdy politycy trafiają do aresztu z powodu korupcji i innych przestępstw. Wśród znanych afer są sprawy Aleksandry Jakubowskiej, Tomasza Lipca czy Sławomira Nowaka. Socjolog profesor Henryk Domański zauważa, że społeczeństwo przyzwyczaiło się do takich skandali, co osłabia ich wpływ na ocenę polityków i demokracji.
1: Były prezes upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, płacił 450 tysięcy złotych na fundację związaną ze Zbigniewem Ziobrą, licząc na polityczną ochronę. Donald Tusk ujawnił w Sejmie, że ludzie Zonda Krypto mieli wpływać na instytucje państwowe za rządów PiS. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że zbyt pobieżnie zweryfikował Krala i nie przyjąłby darowizny, gdyby wiedział o jego działaniach. Tymczasem Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptoaktywów. Sejmu.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycję nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJD. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany. Splątane losy w 41 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Jasemin i Burak zbliżą się do siebie podczas romantycznej kolacji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Ich relacja, choć ukrywana, staje się coraz bardziej widoczna dla otoczenia. Tymczasem Halil podejmie drastyczne kroki, zwalniając Mahira z pracy po odkryciu jego tajnych działań. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami. Premiera tego odcinka już w środę, 9 września o godzinie 14 na TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Splątane losy to opowieść pełna niespodzianek i emocji, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków.
1: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AIRTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem. Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
1: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto

0: Namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
0: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanusi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy. Mandaryna szykuje się do występu w Tańcu z Gwiazdami, ale nie zobaczymy u jej boku Michała Wiśniewskiego. Zamiast tego na parkiecie może pojawić się ich syn, Xavier. Wokalistka przyznaje, że taniec to dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ wszystko jest tam inne niż w hip-hopie, którym zajmuje się od lat. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na jej wspólny projekt z Wiśniewskim, który już teraz wywołuje lawinę komentarzy. Czyżby Mandaryna i Michał znów wyskakiwali z każdej lodówki?
2: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
2: Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia.
1: Sanach zakończyła swoją trasę koncertową na PGE Narodowym w Warszawie, a to wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć. Deszcz nie oszczędził artystki, która zaliczyła spektakularny upadek na mokrej scenie, ale jak prawdziwa gwiazda, szybko się pozbierała. Wśród gości specjalnych pojawił się Maciej Musiał, który zaskoczył wszystkich, sprzątając scenę. Koncert zakończył się w stylu Titanica, a Sanach udowodniła, że potrafi stworzyć show na miarę światowych gwiazd. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar. Bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią.
2: Warsaw Fashion Week 2026 to prawdziwy pokaz mody i blichtru, gdzie znane twarze z show biznesu prześcigały się w oryginalnych stylizacjach. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyciągnęli spojrzenia, prezentując elegancję z nutą ekstrawagancji. Daria Rybak-Lenz i Filip Lenz, znani z Love is Blind, również nie pozostali w tyle, stawiając na wieczorową elegancję. Maria Sadowska postawiła na róż, a jej mąż na beż. Czyżby nowy trend w modzie małżeńskiej? Na wybiegu nie zabrakło też znanych modelek, a pokaz Patrycji Kujawy z gorsetami i trenami był prawdziwą wisienką na torcie.
1: Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Kreft zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
2: W Skuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc dwoje pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skrytykował decyzję prezydenta o nieprzyjęciu ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając brak jasnych podstaw konstytucyjnych. Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do spekulacji na temat wyboru Marcina Horały na wicemarszałka, sugerując, że Koalicja Obywatelska może działać złośliwie wobec prawa i sprawiedliwości. Bosak ocenił również propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw afery Zonda Krypto jako polityczną zagrywkę bez sensu. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wybór wzbudził kontrowersje, ponieważ zarzucano mu współpracę z Donaldem Tuskiem i niespełnianie wymagań formalnych. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra członka Rady Ministrów oraz szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jest także radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.
2: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy.
2: sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
2: Smutne wieści z Francji. Mike Nawrocki, polski obrońca RC Lens, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa od gry. Kontuzja wyklucza go z występów w Lidze Mistrzów UEFA oraz zbliżającego się zgrupowania reprezentacji Polski. Nawrocki, który niedawno zdobył Superpuchar Francji z Lens, musi teraz skupić się na powrocie do zdrowia. PZPN jest bliski podpisania nowej, lukratywnej umowy z Adidasem, który od przyszłego roku będzie dostarczał stroje dla reprezentacji Polski. To oznacza zakończenie 17-letniej współpracy z Nike. Nowy kontrakt ma przynieść Polskiej Federacji od 4 do 5 milionów euro rocznie, co w sumie daje około 150 milionów złotych przez 8 lat. Adidas powróci do współpracy z Polską po 28 latach przerwy.
1: Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim. Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Estambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w czwartym secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach związku i 13 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Mimo zakończenia małżeństwa para nie zrywa kontaktu i planuje kontynuować współpracę zawodową. Rozstanie odbywa się w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń. Chodakowska podkreśla, że nie ma winnego ani ofiary w tej sytuacji. Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany. Splątane losy w 41. odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Jasemin i Burak zbliżą się do siebie podczas romantycznej kolacji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Ich relacja, choć ukrywana, staje się coraz bardziej widoczna dla otoczenia. Tymczasem Halil podejmie drastyczne kroki, zwalniając Mahira z pracy po odkryciu jego tajnych działań. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami. Premiera tego odcinka już w środę, 9 września o godzinie 14 na TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Splątane losy to opowieść pełna niespodzianek i emocji, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań.
2: Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
2: Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
3: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska,

0: książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
3: Izabela Skierska, taneczna ikona z włoskim temperamentem i polską energią, znów rozgrzewa parkiet w Tańcu z Gwiazdami. Tym razem jej partnerem jest Matteo Brunetti, znany kucharz, który zamienił fartuch na frak. Czy ich południowy żywioł i perfekcyjna technika doprowadzą ich do kryształowej kuli? Fani już zacierają ręce, a plotki o romansach krążą szybciej niż piruety na parkiecie. W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fusów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Lilla Wyjadłowska, królowa sanatorium miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę.
2: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu. Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
3: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
2: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad 2 dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
3: Czy ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 18 stopni Celsjusza. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa.
2: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy. Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do ataku na 12-letniego chłopca. Agresorem był jego rówieśnik, a całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Policja zabezpieczyła materiał wideo i prowadzi dochodzenie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych krokach wobec napastnika.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65 roku życia. Część drogich preparatów może zostać zastąpiona tańszymi odpowiednikami, co ma pomóc w ograniczeniu rosnących kosztów refundacji, które w 2025 roku mają sięgnąć 30 miliardów złotych. Resort zapewnia, że dostępność terapii dla seniorów nie ucierpi, mimo że z listy może zniknąć około 1500 pozycji. Nowe narzędzia negocjacyjne mają uwolnić środki na nowe terapie i rozszerzenie list refundacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
1: Premier Włoch Giorgia Meloni ustanowiła nowy rekord długości urzędowania włoskiej władzy wykonawczej, przewyższając drugi gabinet Silvio Berlusconiego. Z tej okazji prezydent Polski Karol Nawrocki przesłał jej gratulacje, podkreślając bliskie relacje między Polską a Włochami. Meloni odpowiedziała dziękując za przyjaźń i wyrażając chęć dalszego zacieśniania współpracy obu krajów. Obie strony podkreśliły wspólne zaangażowanie w budowanie silnej i bezpiecznej Europy. Były prezes upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, płacił 450 tysięcy złotych na fundację związaną ze Zbigniewem Ziobrą, licząc na polityczną ochronę. Donald Tusk ujawnił w Sejmie, że ludzie Zonda Krypto mieli wpływać na instytucje państwowe za rządów PiS. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że zbyt pobieżnie zweryfikował Krala i nie przyjąłby darowizny, gdyby wiedział o jego działaniach. Tymczasem Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: Prezydium Sejmu może dojść do rekordowego powiększenia, jeśli sejmowa większość zgodzi się na propozycje nowych klubów Centrum i Rozwój Plus. Oba ugrupowania domagają się dodatkowych miejsc dla swoich przedstawicieli. Marszałek Włodzimierz Czarzasty sprzeciwia się jednak takiej zmianie, uznając ją za polityczną taktykę przedwyborczą. Obecnie w prezydium pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, na które zgłoszono Marcina Ociepę po wycofaniu kandydatury Elżbiety Witek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
2: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w dwóch etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczyna walkę z tak zwanymi dark patterns, czyli cyfrowymi pułapkami w sklepach internetowych. Wspólnie z Fundacją Lex Kultura przygotowuje kampanię edukacyjną, której celem jest ochrona konsumentów przed manipulacjami. W 2027 roku ma powstać specjalna gra edukacyjna, która nauczy rozpoznawania nieuczciwych praktyk online. Już 20 września odbędą się darmowe warsztaty online, które pomogą zrozumieć, jak unikać pułapek w sieci. To część Tygodnia Edukacji, podczas której eksperci podzielą się praktycznymi poradami.
1: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJD. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Joe, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Joe nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Joe, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Joe zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z nowym sezonem już w poniedziałek, 7 września. Dorota i Bartek, grani przez Iwonę Reisner i Arkadiusza Smoleńskiego, znowu będą na ekranach. Choć na pierwszy rzut oka ich rodzina z adoptowanym synem Frankiem wydaje się idealna, mroczny sekret chłopca może zburzyć ich szczęście. Aktorzy zapowiadają, że widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Podczas prezentacji ramówki TVP para zdradziła, że nadchodzący sezon będzie pełen emocji. Na wydarzeniu pojawili się również inni aktorzy z obsady, w tym Marcin i Rafał Mroczkowie oraz Mikołaj Roznerski. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę gorąco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany. Splątane losy w 41. odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Jasemin i Burak zbliżą się do siebie podczas romantycznej kolacji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Ich relacja, choć ukrywana, staje się coraz bardziej widoczna dla otoczenia. Tymczasem Halil podejmie drastyczne kroki, zwalniając Mahira z pracy po odkryciu jego tajnych działań. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami. Premiera tego odcinka już w środę, 9 września o godzinie 14 na TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Splątane losy to opowieść pełna niespodzianek i emocji, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gliceryna może być kluczem do czystych okien na dłużej. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do 3 litrów wody, by stworzyć barierę chroniącą przed kurzem i wodą. Dzięki temu okna pozostaną czyste i bez smug przez kilka tygodni. Pamiętajmy, by unikać mycia szyb w pełnym słońcu, co zapobiega powstawaniu zacieków.
1: Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem. Coraz więcej Polaków wybiera krótkie, kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, zwłaszcza jesienią i zimą. Dane pokazują, że niemal 40% podróży w sezonie 2025-2026 trwało do 3 dni, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Popularność tych wyjazdów wynika z łatwości planowania i spadku cen biletów lotniczych o około 14,5%. Najchętniej odwiedzane są europejskie miasta, takie jak Barcelona, Mediolan i Rzym, a największy wzrost liczby pasażerów zanotowała Malta.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3 nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
1: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolejny odcinek kuchennych rewolucji i kolejna burza w szklance wody. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka przeszła metamorfozę, ale zamiast sukcesu mamy upadek i internetowy hejt na właściciela. Konrad Kołakowski, teraz pracownik klubu Wieczysta Kraków, twierdzi, że program zmanipulował rzeczywistość, a jego brat Robert nie szczędził słów prawdy. Cóż, kuchenne rewolucje to nie zawsze przepis na sukces. Wietnam stał się areną wielkiego finału Miss World 2026, gdzie aż 111 kandydatek walczyło o koronę. Niestety, nasza Maja Todd z Katowic, mimo talentu i zaangażowania, nie znalazła się w pierwszej dwudziestce. Triumfowała Yohairi Mola z Dominikany, a Elizabeth Reynes z Hiszpanii i Taanushi Achety z Malezji zajęły kolejne miejsca. Cóż, może za 4 lata znów będziemy mieli powód do dumy.
2: Julia Wieniawa zadebiutowała jako jurorka w 19 edycji Tańca z Gwiazdami i od razu wywołała burzę. Widzowie nie szczędzą jej krytyki, twierdząc, że jej komentarze są jak kara za grzechy. Dyrektor programowy Edward Miszczak obiecuje jednak, że nowa edycja show będzie pełna niespodzianek, w tym sztafety Rąby i Akademii Czarnej Mamby. Cóż, może to właśnie te nowinki odwrócą uwagę od kontrowersyjnej jurorki. Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
1: Kanal Plus znowu zaskakuje. Po sukcesie pierwszego sezonu Eksperyment od siatka, gdzie celebryci zamienili luksus na więzienne mury, czas na edycję damską. Wśród uczestniczek znajdzie się Danuta Martyniuk, a towarzyszyć jej będą m.in. Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz. Czy blask fleszy zamieniony na więzienny rygor okaże się dla nich prawdziwym testem charakteru? Emisja już pod koniec roku, a emocje gwarantowane. Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy. Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Krew zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Kto by pomyślał, że jeden nauczyciel wychowania fizycznego z Jacksonville stanie się ikoną rocka? Leonard Skinner, znany z rygorystycznego pilnowania długości włosów uczniów, nieświadomie dał nazwę jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zespołów Southern Rocka – Lynyrd Skynyrd. Zaczęło się od lokalnego żartu, a skończyło na światowej sławie. Cóż, czasem wystarczy trochę wazeliny i grzywka, by przejść do historii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1026 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W Zalasie pod Ostrołęką doszło do zuchwałego napadu, w którym przestępcy podszyli się pod policjantów. Ukradli mienie i uprowadzili jednego z domowników, którego później porzucili w lesie. Mimo upływu 3 dni sprawcy pozostają nieuchwytni, a śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę nie przyniosło jeszcze przełomu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro postępowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
2: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
1: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątkowy poranek w Bojszowie pod Gliwicami doszło do tragicznego wypadku. Opel uderzył w przepust drogowy i drzewo, a następnie stanął w płomieniach. Mimo desperackiej próby ratunku przez świadków, 41-letni kierowca zginął na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia.
2: W Niemczech osoby deklarujące wiarę płacą tak zwany podatek kościelny, który wynosi procent ich podatku dochodowego. W Polsce natomiast Kościół katolicki jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że wszyscy obywatele, niezależnie od wyznania, ponoszą te koszty. W Niemczech wpływy z podatku kościelnego w 2025 roku mają wynieść niecałe 13 miliardów euro. W Polsce debata nad zmianą modelu finansowania Kościoła trwa, ale na razie bez efektów. Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
1: Na przystanku przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do niepokojącego zdarzenia. 12-letni chłopiec został zaatakowany przez rówieśnika, co nagrała przypadkowa świadkini. Policja zabezpieczyła nagranie i prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Decyzja o dalszych krokach należy teraz do wymiaru sprawiedliwości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka. Dziecko niespodziewanie wbiegło na tory, a matka próbowała je ratować. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Śledztwo w tej sprawie trwa, a lokalna społeczność domaga się poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.
2: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały m.in. przyszłe mistrzynie Europy, Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i IKAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melisa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
2: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4. secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Polska i Ukraina planują wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2038 roku. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się już w Gdańsku. Kluczowym warunkiem realizacji tego planu jest zakończenie wojny na Ukrainie. Minister sportu Ukrainy podkreśla pełne zaangażowanie w ten projekt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości atmosfera wokół Melki stanie się wyjątkowo napięta. Policja odkryje, że tajemnicze zaginięcia osób bezdomnych nie są przypadkowe, a sprawca celuje wyłącznie w kobiety. Piotrek, zaniepokojony o bezpieczeństwo Melki, spróbuje przekonać ją do rezygnacji z pracy w terenie. Melka jednak nie zamierza się poddać i nadal będzie pomagać potrzebującym kobietom. Piotrek, znając szczegóły śledztwa, będzie coraz bardziej zaniepokojony. Czy Melka stanie się kolejną ofiarą? Odcinek 4255 już wkrótce na ekranach.
2: W 1026 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Sinan postanawia zakończyć związek z Ezgi, co dla niej jest ogromnym ciosem. Kobieta, przekonana, że romantyczna kolacja pomoże odbudować ich relacje, usłyszy od Sinana, że nigdy jej nie kochał. Ich rozmowa przerodzi się w gwałtowną kłótnię, której świadkiem stanie się Ainur. Sinan, mimo prób Ezgi, by odsunąć trudną rozmowę, nie zamierza czekać i stanowczo oznajmia, że chce się rozstać. Propozycja pozostania przyjaciółmi tylko bardziej rani Ezgi, która odrzuca taką możliwość. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD.
1: 196. odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Cancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melih będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci. Te ustalenia wskazują na

0: przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
0: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
2: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy.
0: Marta Kaczyńska, jako zodiakalny rak, stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie.
2: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Hoekelom wyraziła swoje niezadowolenie z powodu słupków drogowych przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Według niej przeszkadzają one w podjeździe taksówek pod biuro poselskie, co utrudnia dostęp mieszkańcom. Nagranie z jej wypowiedzią stało się hitem w sieci, a posłanka podkreśla, że słupki mogą opóźniać wjazd służb ratunkowych. To kolejny raz, gdy krytykuje to rozwiązanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury podobnie 24 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Ciepło, sucho, spokojnie, wrześniowa pogoda sprzyja spacerom i letnim planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
2: W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Lilla Wyjadłowska, królowa Sanatorium Miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę. Magda Gessler, królowa kuchennych rewolucji, tym razem zrewolucjonizowała parkiet na weselu pasierba Waldemara. W zamku pod Wrocławiem, gdzie młoda para powiedziała sobie tak, Gessler szalała do białego rana, nie schodząc z pakietu. W gustownej, kolorowej sukni od Camilla Whitlove przyciągała spojrzenia, a jej taneczne popisy były równie smakowite jak serwowane dania. Cóż, kto by pomyślał, że królowa TVN-u z taką pasją potrafi nie tylko gotować, ale i tańczyć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu. Karolina Gruszka, znana aktorka, pojawiła się na pokazie spektaklu Król Maciuś I i zaskoczyła wszystkich, dzieląc się przemyśleniami o swojej córce. Choć zawsze chroniła swoją prywatność jak skarb, teraz zdradziła, że nie zamierza decydować o przyszłości swojej 14-letniej pociechy. Gruszka podkreśla, że najważniejsze jest, by córka była w kontakcie z samą sobą i światem. Cóż, wygląda na to, że młoda dama ma przed sobą nie tylko świat aktorstwa, ale i cały wszechświat do odkrycia. Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
2: Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Arctic Monkeys, zespół, który nie potrzebował menedżera ani wytwórni, by zdobyć serca fanów. Zaczynali od grania w pubach, a ich nagrania krążyły na płytach CDR i w plikach MP3, zanim jeszcze ktokolwiek usłyszał o Spotify. Publiczność znała ich teksty z demówek, a nie z radiowych list przebojów. Kiedy w końcu wydali swój debiutancki album, już mieli oddaną publiczność, która znała ich muzykę na wylot. To nie była historia zespołu wypromowanego przez MySpace, ale triumf fanowskiej pasji i lokalnej sceny. Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
1: Mr. Brightside od The Killers. Piosenka o zazdrości i wyobraźni, która od ponad dwóch dekad nie schodzi z list przebojów. Brandon Flowers, wokalista zespołu, napisał ją po tym, jak zobaczył swoją dziewczynę z innym mężczyzną. Choć utwór nigdy nie zdobył pierwszego miejsca na listach, stał się najdłużej notowanym kawałkiem w historii Official Singles Chart Top 100. Wygląda na to, że bolesne doświadczenia są najlepszym przepisem na nieśmiertelne hity.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 22 stopnie Celsjusza. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu. Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie, które w 2024 roku doszczętnie strawił pożar, ma zostać odbudowane. Inwestor uzyskał właśnie pozwolenie na budowę, a nowe centrum ma być gotowe w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowa Marywilska będzie nowoczesna, z większą strefą gastronomiczną i funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. Pierwszeństwo w wyborze lokali mają mieć przedsiębiorcy, którzy wznowili działalność w tymczasowym miasteczku handlowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Poważny wypadek na Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyły się samochód osobowy i bus, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na Grochowskiej w kierunku Ronda Wiatraczna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. W Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa swojej 70-letniej matki. Przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zabezpieczyli dowody i narzędzie zbrodni, a teraz badają motywy tej tragedii. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc dwoje pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: W
2: w Oleśnicy na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę i dziecko, które prawdopodobnie przebiegały przez tory. Na miejscu pracują wszystkie służby, a ruch kolejowy w tym rejonie jest utrudniony. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkobiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach.
1: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
2: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. W 3405 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Pyrka otrzyma propozycję objęcia dużego projektu w Tajlandii. To nie tylko zawodowa szansa, ale i trzyletnia rozłąka z Polską. Ignacy, jej partner, nie przyjmie tej wiadomości spokojnie, co wywoła poważny konflikt między zakochanymi. Agata znajdzie się między młotem a kowadłem, musząc wybierać między miłością a karierą. Ich związek, który dopiero co zaczął się stabilizować, może ponownie stanąć na krawędzi. Czy Agata zdecyduje się na wyjazd, ryzykując wspólną przyszłość z Ignacym? Tysiące kilometrów mogą okazać się większym wyzwaniem niż dotychczasowe problemy. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 25 na TVP2, życie Jo, czyli Józefiny Rawiczowej, zacznie się wreszcie układać. Po trudnych doświadczeniach z oszustem, seniorka straci wiarę w ludzi, ale z pomocą przyjdą jej Basia i Tolek. Początkowo Jo nie chce przyjąć ich propozycji wspólnego mieszkania, jednak ostatecznie zgadza się, co staje się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Sprzedaż nieruchomości i przeprowadzka do Basi i Tolka to dla niej nie tylko zmiana adresu, ale także szansa na odzyskanie nadziei. Basia, sprytnie przekonując Jo, że to ona potrzebuje pomocy, rozładowuje napięcie i sprawia, że Rawiczowa czuje się potrzebna. Dzięki temu Jo zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, a bezinteresowna pomoc przyjaciół porusza ją do głębi. W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3411 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Hubert Pyrka wpadnie w poważne kłopoty. Po odkryciu prawdy o Lucynie i jej powiązaniach z Wilkiem, sytuacja na Zacisznej stanie się napięta. Lucyna, zamiast przyznać się do kłamstw, oskarży Huberta o nękanie, co doprowadzi do interwencji policji. Hubert, mimo trudnej sytuacji, nie zamierza się poddać i postanawia stawić czoła Wilkowi. Ich konfrontacja w restobarze zapowiada się na pełną emocji. Czy Hubertowi uda się obronić swoją rodzinę przed perfidną intrygą? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie odpuści Kasi Sanockiej po ich wspólnej nocy, do której zmusił ją szantażem. Mimo że Kasia unika kontaktu, Aleksander nie zamierza się poddać i osobiście złoży jej wizytę, co wywoła u niej ogromny niepokój. Dyrektor kliniki wysunie wobec niej nowe żądania, tym razem dotyczące Olka Chodakowskiego, męża jej najlepszej przyjaciółki. Aleksander jasno da do zrozumienia, że jeśli Kasia spełni jego prośbę, zapomni o ich sprawie. Czy Kasia zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie spokój? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciółki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 196 odcinku serialu Panna Młoda Jihan podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną. Hancer ma zostać, co wywoła burzę emocji, zwłaszcza u Mukader. Melich będzie próbował przekonać Jihana, że jego wybór jest słuszny, proponując rodzinną kolację, by złagodzić napięcia. Tymczasem Engin będzie dążył do odkrycia tożsamości tajemniczej pacjentki Yasemin. Odcinek zostanie wyemitowany 12 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się na małżeństwo z Jihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W miarę rozwoju akcji między małżonkami rodzi się uczucie, mimo że Mukadder ma inne plany. Splątane losy w 41. odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Jasemin i Burak zbliżą się do siebie podczas romantycznej kolacji, co z pewnością podgrzeje atmosferę. Ich relacja, choć ukrywana, staje się coraz bardziej widoczna dla otoczenia. Tymczasem Halil podejmie drastyczne kroki, zwalniając Mahira z pracy po odkryciu jego tajnych działań. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami. Premiera tego odcinka już w środę, 9 września o godzinie 14 na TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Splątane losy to opowieść pełna niespodzianek i emocji, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego

0: oleju lawendowego. Wystarczy dodać 20 kropli do wody i umyć szafki, by odstraszyć owady. Dodatkowo liście laurowe w sypkich produktach pomogą zapobiec ich powrotowi.
1: Rozmaryn może być kluczem do mocniejszych i zdrowszych włosów. Wystarczy przygotować napar z tej popularnej przyprawy i wmasować go w skórę głowy. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym rozmaryn wspiera kondycję skóry głowy i poprawia mikrocyrkulację. To prosty i tani sposób na urozmaicenie domowej pielęgnacji włosów. Na rynku kosmetycznym pojawił się nowy róż od Charlotte Tilbury, który łączy pielęgnację z wygładzeniem skóry. Produkt wykorzystuje technologię AERTECH TM, oferując elastyczne krycie i nawilżenie dzięki kwasowi hialuronowemu. Dostępny w 11 odcieniach, zapewnia efekt zdrowego rumieńca i utrzymuje się na twarzy nawet przez 16 godzin. W Jaworznie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem trzech nietrzeźwych osób na skradzionym motocyklu. 28-letni kierowca, ignorując wezwania policji, uderzył w betonowy słup, próbując uciec pieszo. Wszyscy uczestnicy byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniom. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Dzięki podniesieniu progu dochodowego do 823 zł netto na osobę, więcej rodzin może skorzystać z tej formy wsparcia. Stypendium wynosi od ponad 99 zł do 248 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do 15 września, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej szansy.
1: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżnobiały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
1: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą również 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, które przedłużają lato o jeszcze kilka złotych chwil.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko

0: Gościem podcastu Super Zdrowie jest dr Karolina Mołas, lekarka medycyny estetycznej i regeneracyjnej, pracująca w nurcie longevity. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
0: Wiosna już w zasadzie tuż. Dzisiaj astronomiczna, w kolejnych dniach już będzie ta kalendarzowa. Wiadomo, że chce się coś zmienić takiego fajnego u siebie głównie, właśnie kiedy taka pora roku się zbliża. Stąd też takie pytanie w związku z tym, że ostatnio coraz bardziej popularne są zabiegi medycyny estetycznej. Z czym pacjentki najczęściej zgłaszają się do Pani gabinetu tuż przed wiosną i co jest taką największą bolączką po zimie?
1: Faktycznie pierwsze promienie słońca to jest ten moment, kiedy w gabinetach jest taki boom i pacjentki przypominają sobie o tym, że warto zadbać o siebie. Oczywiście najwięcej kobiet, ale mężczyzn również, chciałaby poprawić jakość swojej skóry. Więc jak my mówimy tutaj medycyna estetyczna, ja bym ją tu przekierowała bardziej regeneracyjna, bo faktycznie paniom, bynajmniej tym, które są moimi pacjentkami, pacjentkami kliniki naszej, to są panie, którym zależy na tym, żeby był glow skóry, świetlistość, sprężystość, zadbany owal.
0: Taki naturalny.
1: Taki naturalny look zdecydowanie, żeby one mogły czuć się lepiej w swojej skórze. Więc wszystkie zabiegi, które mają na celu poprawić jakość skóry, czyli różnego rodzaju lasery nieablacyjne przede wszystkim, bo pamiętajmy, że te ablacyjne, które naruszają warstwę rogową naskórka, to się wykonuje w okresie jesienno-zimowym. A więc teraz lasery nieablacyjne, mezoterapie, stymulacje różnego rodzaju, od stymulacji miękkiej po stymulację taką bardziej mocniejszą na bazie hydroksapatytu wapnia czy kwasu polimlekowego. Czasem zdarza się oczywiście i toksynka w niewielkich ilościach, czyli potocznie mówiąc botoks, żeby wygładzić rysy twarzy, ale przede wszystkim jakość skóry i wszelkie zabiegi z tym związane, również kosmetologiczne, bo pamiętajmy, że naskórkowo też musimy pracować na naszej skórze, żeby ten look, ten glow, ta świetlistość była utrzymana i przedłużają te zabiegi efekty zabiegów medycyny regeneracyjnej, te zabiegi kosmetologiczne.
0: Bo regeneracja ogólnie rzecz biorąc bardzo się przyda po zimie, która jest de facto bardzo męcząca dla naszej skóry.
1: Tak, zważywszy, że teraz, kiedy było tak mroźno, ta skóra jest bardzo wysuszona, ponieważ warunki i zewnętrzne, niskie temperatury i mocne nagrzewanie pomieszczeń negatywnie wpływają na naszą skórę, powodując jej wysuszenie, utratę warstwy lipidowej, prawidłowa pielęgnacja przy tym, długotrwałe narażenie na zewnętrzne czynniki atmosferyczne bardzo negatywnie wpływają. Więc my musimy nawilżać, regenerować zewnętrzne warstwy, ale też pamiętajmy, że dwa razy do roku, właśnie po lecie i po zimie, warto zadbać o regenerację macierzy zewnątrzkomórkowej, czyli tej głębszej warstwie skóry. Tak, to brzmi trochę specjalistycznie, ale ja staram się pacjentki zawsze uświadamiać, że to nie tylko ta zewnętrzna warstwa jest ważna, ale to, jak my przebudujemy, jak zregenerujemy głębsze warstwy skóry, odzwierciedli się w późniejszym czasie, bo my tu mówimy o takiej przebudowie mniej więcej 3-miesięcznej skóry, takim glow i długotrwałym, fajnym efektem świetlistości i jędrności skóry długofalowo.
0: Mm-hmm. Jak Pani teraz tak powiedziała o tym, to sobie myślę, że to wszystko jak najbardziej ma sens, bo tak jak się mówi, że zdrowie płynie z jelit, czyli ze środka, że to trzeba dbać nie tylko o to, co jest na zewnątrz, ale też te rzeczy wewnątrz i to samo się tyczy naszej skóry.
1: Tak.
0: Bo które konkretnie zabiegi właśnie wpływają na to dobro, które dzieje się w środku. Jak to zrobić?
1: Jeśli chodzi o takie zabiegi regeneracyjne, to ja jestem zwolennikiem i laserów, ale one bardziej działają na poziomie naskórka i warstwy skóry właściwej, jak również stymulatorów na bazie na przykład hydroksapatytu wapnia, który nie tylko stymuluje nam fibroblasty, czyli komórki skóry do produkcji kolagenu, elastyny, ale i wspiera takie rusztowanie w naszej skórze, ale właśnie on dba o macierz zewnątrzkomórkową, czyli to, w czym nasze włókna kolagenowe, nasze to rusztowanie podporowe jest umieszczone. Jeśli nie zadbamy o tą przestrzeń, o tą macierz, to nie będzie tej równowagi w skórze i te efekty nie będą tak fajne, tak długofalowe i jakbyśmy tylko dbali na jednej płaszczyźnie, czy z naskórkowej, czy tylko stymulując komórki do produkcji kolagenu. Tu wszystko ma znaczenie. I jak ktoś patrzy na to tak holistycznie i chce się sobą albo oddać w ręce i zaopiekować tak długofalowo, to na każdej płaszczyźnie skóry powinniśmy działać w odpowiednich odstępach czasowych, żeby te efekty były i naturalne, i długofalowe, i nie wymagały tak częstych wizyt, tak? Bo niestety, ale teraz trochę jest trend, obserwuję bynajmniej, zbyt częstych wizyt pacjentów w gabinetach na zabiegi medycyny estetycznej. A one powinny się odbywać co kilka miesięcy, na pewno nie co miesiąc, jak jest ładnie utrzymana jakość skóry. My powinniśmy wspierać naszą skórę od środka właśnie, poprzez sen, sport, dietę. Dieta, no to mam na myśli właśnie jelita, ale to ma ogromne znaczenie, jest ogromnie ważne, żeby to, co się dzieje na skórze, ta jej jakość utrzymywała swoją taką formę długofalowo.
0: Mm-hmm. Bo to jest coś takiego, mam wrażenie, może się pani ze mną nie zgodzić, ale czy to nie jest tak, że obecnie pacjentki, niektóre, nie mówię, że wszystkie, liczą na taki efekt instant. Zrobię to teraz, szybko polecę między pracą a jogą na zabieg i szybko zostanie on zrobiony, następnego dnia basen, wszystko i to ma wszystko działać, a to cały proces chyba jest ważny. Zaufajmy procesowi, jak się mówi.
1: Dokładnie, zaufajmy procesowi, to jest świetne zdanie. To, że my zrobimy coś na chwilę, szybko, natychmiast, to ma naprawdę bardzo krótkotrwałe efekty. Jeśli chcemy cieszyć się naprawdę naturalnym efektem, długofalowym efektem, to my się musimy poddać procesowi świadomie, mądrze ułożonemu przez specjalistów, przez lekarzy, bo zrobienie coś na tu i teraz, tak zwane kiedyś było popularne botoks party lata temu, więc to, naprawdę to historie o tym krążą, to już nie te czasy i faktycznie jeszcze zdarzają się pacjentki, które by chciały wejść i mieć efekt już natychmiast. Natomiast świadomość społeczeństwa właśnie już się troszeczkę zmienia. Bardzo się cieszę, że wchodzi tak mocno w nasze życie ten nurt longevity, czyli takiego podejścia holistycznego do dbania o siebie. I pacjentki mają coraz większe znaczenie, że nie tylko czy warunki zewnętrzne, czy dieta, czy ruch, ale również chociażby gospodarka hormonalna ma ogromne znaczenie w tym, jakie mamy nawet efekty zabiegów medycyny regeneracyjnej, medycyny estetycznej. I ta świadomość jest coraz wyższa, dzięki czemu coraz mniej pacjentów chce mieć na efekt na już, na teraz, na natychmiast. Mm-hmm. I myślę, że na przestrzeni 16 lat, odkąd się zajmuję medycyną estetyczną, to się zmienia naprawdę na plus i nie ma tych takich przed, po, zdjęć, zabiegów, po prostu tutaj metamorfoza. Tu nie chodzi już o to, żeby stać się kimś innym, tylko żeby oddać się w ręce lekarza, który zaproponuje taką terapię, żeby stać się najlepszą wersją samej siebie.
0: O właśnie. I o tą najlepszą wersję samej siebie chciałam zapytać, bo pani wspomniała przed chwilą, że zdarza się, że te pacjentki przychodzą aż nazbyt często. To jest pierwsza sprawa.
1: Chciałyby, nie pozwalam.
0: Tak, właśnie. Tylko, że też z drugiej strony na szali jest też ten drugi problem niejakiego uzależnienia się od tych różnych zabiegów. No to już mówię, medycyny estetycznej, tak. Żeby nie było, bo to nie jest wtedy longevity, tak. Kiedy się dba o wszystko. I to wszystko wynika z tego, że my kobiety czasem właśnie potrzebujemy, żeby powstała ta lepsza wersja nas samych. Jak to zrobić za pomocą też zabiegów medycyny estetycznej i też z dodatkiem tego longevity, żeby było to w miarę naturalne i żeby nie kosztowało nas to w żaden sposób? Nie mówię oczywiście finansowo,
1: tak,
0: tylko mentalnie.
1: Mentalnie. Tak? Ja przede wszystkim staram się pacjentkom poświęcać dużo czasu na rozmowę i te wizyty u mnie trwają faktycznie dość dużo czasu, bo ja poruszam wiele wątków dotyczących stylu życia, właśnie tej równowagi hormonalnej, diety, ruchu. Staram się, nie chcę mówić edukować, ale żeby tak wypływało w rozmowie naszej, co jest niezwykle istotne. Bo pamiętajmy, że jeśli my będziemy się zdrowo odżywiać, to nasz mózg będzie też inaczej pracował, bo nasze jelita są naszym drugim mózgiem. Czy nasz, no, to jest niezwykle istotne w potem akceptacji nawet nas samych. Jeśli my się będziemy z sobą dobrze czuć, a pamiętajmy, że tutaj ma znaczenie też stany zapalne w organizmie, czy insulinooporność, która teraz niestety tak jest powszechna wśród coraz młodszych osób. Jeśli my wyregulujemy nasz układ immunologiczny, hormonalny, nerwowy, to i wzrośnie nam samoakceptacja. Jak wzrośnie samoakceptacja, liczba zabiegów medycyny estetycznej spada. Ja to naprawdę obserwuję lawinowo. Oczywiście to jest tak, że te zabiegi są w stanie nam poprawić wiarę w siebie, pewność siebie i one odgrywają na pewno istotną rolę w percepcji nas samych, ale nie są antidotum na akceptację. Tutaj taka praca własna, również w aspekcie takim psychologiczno-emocjonalno-relacyjnym odgrywa rolę, ale tak jak mówię, holistyczne podejście do nas, do człowieka, do tego jak funkcjonujemy, to jest po prostu a priori. Nie ma nic ważniejszego niż zadbanie o siebie tak holistycznie, nie lubię tego słowa, ale no nie
0: pasuje,
1: da się inaczej
0: pasuje,
1: tego
0: po
1: powiedzieć.
0: Pasuje.
1: Dokładnie. I też jeśli pacjentka chce zadbać o siebie, co jest bardzo fajne, bo świadomość kobiet i potrzeby kobiet wzrastają w takim dobrym tego słowa wydaniu, jeśli chodzi o zabiegi takie kosmetologiczne, to ja zachęcam do zabiegów kosmetologicznych. Do prawidłowej pielęgnacji ułożonej przez profesjonalistów. Moje panie kosmetolożki bardzo fajnie prowadzą, też mądrze i świadomie panie, no i panów również. Natomiast obserwują niestety też, tak, ja też to obserwuję, taką zależność zbyt dużej ilości zabiegów, również kosmetologicznych, również kosmetyków pielęgnacji domowej. Więc tutaj, ponieważ reklamy krzyczą z wszystkich stron i jesteśmy naprawdę poddawani takim wpływom różnych reklam. Nie poddawajmy się tej presji, zaufajmy jednej osobie, dwóm osobom i idźmy w zgodzie z tym, co nam specjaliści mówią. I uważam, że to jest dziś właśnie taki klucz, żeby się nie pogubić w dzisiejszym świecie. Mhm. Miejmy też właśnie dobrego lekarza, czy to rodzinnego, czy internistę, któremu możemy zaufać, który nas poprowadzi, lekarza medycyny estetycznej, medycyny regeneracyjnej, kosmetologa i nie próbujmy wszystkiego, co nam z trzech stron wychodzi. Mm-hmm. Szczególnie ekrany, tak? No bo social media krzyczą po prostu.
0: Jest to problem szczególnie wśród nastolatków i nastolatek, którzy właśnie przez media społecznościowe, co zostało już potwierdzone różnymi badaniami specjalistów, no propaguje ten taki niezdrowy wygląd, bardzo sztuczny, jakby gloryfikujące różne bardzo ingerujące w wygląd operacje plastyczne. Tak to nie wygląda, żebyśmy mieli to gdzieś z tyłu głowy. Niemniej, mamy marzec, już zmieniając troszeczkę temat na nieco bardziej konkretny być może. Za chwilę mamy Wielkanoc i wiem, że to też jest taki czas, tak jak i u mojej fryzjerki, czy u mojej stylistki paznokci, wiem, że zawsze też na ostatnią chwilę coś próbujemy zrobić. Jest masa terminów zabukowanych. Co my realnie jesteśmy w stanie zrobić jeszcze przed Wielkanocą, żeby pięknie na przykład przyjąć gości i czuć się świetnie na ten czas, a na co jest już za późno, jeżeli chodzi o takie zabiegi, być może odżywiające, coś, co by miało szansę jeszcze się pokazać na tą Wielkanoc.
1: Przede wszystkim zadbać o nasz układ nerwowy i wyskoczyć z tej gonitwy i tego pędu. Bo jeśli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, to już jest troszkę za późno. To już nie jest taki moment, żeby przyjść i zrobić sobie zabieg, którego efekty będą widoczne podczas Wielkiej Nocy, Świąt Wielkiej Nocy. Po pierwsze, ryzyko siniaków. Po drugie, te zabiegi nie wygenerują efektów, na które tak naprawdę czekamy. Bo pamiętajmy, że dobre zabiegi to są zabiegi, które właśnie regenerują, przebudowują nam skórę. A na to trzeba troszkę poczekać. Nawet jeśli byśmy chciały zrelaksować trochę mięśnie i wygładzić, dać sobie taki świeży luk toksyną botulinową, to pamiętajmy, że ona też 14 dni potrzebuje, zanim pełną swoją aktywność wygeneruje. Dlatego trochę za późno jest już taki ostatni dzwonek dosłownie na zabiegi medycyny estetycznej, natomiast można wspomóc się zabiegami kosmetologicznymi. Na przykład polecam zabiegi z wykorzystaniem lampy LED-owej i zabiegi z ksantohumolem, z witaminą C. laser nieablacyjny na przykład, który długością fali podgrzeje nam troszkę kolagen, skróci włókno kolagenowe, będziemy mieć taką jędrną, nieco bardziej skórę, ale ja zawsze powtarzam, że jak zadbamy o sen, jak zadbamy o regenerację, o spokój, o oddech. My nie pamiętamy, żeby oddychać. Naprawdę, ten płytki oddech, który mamy, to nam aktywuje układ współczulny. My jesteśmy, funkcjonujemy w ogóle w przewadze pracy układu współczulnego, więc jakby troszkę odpuścić, to będzie wszystko zaraz widoczne na naszej twarzy. One złagodnieją nam rysy, odpuszczą obrzęki, zmniejszą się stany zapalne. Szereg dobroczynnych takich właściwości z braku takiego tempa. Zwrócić uwagę, co jemy, czy nasza dieta jest bogata w białko, warzywa, szczególnie białko. U kobiet po 40 roku życia naprawdę ryzyko sarkopenii, czyli utraty masy mięśniowej, wzrasta już znacznie, więc my musimy zadbać o ruch, o spacery, o trening siłowy, takie naprawdę najprostsze rzeczy. No gdyby było 2 miesiące przed Wielkanocą, to bym tu wymieniała zabiegi medycyny po prostu regeneracyjnej czy estetycznej, a ponieważ mamy zaledwie niecałe 2 tygodnie, to skoncentrujmy się na tym, żeby to holistyczne podejście do nas samych tutaj wybrzmiało bardziej, niż nam się wydaje, że powinno.
0: Czy zgodzi się pani ze mną, kiedy powiem, że najprostsze działania dają wielki efekt? Czy masaż twarzy lub drenaż limfatyczny wykonany w domu też można by tak porównać, jeżeli chodzi o efekt z tym wykonanym w gabinecie?
1: Masaż i drenaż limfatyczny, generalnie coś, co będziemy wykonywać codziennie, regularnie, a nie tylko od czasu do czasu. Oczywiście on ma sens. Ja też rekomenduję, sama staram się masować w domu. Natomiast nie możemy go niestety porównać do efektów zabiegów medycyny regeneracyjnej, medycyny estetycznej. Dlatego, że pamiętajmy, że masażem my jesteśmy w stanie zmniejszyć obrzęki, przedrenować troszkę limfę, faktycznie delikatnie pobudzić, powiedzmy, fibroblasty takie do pracy. Natomiast my nie jesteśmy w stanie taką czynnością, takim masażem wystymulować nowych włókien kolagenowych, elastynowych, czy właśnie zadbać o tą macierz zewnątrzkomórkową, o której tutaj wspominałam, która tak naprawdę tylko zabiegi, produkty, preparaty regeneracyjne mają tą właściwość, bo też nie każdy stymulator, pamiętajmy, jest w stanie nam zregenerować macierz zewnątrzkomórkową.
0: Czyli
1: też
0: żadne saszetki z drogerii, ani nic z tych.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. I żadne też tabletki, suplementy drenujące wodę. Im więcej wody będziemy pić, czyli powiedzmy te 2-2,5 nawet litra, zwiększmy sobie ilość wody, jeśli chcemy się lepiej poczuć. Im więcej ruchów wdrożymy, mówi się w takich statystykach, w badaniach, że 180 minut to jest taka ilość ruchów w tygodniu, która nam przysłuży. Jeśli będziemy, to jest takie 20-30 minut ruchu dziennie, takiego delikatnego, czyli spacer, jakieś delikatne właśnie pilatesowe, jogowe ćwiczenia. No do tego warto wdrożyć takie ćwiczenia troszkę siłowe, ale my nie mówimy tu o ciężarach. Wystarczy, że będzie to nasz takim treningiem oporowym z wykorzystaniem masy własnego ciała. Trening to już jest coś. Powyżej 180, teraz taką informację powiem, może niezwiązaną z tym, co pytanie było, ale między 180 a 300 minut treningu w tygodniu, ruchu w tygodniu, to już uzyskujemy właściwości prozdrowotne w zakresie metabolizmu, sercowo-naczyniowe, generalnie jakby w takiej wydłużaniu długości naszego życia, ale też musimy mieć świadomość, że ten ruch musi być regularny. To nie jest tak, że 3 godziny dziennie i przez 3 dni nic nie będziemy robić. I też różnorodny. Więc oczywiście ruch jest ważny. Ważny jest sen, ważny jest ten oddech i wszystko to, co wprowadzimy drenażem, co wprowadzimy masażem, dużo lepsze efekty będzie miało, jeśli do tego dołożymy takie drobne, codzienne czynności. Mhm. Jeśli zwrócimy uwagę na dietę, to jest ogromnie ważne.
0: No właśnie.
1: Ogromnie, zero przetworzonej żywności, odpowiednia ilość białka, jeśli trenujemy, a zachęcam wszystkich, to jest 1,5, 1,6 grama białka na kilogram masy ciała. My naprawdę nie spożywamy odpowiedniej ilości białka i automatem nasz metabolizm się też poprawia. My nie musimy wchodzić na drakońskie diety.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć, że tak tutaj też działa ten efekt, że chcemy uzyskać efekt instant. Co by pani powiedziała wszystkim tym, którzy przed Wielkanocą, żeby zmieścić się w te kreacje, przejdą sobie właśnie na taką restrykcyjną dietę?
1: Restrykcyjna dieta to jest zawsze stres dla organizmu. A jak jest stres, to nam organizm odpowiada dokładnie z zatrzymaniem wody. Zaczyna chorować, bo my i tak mamy w przedświątecznym czasie dużo dystraktorów, dużo stresorów. Więc jeśli my chcemy teraz zadbać o tą dietę i zadbać o zrzucenie wagi i przejść na taką restrykcyjną dietę, to organizm nam dokładnie odpowie przeciwnością tego.
0: Powie nam, wypchaj
1: więc,
0: się.
1: Tak, dokładnie. Więc naprawdę nie ma, to nie jest moment na działanie takie raptowne, restrykcyjne. Zadbajmy przede wszystkim o dobrze skomponowane posiłki, regularne. Im mniej żywności, która nam generuje insulinooporność, gdzie wystrzeliwuje nam glukoza, czyli
0: indeks glikemiczny wysoki.
1: Dokładnie. Tym niestety zwiększa się ryzyko obrzęków, a więc zbieramy wodę, tyjemy. To się robi błędne koło, jeśli kortyzol będzie cały czas wystrzelony na wysokim poziomie, w przewlekłym stresie będziemy żyć, to my nigdy nie zrzucimy tych 2-3 czy kilograma, które założyliśmy sobie przed świętami Wielkiej Nocy, że stracimy, bo nasz organizm nie lubi takich stresorów.
0: Zdecydowanie tak.
1: Po prostu.
0: Źle reagujemy i zapominamy, żeby w tym czasie być milszymi dla siebie,
1: tak,
0: po prostu, bardziej życzliwymi.
1: Życzliwymi.
0: Tak już dużo rzeczy
1: siebie
0: na głowie jest.
1: Tak, żyjemy niestety w czasach, gdzie obowiązków mamy bardzo dużo. Jeszcze kobiety Polki mają to, że są większość bardzo ambitne.
0: Matki Polki musimy być.
1: Tak. Z wszystkiego się musimy wywiązywać, jeszcze musimy wyglądać. Taki trochę, już nie chcę powiedzieć stereotyp, ale trochę tak jeszcze jest. Już coraz lepiej jest przynajmniej w takich większych miastach świadomość wzrasta i kobiety mają tą potrzebę takiej trochę odpuszczenia, ale jak wpadamy w ten wir, to ciężko jest z niego wyjść. Po prostu sama wiem po sobie, jako mama 2 dzieci, aktywnie pracująca, też trenująca, uprawiająca aktywnie sport, jest naprawdę trudno pogodzić to wszystko i jeszcze w tym wszystkim się zatrzymać i zadbać o nasz układ nerwowy, żeby ten kortyzol był ciągle na tym samym poziomie. Ja wiem, że to jest niezwykle trudne, ale dlatego sama sobie to powtarzam i moim dzieciom również. Odkładajmy telefony. One są takim dystraktorem. Nasz mózg jest ciągle bodźcowany. Dostarczane są informacje zbędne dla nas. I naprawdę wystarczy tylko sobie zrobić detoks od komputera, od telefonu i nasz układ nerwowy, nasz kortyzol spada. Bardzo szybko spada. I to już czasem wystarczy, żeby naprawdę zrzucić nawet kilogram wody.
0: Zgadza się.
1: No, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak drobnymi aktywnościami, drobnymi czynnościami jesteśmy w stanie sobie pomóc, a sięgamy po coś, co jest trudne do wykonania.
0: I pogarsza sprawę.
1: I pogarsza nam jeszcze sprawę.
0: Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze chciałam zapytać, jak już zasiądziemy sobie przy tym świątecznym stole, jak zbudować w ogóle pewność siebie na tym wyglądzie, który mamy i jak nie dać się takim kąśliwym uwagom, które prawdopodobnie gdzieś ze strony jakichś bliskich osób się znajdą, jak po prostu się nie dać temu wszystkiemu, takiej krytyce.
1: Po pierwsze pamiętajmy, że osoba, która tą krytykę wypowiada, to jest bardzo często o niej, a nie o nas. To jest podstawa podstaw. Więc nas to nie powinno dotykać, nie powinno ruszać. Natomiast jeśli my dbamy o siebie i wykonujemy zabiegi medycyny estetycznej z troski o siebie, a nie po to, żeby się komuś przypodobać, to na pewno takie zdania kąśliwe, uwagi nas nie powinny dotknąć. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy my budowały siebie, nie tylko zabiegami, ale generalnie wiarę w siebie, dla siebie samych. Mm-hmm. I oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto tą kąśliwość nam
0: taki
1: tutaj...
0: życzliwy inaczej.
1: Życzliwy inaczej, dokładnie. Natomiast nie dajmy się, odpowiedzmy, że my znamy swoją wartość, która nie jest zbudowana na naszym wyglądzie. Ona może być dopełniona, jakby taka umocniona tym, jak nasza twarz wygląda, że glow, że świeżość, że młodziej, ale to absolutnie nie ma być wartością nadrzędną i nie ma być tym, co nas tutaj definiuje.
0: Mm-hmm. Bardzo mi się podoba podejście właśnie, że to nie jest mój problem, to jest problem tej osoby.
1: Tak, no.
0: Zazwyczaj tak jest, zazwyczaj tak jest i bierzmy tę wiedzę, idźmy z nią i spędzajmy święta tak, jak lubimy, tak jak nam tylko dusza tego zapragnie. I to jest dobry moment na koniec naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi była dr Karolina Mołas, lekarka medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Bardzo dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.
1: Dziękuję pięknie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 13 sezonie rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu, a miłość wisi w powietrzu. Łukasz, który prowadzi podwójne życie, szuka partnerki z jej własnego świata. A Kamila już po pierwszym spotkaniu wyznała, że jest zakochana. Agnieszka, z chińską licencją na sporty walki, jasno stawia granice. Nie aplikuje na służbę domową. Tymczasem Wiktor, który nie oczekiwał tłumu kandydatek, znalazł faworytkę w Zuzannie. Czy te miłosne perypetie zakończą się happy endem? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nudno nie będzie.
2: Julia Wieniawa zadebiutowała jako jurorka w 19 edycji Tańca z Gwiazdami i od razu wywołała burzę. Widzowie nie szczędzą jej krytyki, twierdząc, że jej komentarze są jak kara za grzechy. Dyrektor programowy Edward Miszczak obiecuje jednak, że nowa edycja show będzie pełna niespodzianek, w tym sztafety Rąby i Akademii Czarnej Mamby. Cóż, może to właśnie te nowinki odwrócą uwagę od kontrowersyjnej jurorki.
1: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fusów. Emocje na parkiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. Za nami pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie odważne kreacje uczestniczek przyciągnęły więcej uwagi niż ich taneczne umiejętności. Polsat nie szczędzi grosza na stroje, wydając ponad 100 tysięcy złotych na cekiny, frędzle i pióra. Izabela Skierska i Mandaryna zaskoczyły nie tylko tańcem, ale i długością swoich sukienek, które odsłoniły nieco więcej niż planowano. Cóż, w tym show im krócej, tym lepiej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rafał Maserak, juror Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, wyznając miłość do Izy Kuny. Aktorka, która dopiero co zadebiutowała na parkiecie, zdobyła serce Maseraka nie tylko swoim talentem, ale i osobowością. Choć jej Czacza z Michałem Bartkiewiczem zdobyła 23 punkty, to emocje jurora sięgnęły zenitu. Ciekawe, czy to nowa strategia oceniania, czy może po prostu miłość do sztuki w najczystszej postaci.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Na prezentacji nowej ramówki Kanal Plus gwiazdy błyszczały, ale to Danuta Martyniuk skradła całe show. Jej czarna spódnica z głębokim rozcięciem i biała, prześwitująca koszula z falbankami to prawdziwy majstersztyk łączenia klasyki z nowoczesnością. Katarzyna Burzyńska postawiła na białą, asymetryczną sukienkę, ale to jej buty w grochy z kokardami przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Iga Krew zaliczyła drobną modową wpadkę, ale kto by się tym przejmował, gdy Danuta Martyniuk pokazuje, jak to się robi? Kto by pomyślał, że YouTube stanie się miejscem rekrutacji do legendarnego zespołu rockowego? Journey po serii nieudanych przesłuchań odkryli swojego nowego wokalistę, Arnela Pinedę, przeglądając nagrania w sieci. Ten filipiński talent, który śpiewał covery w klubach, z dnia na dzień stał się gwiazdą rocka. Cóż, wygląda na to, że czasem wystarczy tylko dobry internet i odrobina szczęścia, by spełnić marzenia. Czy ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 22 stopnie Celsjusza. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
1: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
1: W Skuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
2: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na krakowskim lotnisku Balice odkryto kuszę cięciwową w bagażu pasażera z Chicago. 49-letni Polak nie posiadał wymaganych zezwoleń na przewóz tej broni. Straż Graniczna zabezpieczyła przedmiot, a sprawą zajmuje się Wydział Śledczy. Służby przypominają o konieczności sprawdzania przepisów przed sprowadzaniem towarów z zagranicy.
2: Śledczy potwierdzili, że za tragedię w Skawinie odpowiada Mateusz G., który zabił swoją żonę, teściową i nowo narodzoną córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Sekcje zwłok nie wniosły nowych informacji, a motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany. Mateusz G. nie leczył się psychiatrycznie, a sąsiedzi opisywali rodzinę jako spokojną i szczęśliwą. Prokuratura nadal bada sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i analizując zabezpieczone materiały. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W lasach koło Jawora doszło do dramatycznej walki o życie 47-letniego rowerzysty. Mężczyzna zasłabł podczas przejażdżki z partnerką, podejrzewając zawał serca. Na szczęście przypadkowy rowerzysta natychmiast rozpoczął reanimację. Po blisko godzinnej akcji ratunkowej, w której uczestniczyli ratownicy i strażacy, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który został przetransportowany do szpitala. Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby. Niemieckie systemy przeciwlotnicze Skyranger 35 zostały oficjalnie wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Nagranie opublikowane przez 1020 pułk rakiet przeciwlotniczych potwierdza ich użycie na froncie. Systemy te, zamontowane na podwoziu czołgu Leopard 1, skutecznie chronią przed dronami i pociskami manewrującymi. Dzięki swojej mobilności i precyzji stanowią istotne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej.
3: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers.

0: Zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych odświeżaczy powietrza na rzecz naturalnych olejków eterycznych. Wystarczy kilka kropel, by stworzyć w domu przytulną atmosferę, idealną na chłodniejsze dni. Popularne są jesienne kompozycje, takie jak mieszanka olejku pomarańczowego, cynamonowego i goździkowego. Olejki można stosować w dyfuzorach lub tradycyjnych kominkach, co pozwala cieszyć się długotrwałym, naturalnym zapachem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze za pomocą kodów BLIK. 8 osób, w tym 5 pełnoletnich i 3 nieletnie, zamieszczało fikcyjne ogłoszenia w internecie, by pozyskiwać dane do płatności. 3 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i trwa ustalanie pełnej liczby pokrzywdzonych. Rosół po śląsku zyskuje na popularności dzięki dodaniu kapusty, która nadaje mu głębszy smak i delikatną słodycz. Wystarczy kawałek główki lub kilka liści, by wzbogacić tradycyjny wywar. Kapusta nie dominuje smaku, ale dodaje subtelnej orzechowej nuty. To prosty sposób na odświeżenie klasycznej zupy.
2: Marta Kaczyńska jako zodiakalny rak stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w polskim sanktuarium narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 22 stopnie Celsjusza. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolejny odcinek kuchennych rewolucji i kolejna burza w szklance wody. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka przeszła metamorfozę, ale zamiast sukcesu mamy upadek i internetowy hejt na właściciela. Konrad Kołakowski, teraz pracownik klubu Wieczysta Kraków, twierdzi, że program zmanipulował rzeczywistość, a jego brat Robert nie szczędził słów prawdy. Cóż, kuchenne rewolucje to nie zawsze przepis na sukces.
2: Wielkie emocje w pierwszym odcinku 23 sezonu Twoja twarz brzmi znajomo. Ula Milewska, wcielając się w Lady Gagę, zdobyła serca jurorów, ale widzowie nie kryją oburzenia. Internauci twierdzą, że Marcin Maciejczak został niesprawiedliwie oceniony, mimo że według nich idealnie odwzorował oryginał. Cóż, w telewizji jak w życiu, nie zawsze wygrywa ten, kto powinien.
1: W Białych Błotach zakończył się finał Lata z Radiem i Telewizją Polską 2026, a gwiazdy muzyki postanowiły zaszaleć ze stylizacjami. Natalia Kukulska zaskoczyła dwiema kreacjami, od dżinsowej zbroi po odważne odsłonięcie nóg. Natalia Schroeder poszła na całość w skórzanym mini zestawie, a Wanda Kwietniewska pokazała nogi, podczas gdy Edyta Górniak postawiła na tajemniczość. Kto by pomyślał, że moda może być tak emocjonująca? Lilla Wyjadłowska, królowa Sanatorium Miłości, znów zaskakuje. Tym razem internauci nie mogli oderwać wzroku od jej nowego zdjęcia, na którym prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Bez okularów, z nową fryzurą i subtelnym makijażem, Lilla zdobyła serca fanów, którzy zasypali ją komplementami. Wygląda na to, że metamorfoza Lilli to prawdziwy hit, a jej popularność w sieci nie słabnie ani na chwilę. Magda Gessler, królowa kuchennych rewolucji, tym razem zrewolucjonizowała parkiet na weselu pasierba Waldemara w zamku pod Wrocławiem, gdzie młoda para powiedziała sobie tak. Gessler szalała do białego rana, nie schodząc z pakietu. W gustownej, kolorowej sukni od Camilla With Love przyciągała spojrzenia, a jej taneczne popisy były równie smakowite jak serwowane dania. Cóż, kto by pomyślał, że królowa TVN-u z taką pasją potrafi nie tylko gotować, ale i tańczyć.
2: Natalia Kukulska, nasza gwiazda muzyki, musiała odwołać koncert w Jarocinie. Wszystko przez pogodę, która postanowiła zagrać główną rolę, zalewając sprzęt i uniemożliwiając występ. Fani czekali w samochodach, ale zamiast koncertu pod chmurką dostali bonusową piosenkę w hotelowej restauracji. Cóż, taki mamy klimat, dosłownie.
1: Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy.
2: Polskie gwiazdy po 40 udowadniają, że wiek to tylko liczba, a mięśnie można budować w każdym momencie życia. Aneta Zając, Katarzyna Glinka czy Małgorzata Socha pokazują, że zbilansowana dieta i regularne treningi to klucz do sukcesu. Nawet Cezary Pazura, zbliżający się do wieku emerytalnego, nie odpuszcza siłowni. A Krzysztof Ibisz wciąż jest symbolem aktywnego stylu życia. Wygląda na to, że polski show biznes zamienił się w arenę fitnessowych zmagań, gdzie każdy chce mieć swój kaloryfer na brzuchu. Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
1: Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno.
2: Ryszard Riedel, niekwestionowana ikona polskiej muzyki, odszedł zbyt wcześnie, ale jego legenda wciąż żyje. Film Skazany na bluesa z 2005 roku, ukazujący jego burzliwe życie, został wyreżyserowany przez Jana Kidawę-Błońskiego, który, jak się okazuje, jest kuzynem ojca Riedla. To rodzinne powiązanie dodaje filmowi wyjątkowego smaku. Cóż, czasem życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
1: Ach, miłość i muzyka. Duet, który potrafi zaskoczyć. Gwen Stefani i Tony Kanal z zespołu No Doubt stworzyli hit Don't Speak, który z miłosnej ballady przerodził się w hymn rozstania. Wyobraźcie sobie, jak Tony gra na scenie utwór o końcu swojego związku, a Gwen śpiewa o złamanym sercu, stojąc tuż obok niego. Mimo emocjonalnych zawirowań zespół przetrwał, a ich największy przebój stał się symbolem, że nawet z popiołów miłości można stworzyć coś wielkiego. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
1: Centrum Handlowe Marywilska 44 w Warszawie, które w 2024 roku doszczętnie strawił pożar, ma zostać odbudowane. Inwestor uzyskał właśnie pozwolenie na budowę, a nowe centrum ma być gotowe w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowa Marywilska będzie nowoczesna, z większą strefą gastronomiczną i funkcjami sportowo-rekreacyjnymi. Pierwszeństwo w wyborze lokali mają mieć przedsiębiorcy, którzy wznowili działalność w tymczasowym miasteczku handlowym. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wkrótce rusza proces sądowy w sprawie brutalnego zabójstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem są odzyskane nagrania z monitoringu, które pokazują szokujące sceny zbrodni. Pełnomocnik rodziny, dr Wojciech Kasprzyk, stara się chronić ojca ofiary przed oglądaniem tego materiału. Proces rozpocznie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
2: Poważny wypadek na Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyły się samochód osobowy i bus, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na Grochowskiej w kierunku Ronda Wiatraczna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Około 100 uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nie może korzystać z budynku placówki z powodu decyzji nadzoru budowlanego. Część dzieci uczy się zdalnie, a część pod namiotami. Piątkowe spotkanie z władzami nie przyniosło rozwiązania, które pozwoliłoby na szybki powrót do klas. Szkoła kontynuuje naukę w obecnej formie, ale poszukuje trwałego rozwiązania problemów formalnych. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 40-letniego Karola Matrasa, który zaginął 1 września w Gorenicach. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, który może potrzebować pilnej pomocy medycznej. Każda informacja może być kluczowa. W Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa swojej 70-letniej matki. Przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zabezpieczyli dowody i narzędzie zbrodni, a teraz badają motywy tej tragedii. Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kuszę w bagażu pasażera przylatującego z Chicago. 49-letni Polak tłumaczył, że nie wiedział o konieczności posiadania zezwolenia na taką broń w Polsce. Kusza została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się grupa operacyjno-śledcza. Przypominamy, że przed przywozem przedmiotów z zagranicy warto sprawdzić obowiązujące przepisy. W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia.
2: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
1: Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld złotych. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywych do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień. Obniżka stóp procentowych w Polsce, zapowiadana przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, stoi pod znakiem zapytania. Głównymi przyczynami są rosnąca inflacja, która w sierpniu wyniosła około 3,5%, oraz drożejące paliwa. Eksperci zalecają ostrożność i sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymać się z decyzją o obniżkach. Prognozy wskazują, że realne cięcia stóp mogą nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. Tymczasem kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na ulgę w ratach. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy będą kluczowe dla dalszych decyzji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkowiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach.
1: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
2: W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulcan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość w 1937 odcinku przynosi wzruszające chwile dla Bartka i Doroty. Bartek przytuli Dorotę, wyznając, że wciąż nie może uwierzyć, iż najgorsze mają już za sobą. Dorota, po roku od remisji, wybiera się do Warszawy na kontrolne badania, a potem na kawę i zakupy z przyjaciółką. Dla niej to zwyczajny dzień, ale dla Bartka to przypomnienie trudnych chwil, gdy drżał o jej życie. Diagnoza nieoperacyjnego guza mózgu była dla nich wyrokiem, ale eksperymentalne leczenie w Stanach Zjednoczonych przyniosło cud. Mimo że Dorota pokonała raka, Bartek wciąż zmaga się z traumą. Dorota jednak nie pozwoli mu wracać do przeszłości, przerywając jego wspomnienia czułym pocałunkiem. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, dyrektor Sowiński nagle zniknie bez śladu. Jeszcze dzień wcześniej był w pracy, prowokując Olka, ale następnego ranka nikt nie będzie mógł się z nim skontaktować. Klinika pogrąży się w chaosie, a atmosfera stanie się coraz bardziej napięta. Prawda o zniknięciu Sowińskiego okaże się mroczna i makabryczna. Konflikt między Olkiem a Sowińskim nabierze nowego znaczenia, a Kasia zacznie panikować. Tajemnicze zniknięcie dyrektora wywoła niepokój nie tylko w klinice, ale i poza nią. W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście Poyraz nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stamblishvili, Nick Shelley-Lai i Berat Ruzgar-Oskan. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 476 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 15.05 na TVP2. Romulo stawia Santosowi ultimatum, które może zaważyć na jego przyszłości. Cruz drży o życie Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w jego okolicy. Martina wyznaje swoje uczucia do Curra w liście, a Katalina przyznaje się do pocałunku z Adrianem. Virtudes odkrywa, że służba zorganizowała zbiórkę, by pomóc jej odzyskać syna. W pałacu napięcie rośnie, a losy bohaterów splatają się w nieprzewidywalny sposób.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 197 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Chisela Kuskan jako Bejzę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz. Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać, jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii.
3: Już 10 września o godzinie 11 w całych Niemczech odbędzie się test systemów alarmowych, znany jako WarnTag. Syreny zawyją, a miliony telefonów otrzymają specjalne powiadomienia. To coroczna akcja, mająca na celu sprawdzenie skuteczności systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. O 11:45 zostanie nadany komunikat odwołujący alarm. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił gotowość do zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte negocjacjami z Rosją. Od poniedziałku Ukraina wstrzyma ataki na Moskwę, oczekując podobnego kroku ze strony Rosji. Deklaracja pojawiła się po intensywnych atakach dronowych na Rosję, które spowodowały poważne zakłócenia na moskiewskich lotniskach. Ukraina podkreśla, że cywilne samoloty nie są celem jej działań. Polska cyberprzestrzeń w 2025 roku doświadczyła rekordowego wzrostu incydentów o ponad 25%. Raport CSIRT.gov wskazuje, że głównymi celami hakerów były administracja publiczna, infrastruktura krytyczna oraz obywatele. W grudniu doszło do pierwszego ataku o potencjale destrukcyjnym na sektor energii, który jednak nie przerwał dostaw. Hakerzy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, a kluczowe zagrożenia to phishing, ataki DDoS i działania grup APT związanych z Rosją, Białorusią i Chinami. Mole w kuchni to sygnał, że w naszych zapasach mogą być larwy. Skutecznym sposobem na ich zwalczanie jest użycie olejku lawendowego.

0: byli pod wpływem alkoholu i trafili do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Jesienią apaszki wracają do łask jako modny dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Można je nosić na wiele sposobów, od klasycznego zawiązania na szyi, po ozdobienie torebki czy włosów. Warto sięgnąć po wzory i kolory, które dodadzą charakteru nawet najprostszym ubraniu. To mały element, który daje duże możliwości w codziennych i eleganckich zestawach. Psychotesty obrazkowe to nie tylko zabawa, ale też sposób na lepsze poznanie siebie. Wybór jednego z liści na obrazku może ujawnić nasze nieświadome preferencje i wartości. Choć nie mają naukowego potwierdzenia, mogą skłonić do refleksji nad własnym życiem. To ciekawa podróż w głąb naszej osobowości.
0: Białe firanki mogą odzyskać swój śnieżno-biały blask dzięki prostym domowym metodom. Wystarczy użyć soli kuchennej i octu, które większość z nas ma pod ręką. Przed praniem warto namoczyć firanki w ciepłej wodzie z dodatkiem soli, a następnie dodać ocet. Po takim zabiegu firanki będą wyglądały jak nowe, bez potrzeby sięgania po agresywne wybielacze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Tusk świętuje 15-lecie swojego bloga, który stał się kluczowym punktem w jej karierze. W rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej pracy i zdradziła, że jej marka modowa czerpie inspiracje z polskiego wybrzeża. Kasia Tusk ujawniła również, że często konsultuje się z ojcem, Donaldem Tuskiem, w sprawie jego internetowych wpisów. Wspomniała też, że początkowo bardziej fascynowała ją fotografia niż moda.
0: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W 13 sezonie rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu, a miłość wisi w powietrzu. Łukasz, który prowadzi podwójne życie, szuka partnerki z jej własnego świata. A Kamila już po pierwszym spotkaniu wyznała, że jest zakochana. Agnieszka, z chińską licencją na sporty walki, jasno stawia granice. Nie aplikuje na służbę domową. Tymczasem Wiktor, który nie oczekiwał tłumu kandydatek, znalazł faworytkę w Zuzannie. Czy te miłosne perypetie zakończą się happy endem? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nudno nie będzie. Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ścibakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
2: Julia Wieniawa zadebiutowała jako jurorka w 19 edycji Tańca z Gwiazdami i od razu wywołała burzę. Widzowie nie szczędzą jej krytyki, twierdząc, że jej komentarze są jak kara za grzechy. Dyrektor programowy Edward Miszczak obiecuje jednak, że nowa edycja show będzie pełna niespodzianek, w tym sztafety Rąby i Akademii Czarnej Mamby. Cóż, może to właśnie te nowinki odwrócą uwagę od kontrowersyjnej jurorki. Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5 tysięcy złotych na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 złotych. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami rusza z przytupem, a Krzysztof Ibisz już ostrzega, że przewidywanie zwycięzcy to jak wróżenie z fursów. Emocje na pakiecie zmieniają się jak w kalejdoskopie, a faworyci często kończą na ławce rezerwowej. Bukmacherzy mogą się tylko załamać, bo widzowie uwielbiają zaskakiwać i kibicować tym, którzy teoretycznie nie mają szans. W finale wszystko może się zdarzyć, a Ibisz nieraz już musiał przecierać oczy ze zdumienia, gdy ogłaszał wyniki. Za nami pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie odważne kreacje uczestniczek przyciągnęły więcej uwagi niż ich taneczne umiejętności. Polsat nie szczędzi grosza na stroje, wydając ponad 100 tysięcy złotych na cekiny, frędzle i pióra. Izabela Skierska i Mandaryna zaskoczyły nie tylko tańcem, ale i długością swoich sukienek, które odsłoniły nieco więcej niż planowano. Cóż, w tym show im krócej, tym lepiej. Iza Kulna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Masera, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią.
2: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, a na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
1: Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny. Świat muzyki i sportu zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Setka uczniów szkoły Most w Sękocinie Starym nadal nie może wrócić do swoich sal lekcyjnych. Budynek pozostaje zamknięty przez nadzór budowlany z powodu nieścisłości w dokumentach. Piątkowe negocjacje z udziałem lokalnych władz nie przyniosły oczekiwanego rozwiązania. Lekcje będą kontynuowane online i pod prowizorycznymi plandekami.
2: Wkrótce rusza proces w sprawie morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Kluczowym dowodem jest odzyskane nagranie z monitoringu, które pokazuje drastyczne szczegóły zbrodni. Rodzina ofiary nalega na jawność procesu, by pamięć o Mai nie zgasła. Pierwsza rozprawa odbędzie się 7 października w Sądzie Okręgowym w Płocku.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
2: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Krakowie ujawniła nowe ustalenia w sprawie morderstwa w Nowej Hucie. 41-letni mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej 70-letniej matki. Podejrzany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tragedia miała miejsce 24 sierpnia w bloku przy ulicy Fatimskiej. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Do końca roku szczecińskie autobusy i tramwaje zostaną wyposażone w defibrylatory AED. To efekt projektu, który wygrał w szczecińskim budżecie obywatelskim. Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nowoczesny sprzęt trafi do 205 autobusów i 69 tramwajów, co zwiększy dostępność defibrylatorów w mieście o 350%. Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej. Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej.
1: Były prezes upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, płacił 450 tysięcy złotych na fundację związaną ze Zbigniewem Ziobrą, licząc na polityczną ochronę. Donald Tusk ujawnił w Sejmie, że ludzie Zonda Krypto mieli wpływać na instytucje państwowe za rządów PiS. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że zbyt pobieżnie zweryfikował Krala i nie przyjąłby darowizny, gdyby wiedział o jego działaniach. Tymczasem Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptowalut. Aktywów.
2: Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Już 4 października na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy mecz mistrzów. Reprezentacja Polski Legend zmierzy się z włoskimi mistrzami świata z 2006 roku. W składzie Włochów zobaczymy m.in. Gianluigiego Buffona i Marco Materazziego, a w polskiej drużynie zagrają Jerzy Dudek i Emanuel Olisadebe. Bilety na to wydarzenie są już dostępne. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały m.in. przyszłe mistrzynie Europy Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
0: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
0: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy po wygranej 3-1 z Holandią. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrała Julia Szczurowska, która w 4. secie pomogła drużynie odwrócić losy meczu. Po spotkaniu Szczurowska zaskoczyła wszystkich, przejmując mikrofon i angażując koleżanki do spontanicznego wywiadu. Cała sytuacja szybko stała się hitem internetu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku Barw Szczęścia, numer 3410, Ksawery przypadkowo usłyszy coś, co wstrząśnie jego światem. Kasia i Łukasz, zaniepokojeni zachowaniem syna, zdecydują się na internetową konsultację z psychiatrą. Nie przewidzą jednak, że Ksawery będzie podsłuchiwał ich rozmowę. To właśnie wtedy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Dla młodego chłopaka, który już teraz przeżywa bunt, odkrycie tej rodzinnej tajemnicy będzie ogromnym szokiem. Kasia stanie przed trudnym zadaniem wytłumaczenia synowi prawdy o jego pochodzeniu i przekonania go, że rozmowa z psychiatrą nie była spiskiem. Sadowscy będą musieli zmierzyć się z kolejnym kryzysem w rodzinie.
2: W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wreszcie skontaktuje się z Krzysztofem, błagając go o natychmiastową pomoc. Smolny nie traci czasu i rusza na ratunek, by zawieźć żonę do szpitala. Czy lekarze odkryją, czym była usypiana? Tymczasem Zdybicka planuje sprzedać bar Zięby, ale Honorata, Roman i Michał mają inne plany. Włodek, przygnębiony po stracie Marii, nie widzi przyszłości dla lokalu, ale pojawia się Dorota, gotowa ratować rodzinny biznes. Teresa szuka inspiracji do swojej powieści erotycznej, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Odcinek będzie można obejrzeć 14 września o 20.15 na TVN.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 955 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Libert trafi na stół operacyjny, a doktor Higinio podejmie się ryzykownego zabiegu, który może zakończyć się tragicznie. Samuel, po zamachu na galerię, będzie próbował ratować swoją sytuację finansową, ukrywając prawdziwe straty. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem swoje złe samopoczucie. Nowy proboszcz, ksiądz Telmo, szybko zyska sympatię mieszkańców, a jego relacja z ludzią wzbudzi niepokój celi. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. O godzinie 18.40 na antenie TVP1. To hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna tajemnic i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście Poyraz nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stamblishvili, Nick Shelley-Lai i Berat Ruzgar-Oskan. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
1: La Promessa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 476 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 15.05 na TVP2. Romulo stawia Santosowi ultimatum, które może zaważyć na jego przyszłości. Cruz drży o życie Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w jego okolicy. Martina wyznaje swoje uczucia do Curra w liście, a Catalina przyznaje się do pocałunku z Adrianem. Virtudes odkrywa, że służba zorganizowała zbiórkę, by pomóc jej odzyskać syna. W pałacu na rośnie, a losy bohaterów splatają się w nieprzewidywalny sposób.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 197 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Chisela Kuskan jako Bejzę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
3: W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamknięty, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 60% Polaków obawia się, że Rosja może w najbliższych miesiącach dokonać prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster. Eksperci wskazują, że obawy te są podsycane przez działania hybrydowe Kremla, takie jak dezinformacja i cyberataki. Wzrost niepokoju odzwierciedla także indeks strachu przed wojną w Europie, który wzrósł o 14% od początku roku.
2: Mieczysław Janusz, od 31 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, został marszałkiem Parady Pułaskiego, reprezentując Westchester Pulaski Association. Podkreśla, że to wyróżnienie jest dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością za przyszłość polskiej społeczności w Yonkers. Polonia w tym regionie się zmniejsza, dlatego ważne jest podtrzymywanie polskich tradycji i miejsc, takich jak parafia Świętego Kazimierza. W paradzie towarzyszyć mu będzie wnuczka, Maja Borucki, jako junior Miss Polonia, co symbolizuje łączenie pokoleń w podtrzymywaniu polskości. 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego Biegu o uśmiech dziecka. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. Na uczestników czekają trasy o długości 5 km dla dorosłych oraz 1 km dla dzieci. Pierwszych 200 zarejestrowanych biegaczy otrzyma specjalne jubileuszowe medale.
3: Rodzice wciąż czekający na wypłatę z programu Dobry Start mogą być spokojni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy sukcesywnie, a termin ich otrzymania zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wnioski złożone później mogą być realizowane nawet do 2 miesięcy od daty ich złożenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozpracowali z organizacją
1: Radia Super Express.

0: odświeżenie klasycznej zupy.
1: Marta Kaczyńska jako zodiakalny rak stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o bezpieczeństwo i prywatność swoich dzieci. Jej macierzyństwo cechują empatia i intuicja, co pozwala jej doskonale rozumieć emocje Ewy, Martyny i Stasia. W sytuacjach kryzysowych wykazuje determinację, jednocześnie wspierając wszechstronny rozwój swoich pociech. Dla Marty Kaczyńskiej kluczowe są wartości rodzinne i tradycje, które przekazuje z pokolenia na pokolenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w polskim sanktuarium narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki, prezydent Gdańska, w książce profesora Andrzeja Nowaka opowiedział o swoich latach szkolnych. Wspomina, że w liceum skupiał się na przedmiotach humanistycznych, takich jak język polski, historia i angielski. Zaskakującym momentem była jego obecność na studniówce byłej dziewczyny, gdzie doszło do spięcia z ochroniarzem. Co ciekawe, syn Nawrockiego, Daniel, również uczęszcza do tego samego liceum w Gdańsku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Kolejny odcinek Kuchennych Rewolucji. I kolejna burza w szklance wody. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka przeszła metamorfozę, ale zamiast sukcesu mamy upadek i internetowy hejt na właściciela. Konrad Kołakowski, teraz pracownik klubu Wieczysta Kraków, twierdzi, że program zmanipulował rzeczywistość, a jego brat Robert nie szczędził słów prawdy. Cóż, kuchenne rewolucje to nie zawsze przepis na sukces. Magda Gessler, królowa kuchennych rewolucji. Tym razem zrewolucjonizowała parkiet na weselu pasierba Waldemara w zamku pod Wrocławiem, gdzie młoda para powiedziała sobie tak. Gessler szalała do białego rana, nie schodząc z parkietu. W gustownej, kolorowej sukni od Camilla With Love przyciągała spojrzenia, a jej taneczne popisy były równie smakowite jak serwowane dania. Cóż, kto by pomyślał, że królowa TVN-u z taką pasją potrafi nie tylko gotować, ale i tańczyć. Piotr Guma, Gumulec, znany z kabaretowej sceny, teraz próbuje swoich sił na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami. Czy jego żarty i sceniczny luz wystarczą, by zdobyć serca jurorów? Partnerka Julia Suryś będzie musiała przetłumaczyć jego energię na kroki walca i samby. Cóż, może to być jedyna okazja, by zobaczyć, jak kabareciarz tańczy czacze z takim samym zapałem, z jakim opowiada dowcipy. Dziś Warszawa żegna Jana Frycza, którego pogrzeb odbywa się na Powązkach Wojskowych. Aktor, który zmarł 15 sierpnia, spocznie w Alei Zasłużonych, obok innych wielkich postaci polskiego teatru. Mimo ciężkiej choroby, Frycz do końca nie odpuszczał i pracował nad nowymi projektami. Rodzina prosiła o datki na dom artystów weteranów zamiast kwiatów, ale czy wszyscy posłuchali? Cóż, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów.
1: Sylwia Grzeszczak znowu zaskakuje. Tym razem na scenie w Opolu pojawiła się u boku portugalskiego księdza DJ-a, Padre Guilherme, by wspólnie zaprezentować klubową wersję pieśni Pan jest pasterzem moim. Internauci oszaleli na punkcie tej nietypowej przeróbki, a polski internet pęka w szwach od zachwytów. Czyżby nowa era muzyki religijnej właśnie się rozpoczęła?
2: Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Stan Boris, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy.
1: Ryszard Riedel, niekwestionowana ikona polskiej muzyki, odszedł zbyt wcześnie, ale jego legenda wciąż żyje. Film Skazany na bluesa z 2005 roku, ukazujący jego burzliwe życie, został wyreżyserowany przez Jana Kidawę-Błońskiego, który, jak się okazuje, jest kuzynem ojca Riedla. To rodzinne powiązanie dodaje filmowi wyjątkowego smaku. Cóż, czasem życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect. Ktoś jeszcze pamięta, że Stone Temple Pilots nie zawsze byli Stone Temple Pilots? Zaczynali jako Mighty Joe Young, ale prawnicy i obawy przed pomyłką z Ugly Kid Joe zmusiły ich do zmiany nazwy. Inspiracją stała się puszka dodatku do oleju silnikowego STP, a wśród rozważanych propozycji były takie perełki jak Shirley Temple's Pussy czy Stinky Toilet Paper. Ostatecznie wybrali Stone Temple Pilots, a reszta to już historia rocka lat 90. Ciekawe, czy bez tej zmiany też byliby tak sławni.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
2: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
2: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego pawilonu. Nowa część muzeum, zlokalizowana przy ulicy Towarowej, będzie miała blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. W środku znajdą się m.in. sala wystaw czasowych i audytorium na 300 osób. Muzeum pozostaje otwarte, a wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty.
2: Poważny wypadek na Pradze Południe. Na skrzyżowaniu Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyły się samochód osobowy i bus, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, szczególnie na Grochowskiej w kierunku Ronda Wiatraczna. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. W Krakowie doszło do tragicznych wydarzeń. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa swojej 70-letniej matki. Przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zabezpieczyli dowody i narzędzie zbrodni, a teraz badają motywy tej tragedii. W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
2: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję. W dużych miastach pojawiają się tysiące nowych butelkomatów, które umożliwiają zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. To koniec z papierowymi bonami i staniem w kolejce do kasy. Maszyny są instalowane głównie na osiedlach mieszkaniowych, co zwiększa wygodę użytkowników. Operatorzy, jak kaucja.pl i Polka, intensywnie rozwijają sieć tych urządzeń, planując ich dalszą ekspansję. Nowe technologie mają uczynić system bardziej elastycznym i przyjaznym dla użytkowników.
1: Europoseł Daniel Obajtek ostro krytykuje obecne ceny paliw, nazywając je brutalnym łupieniem Polaków. Według niego benzyna 95 powinna kosztować niecałe 7 zł za litr, podczas gdy obecnie ceny przekraczają około 7,5 zł. Rząd Donalda Tuska potwierdził koniec programu CPN, co oznacza brak nadziei na obniżki cen. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że napięty budżet państwa nie pozwala na kontynuację programu. Tymczasem ceny benzyny i diesla biją rekordy, a jedynie autogaz nieznacznie tanieje. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki.
2: W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej. Ceny paliw wciąż rosną, a teraz pojawiły się obawy o jakość tankowanego diesla. Inspekcja handlowa przebadała 817 próbek paliw w całej Polsce. 4 stacje nie przeszły kontroli, a wszystkie przypadki dotyczyły oleju napędowego. W Lublinie, Skwierzynie, Tczewie i Borkowie wykryto nieprawidłowości, takie jak zbyt niska temperatura zapłonu czy niewłaściwa stabilność oksydacyjna. Choć odsetek wadliwych próbek jest niewielki, dla kierowców może to oznaczać poważne problemy z silnikiem. Warto pamiętać, że jakość paliwa ma bezpośredni wpływ na pracę samochodu.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmu za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma TKH zaprezentowała pierwszy w Polsce seryjny silnik turboodrzutowy dla dronów MTJD. Ten innowacyjny napęd pozwala bezzałogowcom osiągnąć prędkość ponad 600 km na godzinę i zasięg do 1000 km. Silnik o ciągu 650 N waży niecałe 7 kg i jest przeznaczony do produkcji seryjnej. TKH podpisało również umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia na opracowanie rakietowych przyspieszaczy startowych. To kolejny krok w rozwoju polskich technologii obronnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku Barw Szczęścia, numer 3410, Ksawery przypadkowo usłyszy coś, co wstrząśnie jego światem. Kasia i Łukasz, zaniepokojeni zachowaniem syna, zdecydują się na internetową konsultację z psychiatrą. Nie przewidzą jednak, że Ksawery będzie podsłuchiwał ich rozmowę. To właśnie wtedy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Dla młodego chłopaka, który już teraz przeżywa bunt, odkrycie tej rodzinnej tajemnicy będzie ogromnym szokiem. Kasia stanie przed trudnym zadaniem wytłumaczenia synowi prawdy o jego pochodzeniu i przekonania go, że rozmowa z psychiatrą nie była spiskiem. Sadowscy będą musieli zmierzyć się z kolejnym kryzysem w rodzinie. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1941 odcinkiem. Majka ponownie wybiera Tomka, mimo że Mateusz, który właśnie rozstał się z Bogną, wciąż ma dla niej miejsce w sercu. Bogna zrozumie, że Mateusz kocha Majkę, ale to nie ona będzie przyczyną jego cierpienia. Tomek, mimo zdrady z Justyną i narodzin syna, dostaje od Majki kolejną szansę. Majka, choć świadoma sytuacji, decyduje się zaakceptować warunki Tomka. Mateusz i Majka nadal będą tkwić w nieszczęśliwych relacjach, co nie umknie uwadze Barbary. Emocje sięgają zenitu, a bohaterowie zmagają się z trudnymi wyborami. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start? Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście pojazd nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stamblishvili, Nick Shelley-Lai i Berat Ruzgar-Oskan. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 476 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 15.05 na TVP2. Romulo stawia Santosowi ultimatum, które może zaważyć na jego przyszłości. Cruz drży o życie Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w jego okolicy. Martina wyznaje swoje uczucia do Curra w liście, a Catalina przyznaje się do pocałunku z Adrianem. Virtudes odkrywa, że służba zorganizowała zbiórkę, by pomóc jej odzyskać syna. W pałacu na rośnie, a losy bohaterów splatają się w nieprzewidywalny sposób.
0: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianie dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz.
3: W porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego i polityków dawnej Zjednoczonej Prawicy w kontekście afery Zonda Krypto. Motyka zasugerował, że w otoczeniu PiS istniały niepokojące powiązania z osobami podejrzewanymi o łamanie prawa. W rozmowie padło nazwisko Tomasza Sakiewicza jako potencjalnego pana X, jednak minister nie potwierdził tej informacji. Sprawa Zonda Krypto może stać się poważnym problemem dla polskiej prawicy, a wyborcy PiS mogą odwrócić się od partii. W Saksonii-Anhalt prawicowa alternatywa dla Niemiec zdobyła około 44% głosów w wyborach, co budzi niepokój wśród polityków. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że AfD to partia prorosyjska, co może mieć konsekwencje dla Polski. W programie Ósma runda poruszono także temat wojny na Ukrainie. Sikorski zaznaczył, że negocjacje w Kijowie są pozytywnym krokiem, ale Ukraina nie powinna kapitulować. W kontekście Rosji minister stwierdził, że choć Rosja skupia się na Ukrainie, to nadal może prowadzić działania prowokacyjne. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja w Szwajcarii poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem zaatakował 17-letnią Polkę w miejscowości Bir. Napastnik przewrócił dziewczynę na ziemię i zaczął ją obmacywać. Jednak udało jej się obronić i spłoszyć agresora. Poszukiwany to mężczyzna w wieku od 20 do 30 lat, z krótkimi blond włosami, ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
3: W sobotę rano nad jeziorem Garda we Włoszech znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna prawdopodobnie był turystą i zatrzymał się na jednym z pobliskich kempingów. Służby badają okoliczności jego śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na utonięcie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą włoskie służby.
2: Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Miżirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ocet i olejek eteryczny mogą zastąpić drogie płyny do płukania tkanin. Wystarczy dodać 1 łyżkę tej mieszanki do prania, by ubrania były miękkie i pachniały luksusowymi perfumami. Ocet skutecznie usuwa resztki detergentów, a olejek eteryczny nadaje piękny aromat. Dodatkowo regularne czyszczenie pralki i suszenie ubrań na świeżym powietrzu zapewni długotrwałą świeżość. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych, oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło. Podczas doby chronić roślinę

0: jednej z bram mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wrzesień to idealny czas na poplon, czyli sadzenie roślin po głównych zbiorach. Ta metoda wzbogaca glebę i przygotowuje ją na kolejny sezon. Popularne rośliny na poplon to wyka kosmata, gorczyca czy żyto, które poprawiają jakość ziemi i chronią ją przed erozją. Dzięki temu wiosenne uprawy będą bardziej obfite i zdrowe.
0: Jan i Nelly Rokita to para, o której kiedyś było głośno. Jan, były polityk, obecnie działa jako komentator polityczny. Nelly, znana z barwnych wystąpień, była posłanką i doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ich historia jest pełna zaskakujących momentów, jak chrzest Nelly, podczas którego jej przyszły mąż był chrzestnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W tańcu z gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
2: Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ścibakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
1: Julia Wieniawa zadebiutowała jako jurorka w 19. edycji Tańca z gwiazdami i od razu wywołała burzę. Widzowie nie szczędzą jej krytyki, twierdząc, że jej komentarze są jak kara za grzechy. Dyrektor programowy Edward Miszczak obiecuje jednak, że nowa edycja show będzie pełna niespodzianek, w tym sztafety rąby i Akademii Czarnej Mamby. Cóż, może to właśnie te nowinki odwrócą uwagę od kontrowersyjnej jurorki. Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 złotych. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Za nami pierwszy odcinek Tańca z gwiazdami, gdzie odważne kreacje uczestniczek przyciągnęły więcej uwagi niż ich taneczne umiejętności. Polsat nie szczędzi grosza na stroje, wydając ponad 100 000 złotych na cekiny, frędzle i pióra. Izabela Skierska i Mandaryna zaskoczyły nie tylko tańcem, ale i długością swoich sukienek, które odsłoniły nieco więcej niż planowano. Cóż, w tym show im krócej, tym lepiej. Polska scena teatralna i filmowa straciła jednego ze swoich największych talentów. Jan Frycz, aktor, który do ostatnich dni walczył z ciężką chorobą, odszedł nagle w sierpniu. Dziś odbywa się jego pogrzeb o charakterze świeckim i państwowym, a na Powązkach zgromadził się tłum gwiazd, by pożegnać kolegę. Rodzina Frycza prosi, by zamiast kwiatów przekazywać datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Iza Kulna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Masera, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu. Kto by pomyślał, że ataki z 11 września 2001 roku mogą zainspirować do stworzenia zespołu rockowego? Gerard Way, zszokowany wydarzeniami w Nowym Jorku, postanowił rzucić pracę w Cartoon Network i założyć My Chemical Romance. Zespół powstał już 12 września, a ich pierwsza piosenka Skylines and Turnstiles była odpowiedzią na traumatyczne przeżycia. Cóż, czasem potrzeba naprawdę mocnego bodźca, by zmienić swoje życie i zacząć tworzyć muzykę, która poruszy tłumy.
1: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, a na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje. System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kuszcu pod Siedlcami doszło do tragicznego wypadku. 4-letni Piotruś utopił się w stawie podczas wizyty u rodziny. Dzień wcześniej chłopiec zniszczył swój plac zabaw, mówiąc, że już nigdy nie będzie się na nim bawił. Mimo szybkiej reakcji, bliskich i reanimacji, chłopca nie udało się uratować. Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
2: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Do końca roku szczecińskie autobusy i tramwaje zostaną wyposażone w defibrylatory AED. To efekt projektu, który wygrał w szczecińskim budżecie obywatelskim. Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nowoczesny sprzęt trafi do 205 autobusów i 69 tramwajów, co zwiększy dostępność defibrylatorów w mieście o 350%.
2: Dramatyczne chwile w pociągu PKP Intercity, gdzie około 70-letni pasażer stracił przytomność. Na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel ze szczecińskiej policji, który udzielił pierwszej pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji mężczyzna dotrwał do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na stacji w Głogowie.
1: Polacy coraz częściej przedłużają wakacje na wrzesień i październik, korzystając z niższych cen i mniejszego tłoku na południu Europy. Popularne kierunki to Sycylia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania i Grecja, gdzie można znaleźć noclegi nawet poniżej 300 zł za dobę. Eksperci podkreślają, że wyjazd po sezonie to nie tylko oszczędność, ale i większy komfort wypoczynku. Dzięki temu można cieszyć się słońcem i spokojem, unikając letnich tłumów. W piątek, podczas posiedzenia Sejmu, wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przerwane przez nietypowe dźwięki przypominające szczekanie. Za incydent odpowiedzialna była posłanka PiS, Dominika Chorosińska, co wywołało falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Wiceprezes PiS, Tobiasz Bocheński, zdystansował się od zachowania posłanki, apelując o podniesienie standardów debaty publicznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek jasnogórskich w Częstochowie podkreślił kluczową rolę polskich rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rolnicy są fundamentem niezależności kraju, a ich praca jest filarem Rzeczypospolitej. Prezydent przedstawił także inicjatywy ustawodawcze mające na celu ochronę polskiej ziemi i wsparcie wsi, wyrażając nadzieję na ich przyjęcie. Podkreślił również konieczność wsparcia państwowego dla rolników w obliczu wyzwań klimatycznych.
1: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej.
2: Były prezes upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław Kral, płacił 450 tysięcy złotych na fundację związaną ze Zbigniewem Ziobrą, licząc na polityczną ochronę. Donald Tusk ujawnił w Sejmie, że ludzie Zonda Krypto mieli wpływać na instytucje państwowe za rządów PiS. Zbigniew Ziobro, przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych, przyznał, że zbyt pobieżnie zweryfikował Krala i nie przyjąłby darowizny, gdyby wiedział o jego działaniach. Tymczasem Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, między innymi GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i KAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule w emocjonującym finale pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy siatkarek w Stambule włoskie media wskazują Włoszki jako faworytki w starciu z Polską. Słynny trener Julio Velasco ostrzega jednak przed lekceważeniem Polek, które pokonały Turcję i są w świetnej formie. Włoskie media przypominają, że trener Stefano Lavarini może przygotować taktyczne niespodzianki, a polski zespół wyróżnia się skutecznością w bloku. Brak rozgrywającej Joanny Wołosz to jednak spore osłabienie dla biało-czerwonych.
2: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów trwa dyskusja na temat roli Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jan Tomaszewski, były bramkarz, sugeruje, by selekcjoner korzystał z Lewandowskiego, podobnie jak Argentyna z Leo Messiego. Tomaszewski podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na stratę tak utalentowanego zawodnika. Każdy mecz reprezentacji to święto, a obecność Lewandowskiego powinna być wyjątkowa dla kibiców. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny. Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1941 odcinkiem. Majka ponownie wybiera Tomka, mimo że Mateusz, który właśnie rozstał się z Bogną, wciąż ma dla niej miejsce w sercu. Bogna zrozumie, że Mateusz kocha Majkę, ale to nie ona będzie przyczyną jego cierpienia. Tomek, mimo zdrady z Justyną i narodzin syna, dostaje od Majki kolejną szansę. Majka, choć świadoma sytuacji, decyduje się zaakceptować warunki Tomka. Mateusz i Majka nadal będą tkwić w nieszczęśliwych relacjach, co nie umknie uwadze Barbary. Emocje sięgają zenitu, a bohaterowie zmagają się z trudnymi wyborami. M jak miłość powraca z nowym sezonem już dziś, 7 września 2026 roku, o godzinie 20.55 na TVP2. W 1937 odcinku widzowie będą świadkami kontynuacji dramatycznych wydarzeń związanych z Arturem Rogowskim, Marysią i zdradą. Natalka i Adam Karski wezmą ślub, co nie ucieszy Mikołaja Lipińskiego. W Grabinie atmosfera stanie się napięta, gdyż Agnes odkryje, że jej ojciec nie zakończył romansu z Joanną. W Warszawie Kinga zmierzy się z problemami zdrowotnymi, a z Duńscy będą mogli liczyć na wsparcie przyjaciół. Marcin Chodakowski rzuci pracę po szokujących propozycjach od Elżbiety Domańskiej. Ale to nie koniec jego kłopotów. W serialu pojawią się nowe postacie, które wprowadzą zaskakujące zwroty akcji. W tym Marcin Kwaśny jako Jerzy, nowy mężczyzna w życiu Marysi.
0: W 1937 odcinku M jak miłość Artur Rogowski zaskoczy widzów swoją zdradziecką naturą. Po wakacyjnej przerwie, mimo prób zerwania kontaktu, ponownie spotka się z Joanną. Emocje sięgną zenitu, gdy Artur wyzna jej miłość, choć deklaruje, że nie zostawi Marysi. Joanna, pełna uczuć, nie zamierza rezygnować z romansu i zaproponuje kolejne spotkanie. Artur, choć planował zakończyć tę relację, nie potrafi oprzeć się pokusie. Ich potajemne schadzki będą kontynuowane, a napięcie między nimi wzrośnie. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wreszcie skontaktuje się z Krzysztofem, błagając go o natychmiastową pomoc. Smolny nie traci czasu i rusza na ratunek, by zawieźć żonę do szpitala. Czy lekarze odkryją, czym była usypiana? Tymczasem Zdybicka planuje sprzedać bar Zięby, ale Honorata, Roman i Michał mają inne plany. Włodek, przygnębiony po stracie Marii, nie widzi przyszłości dla lokalu, ale pojawia się Dorota, gotowa ratować rodzinny biznes. Teresa szuka inspiracji do swojej powieści erotycznej, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Odcinek będzie można obejrzeć 14 września o 20.15 na TVN. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start?
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 955 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Libert trafi na stół operacyjny, a doktor Higinio podejmie się ryzykownego zabiegu, który może zakończyć się tragicznie. Samuel, po zamachu na galerię, będzie próbował ratować swoją sytuację finansową, ukrywając prawdziwe straty. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem swoje złe samopoczucie. Nowy proboszcz, ksiądz Telmo, szybko zyska sympatię mieszkańców, a jego relacja z Lucią wzbudzi niepokój celi. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. O godzinie 18.40 na antenie TVP1. To hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna tajemnic i emocji. 3395 odcinku Barw Szczęścia Renata zacznie podejrzewać Marcina Kodura o romans z koleżanką z pracy. Zazdrość kompletnie zawładnie jej myślami, a w lokalu Feel Good wyzna Dominice swoje obawy. Renata pokaże przyjaciółce zdjęcie rzekomej rywalki, co tylko podsyci jej niepokój. Mimo że nie ma dowodów na zdradę, Renata uzna, że podwiezienie koleżanki przez Marcina to wystarczający powód do niepokoju. Dominika spróbuje przekonać ją, że to tylko niewinny gest, ale Renata pozostanie nieugięta. Zazdrość stanie się początkiem większych problemów w związku Renaty i Marcina. Dominika zasugeruje Renacie powrót na odwyk, co spotka się z jej gwałtowną reakcją.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
0: Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 33-letniego mieszkańca powiatu Iławskiego, który 3 września wszczął awanturę w szpitalu. Mężczyzna znieważył personel medyczny i zaatakował interweniujących policjantów. Usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej, a ze względu na recydywę spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Na jednym z osiedli w Grajewie doszło do bójki, po której ranny 20-latek trafił do szpitala. Policja zatrzymała 6 mężczyzn, z czego 4 trafiło do aresztu na 3 miesiące, a 2 objęto dozorem policyjnym. Zdarzenie miało miejsce na jednej z głównych ulic miasta, a uczestnicy bójki rozbiegli się po jej zakończeniu. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Dziś poinformowano o sprowadzeniu do kraju 47-letniego mężczyzny, poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mieszkaniec powiatu chełmskiego ukrywał się w Hiszpanii, gdzie został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i hiszpańskiej policji. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i inne poważne przestępstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W gminie Kłodawa zlikwidowano laboratorium klefedronu. Policja zatrzymała 2 mężczyzn i zabezpieczyła ponad 0,5 tony narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat więzienia. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać 0,5 szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowo narodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

0: Doktor był odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolejny odcinek Kuchennych Rewolucji i kolejna burza w szklance wody. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka przeszła metamorfozę, ale zamiast sukcesu mamy upadek i internetowy hejt na właściciela. Konrad Kołakowski, teraz pracownik klubu Wieczysta Kraków, twierdzi, że program zmanipulował rzeczywistość, a jego brat Robert nie szczędził słów prawdy. Cóż, kuchenne rewolucje to nie zawsze przepis na sukces. Miłość nie zna granic, a przynajmniej nie zna ich dla Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka, którzy właśnie powiedzieli sobie tak w malowniczej Portugalii. Po 3 latach wspólnego życia para postanowiła zorganizować ślub, który przypominał bardziej logistyczny koszmar niż bajkę z powodu problemów z hotelami i ich ukochanym psem. Jednak determinacja i miłość zwyciężyły, a niespodziewani goście, jak Izabella Krzan, dodali uroczystości dodatkowego blasku. Teraz Jelonki są oficjalnie razem, a ich historia to dowód na to, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie sposób. Magda Gessler, królowa kuchennych rewolucji, tym razem zrewolucjonizowała parkiet na weselu pasierba Waldemara w zamku pod Wrocławiem, gdzie młoda para powiedziała sobie tak. Gessler szalała do białego rana, nie schodząc z pakietu. W gustownej, kolorowej sukni od Camilla Whitlove przyciągała spojrzenia, a jej taneczne popisy były równie smakowite jak serwowane dania. Cóż, kto by pomyślał, że królowa TVN-u z taką pasją potrafi nie tylko gotować, ale i tańczyć. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim show biznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Wielki aktor Jan Frycz odszedł w sierpniu, pozostawiając po sobie nie tylko rodzinę, ale i tajemnice, które dopiero teraz wychodzą na jaw. Okazuje się, że poza sceną był zapalonym modelarzem, który swoje statki maczał w herbacie, a zdalnie sterowane samochody i samoloty latały po Teatrze Wielkim. Jego śmierć była szokiem dla wszystkich, zwłaszcza, że mimo ciężkiej choroby planował jeszcze wystąpić w nowej ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi. Cóż, życie potrafi zaskakiwać nawet po śmierci. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ryszard Riedel, niekwestionowana ikona polskiej muzyki, odszedł zbyt wcześnie, ale jego legenda wciąż żyje. Film Skazany na bluesa z 2005 roku, ukazujący jego burzliwe życie, został wyreżyserowany przez Jana Kidawę-Błońskiego, który, jak się okazuje, jest kuzynem ojca Riedla. To rodzinne powiązanie dodaje filmowi wyjątkowego smaku. Cóż, czasem życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect. Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny. Świat muzyki i sportu, zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld zł. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tzw. naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki.
1: Europoseł Daniel Obajtek ostro krytykuje obecne ceny paliw, nazywając je brutalnym łupieniem Polaków. Według niego benzyna 95 powinna kosztować niecałe 7 zł za litr, podczas gdy obecnie ceny przekraczają około 7,5 zł. Rząd Donalda Tuska potwierdził koniec programu CPN, co oznacza brak nadziei na obniżki cen. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że napięty budżet państwa nie pozwala na kontynuację programu. Tymczasem ceny benzyny i diesla biją rekordy, a jedynie autogaz nieznacznie tanieje. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki.
2: W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywych do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w 2 etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień. Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkobiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach. W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej. Uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid. A teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? W najnowszym odcinku Barw Szczęścia, numer 3410, Ksawery przypadkowo usłyszy coś, co wstrząśnie jego światem. Kasia i Łukasz, zaniepokojeni zachowaniem syna, zdecydują się na internetową konsultację z psychiatrą. Nie przewidzą jednak, że Ksawery będzie podsłuchiwał ich rozmowę. To właśnie wtedy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Dla młodego chłopaka, który już teraz przeżywa bunt, odkrycie tej rodzinnej tajemnicy będzie ogromnym szokiem. Kasia stanie przed trudnym zadaniem wytłumaczenia synowi prawdy o jego pochodzeniu i przekonania go, że rozmowa z psychiatrą nie była spiskiem. Sadowscy będą musieli zmierzyć się z kolejnym kryzysem w rodzinie.
0: W 3402 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Lucyna stanie przed trudnym wyborem. Awaria pieca u Pyrków zostanie naprawiona, ale to nie koniec problemów. Lucyna, zmęczona szkodzeniem rodzinie Huberta, zacznie się obawiać konsekwencji swoich działań. Maciej, jej syn, nie pozwoli jej się wycofać i zaproponuje kolejne, jeszcze bardziej niebezpieczne zadanie. Zwierzchowska poczuje, że grunt zaczyna się jej sypać pod nogami, zwłaszcza gdy Hubert zacznie ją podejrzewać. Maciej posunie się do ostateczności, sugerując matce, by zniszczyła dom Pyrków. Czy Lucyna zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Tuż przed ślubem z Adamem Karskim, Mikołaj Lipiński ponownie namiesza w jej życiu. Dyrektor wyzna mostowiaczce, że zawsze będzie na nią czekał, co może być zapowiedzią zdrady. Ich rozmowa pełna dwuznaczności sugeruje, że Mikołaj nie zamierza się poddać. Czy Natalka ulegnie jego urokowi, czy jednak wybierze stabilność z Adamem? Nowy sezon obiecuje wiele emocji i nieoczekiwanych decyzji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1942 odcinku Martyna Wysocka zdobywa się na odwagę i wyznaje Jakubowi Karskiemu swoje uczucia. Jakub, zamiast odrzucić jej wyznanie, proponuje prawdziwą randkę. W 1943 odcinku, mimo wcześniejszych obaw, Martyna decyduje się na spotkanie. To przełomowy moment, który może otworzyć nowy rozdział w ich relacji. Martyna zmaga się z lękiem przed odrzuceniem, przypominając sobie bolesne rozstanie z Marcinem. Jednak to Jakub musi przekonać ją, że jego intencje są szczere. Czy z tej przyjaźni narodzi się prawdziwa miłość?
0: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianie dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2. Panna Młoda powraca z emocjonującym 197. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Chisela Kuskan jako Bejzę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz.
2: W porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego i polityków dawnej Zjednoczonej Prawicy w kontekście afery Zonda Krypto. Motyka zasugerował, że w otoczeniu PiS istniały niepokojące powiązania z osobami podejrzewanymi o łamanie prawa. W rozmowie padło nazwisko Tomasza Sakiewicza jako potencjalnego pana X, jednak minister nie potwierdził tej informacji. Sprawa Zonda Krypto może stać się poważnym problemem dla polskiej prawicy, a wyborcy PiS mogą odwrócić się od partii. W Saksonii-Anhalt prawicowa alternatywa dla Niemiec zdobyła około 44% głosów w wyborach, co budzi niepokój wśród polityków. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że AfD to partia prorosyjska, co może mieć konsekwencje dla Polski. W programie Ósma Runda poruszono także temat wojny na Ukrainie. Sikorski zaznaczył, że negocjacje w Kijowie są pozytywnym krokiem, ale Ukraina nie powinna kapitulować. W kontekście Rosji minister stwierdził, że choć Rosja skupia się na Ukrainie, to nadal może prowadzić działania prowokacyjne. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. W amerykańskim mieście Damariscota mieszkańcy zgłaszali pojawienie się wielkiej stopy. Policja szybko odkryła, że to tylko mężczyzna w kostiumie Bigfoota. Funkcjonariusze podeszli do sprawy z humorem, a mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ nie popełnił przestępstwa.
0: W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamkniętych, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Ocet i olejek eteryczny mogą zastąpić drogie płyny do płukania tkanin. Wystarczy dodać 1 łyżkę tej mieszanki do prania, by ubrania były miękkie i pachniały luksusowymi perfumami. Ocet skutecznie usuwa resztki detergentów, a olejek eteryczny nadaje piękny aromat. Dodatkowo regularne czyszczenie pralki i suszenie ubrań na świeżym powietrzu zapewni długotrwałą świeżość. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło. Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
0: Dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbywa się pogrzeb Jana Frycza. Wybitnego aktora żegnają rodzina, przyjaciele oraz znane osobistości, a uroczystość ma charakter państwowy. Przy urnie wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jan Frycz, uhonorowany wieloma odznaczeniami, pozostawił po sobie niezapomniane role teatralne i filmowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz

0: miała być tylko kolejna eksploracja, stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu. W Tańcu z gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
2: Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ścibakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
1: Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 zł. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią. Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać w Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. A na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje.
2: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, legendy polskiego kina, który spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Ceremonia była nietypowa, ponieważ zamiast tradycyjnych pieśni pogrzebowych z głośników popłynęły hity The Rolling Stones. Tak, to nie żart. Paint It Black i Satisfaction towarzyszyły aktorowi w jego ostatniej drodze. Frycz, mimo ciężkiej choroby, do końca występował na deskach Teatru Narodowego, pozostawiając po sobie niezapomniane wspomnienia.
1: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby odtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restauracje Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Do końca roku szczecińskie autobusy i tramwaje zostaną wyposażone w defibrylatory AED. To efekt projektu, który wygrał w szczecińskim budżecie obywatelskim. Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nowoczesny sprzęt trafi do 205 autobusów i 69 tramwajów, co zwiększy dostępność defibrylatorów w mieście o 350%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne chwile w pociągu PKP Intercity, gdzie około 70-letni pasażer stracił przytomność. Na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel ze szczecińskiej policji, który udzielił pierwszej pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji mężczyzna dotrwał do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na stacji w Głogowie. W Okuniowcu, koło Suwałk, doszło dziś do groźnego wypadku. Pociąg towarowy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, a jego stan nie jest jeszcze znany. Ruch kolejowy i drogowy w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby.
2: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia. W rejestrze PESEL można znaleźć dziesiątki tysięcy żeńskich imion, w tym te niezwykle rzadkie, które noszą zaledwie 2 osoby. Obok tradycyjnych imion, jak Anna czy Katarzyna, pojawiają się także te inspirowane mitologią, popkulturą czy przyrodą. Choć nie znamy wieku ani obywatelstwa osób, które je noszą, zestawienie pokazuje, jak różnorodne mogą być wybory rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W lasach koło Jawora doszło do dramatycznej walki o życie 47-letniego rowerzysty. Mężczyzna zasłabł podczas przejażdżki z partnerką, podejrzewając zawał serca. Na szczęście przypadkowy rowerzysta natychmiast rozpoczął reanimację. Po blisko godzinnej akcji ratunkowej, w której uczestniczyli ratownicy i strażacy, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który został przetransportowany do szpitala. Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały między innymi przyszłe mistrzynie Europy, Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, między innymi GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i Karl Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melisa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3402 odcinka, który zostanie wyemitowany 21 września. Broda, zdeterminowany, by pomóc Jance w rozpoczęciu muzycznej kariery, zdobywa pieniądze na studio nagraniowe. Nie konsultuje jednak swoich planów z Janką, co może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem Janka staje przed rodzinnym dramatem, gdy jej ojciec doznaje kolejnego zawału serca. Mariusz z zaangażowaniem walczy o życie ojca Janki, co stawia dziewczynę w trudnej sytuacji. Plany Brody mogą zejść na dalszy plan, gdy Janka skupia się na zdrowiu ojca. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD.
2: W nowym sezonie M jak miłość Martyna Wysocka stanie przed trudnym wyborem. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Martyna zmierzy się z emocjami, które od dawna skrywała przed Jakubem Karskim. Po miesiącach przyjaźni i wzajemnego wsparcia Martyna w końcu odważy się wyznać Jakubowi swoje uczucia. Choć Jakub zaprosi ją na prawdziwą randkę, Martyna będzie pełna obaw, czy nie zostanie znowu zraniona. Przeszłość z Marcinem, który wybrał inną kobietę, wciąż ją prześladuje. Mimo wszystko Martyna zdecyduje się zaryzykować i pójść na spotkanie z Jakubem, co może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Czy Martyna i Jakub odnajdą wspólną drogę do szczęścia? M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1941 odcinkiem. Majka ponownie wybiera Tomka, mimo że Mateusz, który właśnie rozstał się z Bogną, wciąż ma dla niej miejsce w sercu. Bogna zrozumie, że Mateusz kocha Majkę, ale to nie ona będzie przyczyną jego cierpienia. Tomek, mimo zdrady z Justyną i narodzin syna, dostaje od Majki kolejną szansę. Majka, choć świadoma sytuacji, decyduje się zaakceptować warunki Tomka. Mateusz i Majka nadal będą tkwić w nieszczęśliwych relacjach, co nie umknie uwadze Barbary. Emocje sięgają zenitu, a bohaterowie zmagają się z trudnymi wyborami. W 1938 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kasia staje przed trudnym wyborem, gdy Aneta namawia ją do ujawnienia prawdy o ojcostwie małej Zosi. Mariusz żyje w przekonaniu, że jest ojcem, podczas gdy prawdziwym ojcem jest Karski, który niczego nie podejrzewa. Kasia, mimo szantażu ze strony Anki, wciąż ukrywa prawdę. Sytuację komplikuje niebezpieczny Sowiński, który zna sekret i zmusza Kasię do zostania jego kochanką. W efekcie Mariusz, w akcie desperacji, zabija Sowińskiego. Kasia planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Ale czy to rozwiąże jej problemy? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wreszcie skontaktuje się z Krzysztofem, błagając go o natychmiastową pomoc. Smolny nie traci czasu i rusza na ratunek, by zawieźć żonę do szpitala. Czy lekarze odkryją, czym była usypiana? Tymczasem Zdybicka planuje sprzedać bar Zięby, ale Honorata, Roman i Michał mają inne plany. Włodek, przygnębiony po stracie Marii, nie widzi przyszłości dla lokalu, ale pojawia się Dorota, gotowa ratować rodzinny biznes. Teresa szuka inspiracji do swojej powieści erotycznej, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Odcinek będzie można obejrzeć 14 września o 20:15 na TVN. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start?
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Katalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a premierowy odcinek numer 1937 zostanie wyemitowany już dziś o 20:55. Widzowie mogą spodziewać się kontynuacji dramatycznych wydarzeń wokół Artura Rogowskiego i jego żony Marysi. Niewierność szanowanego lekarza wywoła poważny kryzys małżeński, który zdominuje nadchodzące odcinki. W Grabinie nie zabraknie emocji, gdyż ceremonia ślubu Natalki z Adamem wywoła rozczarowanie u Mikołaja. W Stolicy z kolei niepokojąca diagnoza medyczna Kingi wstrząśnie rodziną Zduńskich. W tle tych wydarzeń Marcin Chodakowski zmierzy się z niecodziennymi ofertami, a Olek stanie się podejrzanym w kryminalnej intrydze. Nowe postacie i powroty znanych bohaterów zapewnią widzom wiele niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Podobnie, dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
3: Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
3: Dziś poinformowano o sprowadzeniu do kraju 47-letniego mężczyzny, poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mieszkaniec powiatu chełmskiego ukrywał się w Hiszpanii, gdzie został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i hiszpańskiej policji. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i inne poważne przestępstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W gminie Kłodawa zlikwidowano laboratorium klefedronu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i zabezpieczyła ponad pół tony narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat więzienia. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kurka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
3: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion. Wrzesień to idealny czas na poplon, czyli sadzenie roślin po głównych zbiorach. Ta metoda wzbogaca glebę i przygotowuje ją na kolejny sezon. Popularne rośliny na poplon to wyka kosmata, gorczyca czy żyto, które poprawiają jakość ziemi i chronią ją przed erozją. Dzięki temu wiosenne uprawy będą bardziej obfite i zdrowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w polskim sanktuarium narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
3: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Ceremonia miała miejsce na Powązkach Wojskowych, a aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz politycy, którzy złożyli biało-czerwone wieńce. Minister kultury Marta Cienkowska w liście podkreśliła, że Frycz był aktorem, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.
3: Dla zdrowia.

0: napięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Miłość nie zna granic, a przynajmniej nie zna ich dla Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka, którzy właśnie powiedzieli sobie tak w malowniczej Portugalii. Po 3 latach wspólnego życia para postanowiła zorganizować ślub, który przypominał bardziej logistyczny koszmar niż bajkę z powodu problemów z hotelami i ich ukochanym psem. Jednak determinacja i miłość zwyciężyły, a niespodziewani goście, jak Izabella Krzan, dodali uroczystości dodatkowego blasku. Teraz Jelonki są oficjalnie razem, a ich historia to dowód na to, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie sposób. W Warszawie odbyło się pożegnanie Jana Frycza, które miało być świeckie, ale duchowni postanowili inaczej. Na cmentarzu pojawił się ksiądz, a mimo braku krzyża na grobie odbyło się święcenie. Rodzina prosiła o brak kwiatów i kondolencji, ale tłumy żałobników i tak ustawiły się w kolejce, by wyrazić współczucie. Pogrzeb, choć smutny, nie obył się bez rockowej muzyki i anegdot, które wywołały uśmiech na twarzach zebranych. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet z zagrobu.
2: Polsat postanowił przyspieszyć święta i już jutro o 20:35 wyemituje Kevina samego w domu. Czy to nowa tradycja, czy po prostu sposób na przedłużenie wakacyjnego klimatu? Widzowie są podzieleni. Jedni zaskoczeni, inni zadowoleni. A jeszcze inni zastanawiają się, czy to odpowiedź na letnie występy Kuby Badacha z Last Christmas. Jedno jest pewne. We wtorkowe wieczory przed telewizorami zasiądzie tłum.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Iza Kuna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Maserak, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy. John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny. Pink Floyd, zespół, który w 1973 roku zdobył świat dzięki The Dark Side of the Moon, szybko odkrył, że sukces ma swoją cenę. Wytwórnia naciskała na kolejny hit, a media przypominały o dawnym liderze, Sydzie Barrettcie. Nagrania Wish You Were Here były pełne napięć i frustracji, ale ostatecznie album stał się klasykiem. Choć początkowo krytycy byli sceptyczni, dziś Wish You Were Here jest uznawany za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Cóż, czasem trzeba się trochę pomęczyć, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini. W pociągu PKP Intercity relacji Przemyśl – Świnoujście doszło do dramatycznej sytuacji. Około 70-letni pasażer stracił przytomność, a na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel, który wracał z prywatnej podróży. Dzięki jego szybkiej reakcji i udzielonej pomocy mężczyzna miał szansę przetrwać do przyjazdu ratowników medycznych. Pociąg zatrzymał się w Głogowie, gdzie pasażera przejęli ratownicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowym o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
2: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
2: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulcan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskoczy widzów w 1944 odcinku, który już wkrótce na ekranach. Matka Anity, Anna Lerman, przewidzi kłopoty w związku córki z Kamilem. Choć para wydawała się szczęśliwa, ich relacja zaczyna się sypać. Anita marzy o powiększeniu rodziny, ale Kamil tęskni za dawnym, beztroskim życiem. Konflikty narastają, a różnice w priorytetach stają się coraz bardziej widoczne. Anna, doświadczona pisarka, postanawia interweniować, by uratować związek córki. Czy jej działania przyniosą oczekiwany efekt? Przyszłość Anity i Kamila stoi pod znakiem zapytania.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Tuż przed ślubem z Adamem Karskim, Mikołaj Lipiński ponownie namiesza w jej życiu. Dyrektor wyzna mostowiaczce, że zawsze będzie na nią czekał, co może być zapowiedzią zdrady. Ich rozmowa pełna dwuznaczności sugeruje, że Mikołaj nie zamierza się poddać. Czy Natalka ulegnie jego urokowi, czy jednak wybierze stabilność z Adamem? Nowy sezon obiecuje wiele emocji i nieoczekiwanych decyzji. M jak miłość zaskoczy widzów w 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Mariusz, opętany zazdrością, dopuści się makabrycznego morderstwa. Zginie Aleksander Sowiński, kochanek jego żony Kasi. Mariusz, nie mogąc znieść zdrady, zaatakuje Sowińskiego w jego domu. Zanim jednak Sowiński zdąży wyjawić, że nie jest ojcem córki Kasi, zostanie brutalnie pobity. Mariusz w szale nie tylko nie udzieli pomocy umierającemu, ale także że spróbuje zatrzeć ślady zbrodni. Ten odcinek pełen będzie napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 955 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Libert trafi na stół operacyjny, a doktor Higinio podejmie się ryzykownego zabiegu, który może zakończyć się tragicznie. Samuel, po zamachu na galerię, będzie próbował ratować swoją sytuację finansową, ukrywając prawdziwe straty. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem swoje złe samopoczucie. Nowy proboszcz, ksiądz Telmo, szybko zyska sympatię mieszkańców, a jego relacja z Lucią wzbudzi niepokój celi. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. O godzinie 18.40 na antenie TVP1. To hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna tajemnic i emocji.
0: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianię dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2. Panna Młoda powraca z emocjonującym 197 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Chisela Kuskan jako Bejzę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 16 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz.
2: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Warszawie pierwsze elementy swojego nowego programu. Podczas wydarzenia Przebudzenie. Program dla Polski. Podkreślono rolę młodszych polityków w tworzeniu strategii partii. Jarosław Kaczyński zapowiedział intensywne działania i kolejne wydarzenia programowe, w tym konwencje dotyczące rolnictwa, młodzieży i bezpieczeństwa. Przemysław Czarnek przedstawił młodą drużynę PiS, która ma wspierać realizację nowego programu. W porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego i polityków dawnej Zjednoczonej Prawicy w kontekście afery Zonda Krypto. Motyka zasugerował, że w otoczeniu PiS istniały niepokojące powiązania z osobami podejrzewanymi o łamanie prawa. W rozmowie padło nazwisko Tomasza Sakiewicza jako potencjalnego pana X, jednak minister nie potwierdził tej informacji. Sprawa Zonda Krypto może stać się poważnym problemem dla polskiej prawicy, a wyborcy PiS mogą odwrócić się od partii. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. W amerykańskim mieście Damariscota mieszkańcy zgłaszali pojawienie się wielkiej stopy. Policja szybko odkryła, że to tylko mężczyzna w kostiumie Bigfoota. Funkcjonariusze podeszli do sprawy z humorem, a mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ nie popełnił przestępstwa.
0: W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamknięty, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Ocet i olejek eteryczny mogą zastąpić drogie płyny do płukania tkanin. Wystarczy dodać 1 łyżkę tej mieszanki do prania, by ubrania były miękkie i pachniały luksusowymi perfumami. Ocet skutecznie usuwa resztki detergentów, a olejek eteryczny nadaje piękny aromat. Dodatkowo regularne czyszczenie pralki i suszenie ubrań na świeżym powietrzu zapewni długotrwałą świeżość. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych, oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło.
2: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji. Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. 2 osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
0: Dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbywa się pogrzeb Jana Frycza. Wybitnego aktora żegnają rodzina, przyjaciele oraz znane osobistości, a uroczystość ma charakter państwowy. Przy urnie wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jan Frycz, uhonorowany wieloma odznaczeniami, pozostawił po sobie niezapomniane role teatralne i filmowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
1: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5 tysięcy złotych na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 złotych. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu. Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect.
1: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
2: Świat muzyki i sportu, zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą również 15 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Międzyborskiej i Podskarbińskiej zderzyło się auto osobowe z busem, który przewrócił się na bok. Jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin, który nie podjął odpowiednich działań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii. W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restaurację Frelka i Hannes. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Na Podlasiu rozpoczęła się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne kapsułki ze szczepionką. Mieszkańcy proszeni są o unikanie kontaktu z przynętami i zachowanie ostrożności podczas spacerów z psami i kotami. Służby apelują, by przez 2 tygodnie po zrzutach trzymać koty w domach, a psy wyprowadzać na smyczy.
1: W Okuniowcu, koło Suwałk, doszło dziś do groźnego wypadku. Pociąg towarowy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, a jego stan nie jest jeszcze znany. Ruch kolejowy i drogowy w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby.
2: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W lasach koło Jawora doszło do dramatycznej walki o życie 47-letniego rowerzysty. Mężczyzna zasłabł podczas przejażdżki z partnerką, podejrzewając zawał serca. Na szczęście przypadkowy rowerzysta natychmiast rozpoczął reanimację. Po blisko godzinnej akcji ratunkowej, w której uczestniczyli ratownicy i strażacy, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który został przetransportowany do szpitala. Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do dywizji A. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały m.in. przyszłe mistrzynie Europy, Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 16 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid, a teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 września, po raz ostatni zobaczymy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Aktorka po 4 latach żegna się z serialem, choć nie była to jej decyzja. W wywiadzie Turnau zdradziła, że jej bohaterka nie zostanie uśmiercona, lecz zdecyduje się na rozstanie z Adamem Wernerem. Sylwia uzna, że nie widzi przyszłości u boku Adama, co doprowadzi do zakończenia ich związku. To odejście z pewnością wstrząśnie fanami serialu, a także samym Wernerem. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią Sylwii, ale liczy na nowe wyzwania w swojej karierze. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. Marcin Chodakowski znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń podczas służbowego wyjazdu do Łodzi. Elżbieta Domańska, jego szefowa, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego serce. Propozycja, którą mu złoży, zaskoczy nie tylko jego, ale i widzów. Elżbieta zaoferuje Marcinowi 1 000 000 złotych za to, by został ojcem jej dziecka. Marcin, zszokowany i zdezorientowany, stanowczo odrzuca tę ofertę. Odcinek zapowiada się na pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującym 1942 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 na TVP2. Śmierć Aleksandra Sowińskiego wstrząśnie widzami. Przed tragicznym finałem Sowiński nie przestanie szantażować Kasi, próbując wciągnąć ją w swoją intrygę przeciwko Olkowi Chodakowskiemu. Mariusz, podejrzewając zdradę żony, zacznie ją śledzić, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wściekły Mariusz zaatakuje Sowińskiego w jego domu, co zakończy się krwawą tragedią. Czy Mariusz przyzna się do zbrodni? Ten odcinek z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start? W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan podejmie odważny krok w kierunku Ainur. Prokurator zaprosi ją do eleganckiej restauracji, gdzie planuje wyznać swoje uczucia. Jednak romantyczne plany Sinana mogą zostać zniweczone przez jego matkę, która nie akceptuje Ainur jako partnerki dla swojego syna. Kobieta zrobi wszystko, by upokorzyć dziewczynę i zniechęcić ją do związku. Czy Sinan postawi na miłość, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź poznamy już w piątek, 11 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1028 odcinek. Już 14 września o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Sedat, pełen żądzy zemsty, zwabia Nanę w pułapkę, stawiając ją w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na szczęście Poyraz nie zawiedzie i w ostatniej chwili ratuje ukochaną. Tymczasem Isil i Ezgi nie poddają się i knują plan, by odzyskać Sinana. W tle tych dramatów Sinan i Ainur próbują znaleźć chwilę spokoju podczas romantycznej kolacji. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar-Oskan.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Katalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy także 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Na pokładzie samolotu American Airlines, lecącego z Dallas do Newark, doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: W gminie Kłodawa zlikwidowano laboratorium klefedronu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i zabezpieczyła ponad pół tony narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat więzienia. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kurka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w polskim sanktuarium narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
0: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Ceremonia miała miejsce na Powązkach Wojskowych, a aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz politycy, którzy złożyli biało-czerwone wieńce. Minister kultury Marta Cienkowska w liście podkreśliła, że Frycz był aktorem, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Paweł Ziętkowicz miał tylko 25 lat, kiedy został skatowany w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu. Starszy strażak miał pastwić się nad młodszym kolegą, a pobicie zarejestrowały kamery monitoringu. Mimo tego nikogo od razu nie aresztowano. Przez wiele miesięcy nikt nie usłyszał też zarzutów. Rodzina Pawła nie ma wątpliwości, że gdyby odpuścili, a historii nie opisaliby dziennikarze, sprawa zostałaby zamieciona pod dywan. Pozostaje pytanie, dlaczego? Szczegóły tego, co spotkało 25-latka, są szokujące. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
1: Pokój Zbrodni.
0: 25-letni Paweł Ziętkowicz został zaatakowany na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu. Pojechał tam w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku na prośbę strażaków, którym miał przywieźć jedzenie. Wzniosłe hasło, widoczne na jednym z okien budynku, głosi Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Zamiast jednak nieść pomoc, mundurowi według rodziny pokrzywdzonego mieli bez żadnych skrupułów skatować młodego mężczyznę. Po tragedii, kilka metrów dalej, na poboczu drogi zawisło zdjęcie uśmiechniętego Pawła. Jedno z ostatnich, jakie mu zrobiono, niedługo przed utratą życia. Okoliczności tej sprawy są bulwersujące. Anita Leszaj, dziennikarka Superekspresu, która rozmawiała z rodzicami ofiary i była na miejscu zdarzenia, opisywała na łamach gazety, że Paweł także był strażakiem ochotnikiem, więc został skatowany teoretycznie przez kolegów z jednostki. Znał napastników ze zbiórek, wspólnych akcji i uroczystości, w których razem uczestniczyli. Mieszkali zresztą stosunkowo blisko siebie. Ich rodziny się znały. Pani Anna, mama Pawła, relacjonowała, że feralnego wieczoru jej syn wrócił wcześniej z pracy. Zwykle wracał późno, bo pracował w pizzerii, lecz tego dnia było inaczej. Słyszałam, że ktoś do niego dzwonił. Nie wypytywałam syna, bo był dorosły, ale widziałam, że niechętnie odbiera telefon. W końcu wyszedł z domu. Około godziny 22, opowiada kobieta. W toku śledztwa ustalono, że telefon wykonali koledzy z remizy, ponieważ następnego dnia w miejscowej parafii miał odbywać się odpust. Straż pożarna ze sztandarem zawsze bierze udział w tego typu uroczystościach i prosili Pawła, aby pomógł im umyć pojazdy. On jednak pracował, więc wielokrotnie odmawiał. Po skończeniu zmiany wreszcie ugiął się, gdy poprosili o podrzucenie im burgerów. Tak strasznie zgłodnieli, choć nieoficjalnie media podawały, że pracę umilał im alkohol. 25-latek miał dobre serce i finalnie się zgodził. Prawdopodobnie właśnie tę decyzję przypłacił życiem. On swoje działania w Ochotniczej Straży zaczynał już jako 11-latek, bo kochał straż, kochał pomagać. Był bardzo pozytywnym, młodym człowiekiem, ukochanym synem, mówi jego matka. Całą rodziną mieszkali blisko remizy, około 200-300 metrów dalej. To dlatego wrzaski, które stamtąd dochodziły, czasem były u nich słyszalne. Około 2 w nocy pani Anna usłyszała tego typu krzyki. Okazało się, że są bliżej niż myślała, bo jeden ze strażaków przyprowadził poobijanego Pawła do domu. Miał narobić sporo hałasu i przy tym przeklinać. Potem wyszło na jaw, że to ten sam mężczyzna, który według nagrań z monitoringu katował 25-latka w remizie. Widziałam syna może kilka sekund, bo powiedział, że zostawił w remizie klucze do samochodu i telefon, więc wrócił się po nie. Zdążył powiedzieć, że go pobili w remizie. Z nosa ciekła mu krew. Mówił nieskładnie, wspominała pani Anna w rozmowie z Anitą Leszaj, dziennikarką Superekspresu. Kobieta szybko obudziła córkę i pobiegły razem za Pawłem, ale on już leżał na ziemi przed budynkiem. Na lewej stronie, dobrze pamiętam, był znowu pobity, miał zmasakrowaną głowę, a po prawej stronie krwiaka, relacjonują świadkowie. Matka wystukała w komórce numer alarmowy i wezwała na miejsce pogotowie ratunkowe. Paweł Ziętkowicz błyskawicznie trafił do szpitala w Zakopanem, lecz jego stan od początku określano jako bardzo ciężki, wręcz krytyczny. W pierwotnej placówce lekarze nie mieli odpowiedniego sprzętu, by zająć się tak trudnym przypadkiem, więc zapadła decyzja o przetransportowaniu poszkodowanego do Nowego Targu. Niestety, ponad tydzień walki o życie 25-latka nie przyniósł rezultatu. Paweł zmarł dokładnie 11 sierpnia 2024 roku. Mama ofiary wspomina, że lekarze od początku nie dawali mu właściwie żadnych szans. Paweł przeszedł operację neurochirurgiczną, miał poważne obrażenia mózgu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci stał się krwiak podtwardówkowy mózgu. Z jakiej przyczyny powstał? Rodzina nie miała żadnych wątpliwości, że mógł to być efekt brutalnego pobicia. Nagrania monitoringu dobrze zarejestrowały to, co działo się tam przed śmiercią Pawła. Widać, jak rosły mężczyzna raz po raz oddaje w kierunku Pawła serię celnych ciosów w głowę. O wiele drobniejszy Paweł pod ich naporem upada. Początkowo próbuje się podnosić. Potem, gdy nie jest w stanie, jest podnoszony przez innego rosłego drucha, po to, by otrzymać kolejną serię ciosów. Widać na nich także kobietę, która zmywa krew Pawła z podłogi, opisuje pani Anna. Mimo tak mocnych dowodów, prokuratura nie zatrzymała w tej sprawie nikogo przez wiele miesięcy, również wtedy, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu. Nikt nie usłyszał żadnych zarzutów. Ci, którzy przyczynili się do stanu Pawła i których widać na nagraniu, nie zostali nawet wyrzuceni z OSP. Chowałam do grobu moje dziecko z całkowicie roztrzaskaną głową, a teraz próbuje nam się wmówić, że Paweł sam uderzył się o kamień podczas upadku, podsumowała zapłakana matka ofiary. I faktycznie, prokuratura wskazała pierwotnie, że zdaniem biegłego 25-latek nieszczęśliwie się przewrócił, uderzając głową o leżący na ziemi kamień, który spowodował powstanie krwiaka. Później wycofano się z tych ustaleń, a kolejna opinia wykluczyła, że do śmierci doszło w wyniku upadku. Istnieje więc szansa, że osoby odpowiedzialne za pobicie chłopaka jednak usłyszą zarzuty. Na ten moment prokuratura rejonowa w Zakopanem prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania obrażeń ciała i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci mężczyzny. Przedstawiciele prokuratury bronią się, że nikt nie usłyszał zarzutów ani nie został zatrzymany, bo nadal trwa dochodzenie. Trudno jednak dziwić się rodzinie, skoro nagrania i wszelkie dowody jasno wskazują na to, kto pobił Pawła. Zabezpieczyliśmy różne ślady z miejsca, gdzie znaleziono mężczyznę. Mamy nagrania, ślady biologiczne. Dużo nie chcę zdradzać, ale to, że opinia będzie za kilka tygodni, wcale nie oznacza, że do tego czasu nie będzie żadnych czynności, w tym na przykład zatrzymań. Mówiła w Onecie rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Chodziło jej o opinię biegłego na temat przyczyny śmierci Pawła. Tyle, że wbrew obietnicom, zarzutów nadal nikt nie usłyszał. Przynajmniej na razie. Ochotnicza Straż Pożarna w Białymdunajcu w opublikowanym oświadczeniu w mediach społecznościowych złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Przekazała także, że nie może podać żadnych informacji na temat zdarzenia, ponieważ zostali o to poproszeni przez policję. Jednocześnie zadeklarowali pełną współpracę z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Uprzejmie prosimy o cierpliwość i powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy i osądów, które nie służą ani naszej społeczności, ani dobremu imieniu zmarłego, napisali w oświadczeniu. Z ustaleń dziennikarzy Onetu wynika, że milczenie przedstawicieli OSP może mieć drugie dno. Rzekome mycie samochodów przed odpustem miało bowiem przerodzić się w posiadówkę w remizie, mocno zakrapianą alkoholem. Takie zjawisko w małych miejscowościach w jednostkach OSP niby nikogo przesadnie nie dziwi, lecz tym razem atmosfera na spotkaniu była napięta. Różne są wersje wydarzeń na temat tego, ile łącznie było tam osób w kulminacyjnym momencie. Niektóre doniesienia medialne mówią, że oprócz Pawła i dwóch lub trzech młodszych druhów do remizy przyszedł 41-letni strażak. Pojawił się też prezes, Wiesław Walkosz, ale tylko na chwilę. Sprawdził, czy wszystko gra i wrócił do domu. Nie mógł przewidzieć, że lada moment dojdzie tam do bójki. Ktoś miał nagle uderzyć Pawła w głowę od tyłu. Tym kimś, według rodziny, był strażak od dawna cięty na 25-latka. Ciągle miał do niego jakieś pretensje. Wyśmiewał młodego i rzucał w jego stronę obelgami. Relacjonowali bliscy pobitego chłopaka. Tego dnia Paweł mu się postawił. Wtedy wywiązała się szarpanina, w której najbardziej ucierpiał poszkodowany. Według dziennikarzy portalu Onet w bójce w rzeczywistości miał uczestniczyć tylko starszy strażak i Paweł, z którym ten miał konflikt. Pozostali, zamiast rozdzielić walczących, stwierdzili, że ci powinni w końcu wyjaśnić spór pojedynkiem przed remizą. Wygrał 41-letni mężczyzna, który następnie odprowadził pobitego przed dom. Dalszy przebieg zdarzenia już znamy. Gdy Paweł wrócił się po telefon, miał upaść albo znowu zostać pobity. Przed remizą w krytycznym stanie znalazła go matka i jego siostra. Zmarł w szpitalu. W maju 2025 roku, 9 miesięcy po tragedii, nowa opinia biegłego powołanego przez prokuraturę wykluczyła, jakoby śmiertelne obrażenia Pawła powstały na skutek wypadku. Tym samym odrzucono jedną z wcześniejszych hipotez, według której 25-latek miał zginąć po tym, jak przewrócił się na ziemię i rzekomo uderzył głową o wystający kamień. Dlaczego więc wciąż nie postawiono nikomu zarzutów? Rodzina Pawła nie ma wątpliwości, że gdyby odpuścili, a historii nie opisaliby dziennikarze, sprawa zostałaby zamieciona pod dywan. Nie wiadomo czemu. Prokuratura odpiera zarzuty, twierdząc, że zgromadzony do tej pory materiał dowodowy nie daje podstaw do przypisania osobom znajdującym się wewnątrz budynku remizy odpowiedzialności karnej, a śledztwo nadal trwa. Dziwi w tych tłumaczeniach przede wszystkim to, że na zabezpieczonym nagraniu dokładnie widać, że Paweł był ofiarą pobicia, a nie jego inicjatorem. Oczywiście prokuratura nie wyklucza, że starszy strażak, który miał zadawać mu ciosy, finalnie usłyszy zarzuty. Podobne konsekwencje mogą spotkać pozostałe osoby, biernych świadków, którzy nie pomogli poszkodowanemu. Oni mogą odpowiedzieć za współudział w bójce. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, nadal nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Rodzina Pawła zapewnia natomiast, że nie spocznie, póki ktoś nie odpowie za śmierć ich ukochanego syna.
1: Pokój zbrodni.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddie nadal rozpala ogień, nawet zza grobu.
0: Polsat postanowił przyspieszyć święta i już jutro o 20:35 wyemituje Kevina samego w domu. Czy to nowa tradycja, czy po prostu sposób na przedłużenie wakacyjnego klimatu? Widzowie są podzieleni. Jedni zaskoczeni, inni zadowoleni. A jeszcze inni zastanawiają się, czy to odpowiedź na letnie występy Kuby Badacha z Last Christmas. Jedno jest pewne. We wtorkowe wieczory przed telewizorami zasiądzie tłum.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa.
0: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji. A na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
1: Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z new metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo. Pink Floyd, zespół, który w 1973 roku zdobył świat dzięki The Dark Side of the Moon, szybko odkrył, że sukces ma swoją cenę. Wytwórnia naciskała na kolejny hit, a media przypominały o dawnym liderze, Sydzie Barrettcie. Nagrania Wish You Were Here były pełne napięć i frustracji, ale ostatecznie album stał się klasykiem. Choć początkowo krytycy byli sceptyczni, dziś Wish You Were Here jest uznawany za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Cóż, czasem trzeba się trochę pomęczyć, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 15 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i Centrum Handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Pruszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 57-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem przetrzymywania swojej byłej partnerki, grożenia jej śmiercią oraz zadania obrażeń ciała. Policja szybko namierzyła i zatrzymała podejrzanego, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęciach. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. W województwie podlaskim trwa akcja zrzutów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla lisów. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne przynęty. Służby apelują, by nie dotykać kapsułek i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Szczepionki są nieszkodliwe, ale właściciele zwierząt powinni zachować ostrożność przez 2 tygodnie po zakończeniu zrzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
2: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
2: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulcan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem. A już dziś, 7 września o 20.50 w TVP2 zobaczymy 1937 odcinek. Centrum uwagi znajdzie się przygotowanie do ślubu Natalki i Adama, który odbędzie się za miesiąc 30 kwietnia. Natalka i Adam wybiorą suknię ślubną, ale nie obędzie się bez emocji, gdyż do salonu sukien ślubnych dołączą Hania i Kisielowa, co wywoła lekką panikę. Lista gości na ślub wzbudzi niepokój Natalki, ponieważ Adam zaprosi jedynie kuzyna Jakuba. Tajemnice rodziny Adama nie dają Natalii spokoju, a Adam unika rozmów na ten temat. Czy uda się rozwiać wątpliwości przed wielkim dniem? W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie. Na wspólnej w 4277 odcinku przynosi prawdziwe emocje. Przemek wpada w panikę, gdy jego żona Marcelina nagle znika z redakcji. Wszystko dzieje się tuż po uwolnieniu Basi, która wcześniej została porwana. Marcelina, autorka kontrowersyjnego artykułu, spotyka się z Andrzejem, który przyznaje się do handlu fałszywymi dyplomami. Andrzej, świadomy swoich czynów, postanawia zgłosić się na komisaria. Towarzyszą mu synowie, Daniel i Kuba. Czy sprawiedliwość dosięgnie wszystkich winnych? Odpowiedzi już we wtorek, 15 września, o 20.15 na TVN. W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 955 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Libert trafi na stół operacyjny, a dr Higinio podejmie się ryzykownego zabiegu, który może zakończyć się tragicznie. Samuel po zamachu na galerię będzie próbował ratować swoją sytuację finansową, ukrywając prawdziwe straty. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem swoje złe samopoczucie. Nowy proboszcz, ksiądz Telmo, szybko zyska sympatię mieszkańców, a jego relacja z ludzią wzbudzi niepokój celi. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. O godzinie 18.40 na antenie TVP1. To hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna tajemnic i emocji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 476 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 15.05 na TVP2. Romulo stawia Santosowi ultimatum, które może zaważyć na jego przyszłości. Cruz drży o życie Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w jego okolicy. Martina wyznaje swoje uczucia do Curra w liście, a Catalina przyznaje się do pocałunku z Adrianem. Virtudes odkrywa, że służba zorganizowała zbiórkę, by pomóc jej odzyskać syna. W pałacu na rośnie, a losy bohaterów splatają się w nieprzewidywalny sposób.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 197 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Cisela Kuskan jako Bejze. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a premierowy odcinek numer 1937 zostanie wyemitowany już dziś o 20:55. Widzowie mogą spodziewać się kontynuacji dramatycznych wydarzeń wokół Artura Rogowskiego i jego żony Marysi. Niewierność szanowanego lekarza wywoła poważny kryzys małżeński, który zdominuje nadchodzące odcinki. W Grabinie nie zabraknie emocji, gdyż ceremonia ślubu Natalki z Adamem wywoła rozczarowanie u Mikołaja. W stolicy z kolei niepokojąca diagnoza medyczna Kingi wstrząśnie rodziną z Duńskich. W tle tych wydarzeń Marcin Chodakowski zmierzy się z niecodziennymi ofertami, a Olek stanie się podejrzanym w kryminalnej intrydze. Nowe postacie i powroty znanych bohaterów zapewnią widzom wiele niespodzianek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury też 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersję, wydając odgłosy przypominające szczekanie podczas przemówienia szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z szeroką krytyką, a przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej zapowiedziała podjęcie zdecydowanych kroków. Mimo przeprosin ze strony partyjnego kolegi, sama posłanka nie widzi problemu w swoim zachowaniu. Sprawa może trafić przed Komisję Etyki Poselskiej.
1: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Warszawie pierwsze elementy swojego nowego programu. Podczas wydarzenia Przebudzenie. Program dla Polski. Podkreślono rolę młodszych polityków w tworzeniu strategii partii. Jarosław Kaczyński zapowiedział intensywne działania i kolejne wydarzenia programowe, w tym konwencje dotyczące rolnictwa, młodzieży i bezpieczeństwa. Przemysław Czarnek przedstawił młodą drużynę PiS, która ma wspierać realizację nowego programu. W porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego i polityków dawnej Zjednoczonej Prawicy w kontekście afery Zonda Krypto. Motyka zasugerował, że w otoczeniu PiS istniały niepokojące powiązania z osobami podejrzewanymi o łamanie prawa. W rozmowie padło nazwisko Tomasza Sakiewicza jako potencjalnego pana X, jednak minister nie potwierdził tej informacji. Sprawa z Zonda Krypto może stać się poważnym problemem dla polskiej prawicy, a wyborcy PiS mogą odwrócić się od partii.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa rozpoczął się niejawny proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka. Sprawa dotyczy eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Prokuratura oskarża go o nielegalne posiadanie broni oraz nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa. Generałowi grozi do 8 lat więzienia. W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamkniętych, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Czy Polska może mieć nowego marszałka? Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy 2 czterogwiazdkowych generałów, Wiesława Kukułę i Sławomira Wojciechowskiego, którzy teoretycznie mogliby otrzymać ten tytuł. Od 1920 roku Polska miała tylko 6 marszałków, a ostatnim był Marian Spychalski. W tradycji wojskowej marszałkiem zostaje zwykle dowódca wsławiony zwycięstwami, a obecnie żyjemy w czasach pokoju.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych, oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło.
1: Na Placu Zdrojowym w Sopocie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 37-letni rowerzysta potrącił 4-letniego chłopca, poruszając się z dużą prędkością w miejscu objętym zakazem ruchu. Mężczyzna miał w organizmie około 0,5 promila alkoholu i przy sobie mefedron, co doprowadziło do jego zatrzymania. Chłopiec doznał lekkich obrażeń, ale jego stan nie wymagał hospitalizacji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbywa się pogrzeb Jana Frycza. Wybitnego aktora żegnają rodzina, przyjaciele oraz znane osobistości, a uroczystość ma charakter państwowy. Przy urnie wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jan Frycz, uhonorowany wieloma odznaczeniami, pozostawił po sobie niezapomniane role teatralne i filmowe.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawiła się nowa gwiazda, Kaeira, która nie tylko podbija serca widzów Tańca z Gwiazdami, ale także zdobywa sympatię znanych osobistości. Andrzej Piaseczny, nie kryjąc zauroczenia młodą wokalistką, otwarcie przyznał, że trochę się w niej podkochuje. Kaeira z radością odpowiedziała, że uczucie jest odwzajemnione, a ich wspólne występy sprzed lat wspomina jako magiczne chwile. Cóż, wygląda na to, że na parkiecie nie tylko tańczą, ale i serca biją w rytm muzyki.
1: W Tańcu z Gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawłowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
2: Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ściwakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się pożegnanie Jana Frycza, które miało być świeckie, ale duchowni postanowili inaczej. Na cmentarzu pojawił się ksiądz, a mimo braku krzyża na grobie odbyło się święcenie. Rodzina prosiła o brak kwiatów i kondolencji, ale tłumy żałobników i tak ustawiły się w kolejce, by wyrazić współczucie. Pogrzeb, choć smutny, nie obył się bez rockowej muzyki i anegdot, które wywołały uśmiech na twarzach zebranych.
1: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, zadebiutowała na parkiecie Tańca z Gwiazdami i porównała emocje z tańca do tych z oktagonu. Ciekawe, że taniec i MMA mają coś wspólnego. Stres przed występem i miliony oczu wpatrzone w każdy ruch. A w jury zasiada jej dawna znajoma, Julia Wieniawa, z którą Joanna pracowała już 10 lat temu w Paryżu. Kto by pomyślał, że te dwie panie połączą siły na parkiecie i za stołem sędziowskim? Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 zł. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
2: Muzyczne talenty znów mają swoje 5 minut. Must Be The Music wraca z 14. edycją, a pierwszy casting odbył się w Warszawie. Kandydaci, uzbrojeni w swoje najlepsze utwory i wideo, mogą teraz ruszać do Rzeszowa, Katowic, Wrocławia i Sopotu. Czyżby to była kolejna szansa na odkrycie przyszłej gwiazdy, czy może tylko kolejny odcinek muzycznego maratonu? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że tańczące Eurydyki, które dziś kojarzymy z anielskim głosem Anny German, zaczęły swoją karierę jako spektakularna porażka. W 1962 roku Helena Majdaniec, królowa polskiego Big Beatu, zaprezentowała ten utwór na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, ale publiczność przyjęła go w milczeniu. Dopiero 2 lata później Anna German, studentka geologii z Wrocławia, tchnęła w tę melodię życie, zdobywając serca słuchaczy na festiwalach w Opolu i Sopocie. Dziś, mimo upływu lat, tańczące Eurydyki wciąż rezonują w naszych sercach, choć nikt nie potrafi odtworzyć tego magicznego klimatu, który stworzyła German.
2: W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy. Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect. Świat muzyki i sportu, zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry również pokażą 15 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 37-letnia Magda z Warszawy zmarła nagle podczas porodu, pozostawiając zdrowego synka Mateusza. Bliscy założyli zbiórkę internetową, by wesprzeć owdowiałego męża Michała i noworodka w tych trudnych chwilach. Zebrane środki mają zapewnić im finansowe bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną. Do tej pory udało się zebrać blisko 260 tysięcy złotych.
2: W Radomiu doszło do brutalnego ataku maczetą na młode małżeństwo. 40-letni sąsiad zaatakował parę, raniąc kobietę w rękę. Sprawca zbiegł i nadal pozostaje nieuchwytny. Prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policja intensywnie poszukuje napastnika, który może ukrywać się za granicą.
1: Dziś czeka nas spokojna i ciepła pogoda. Na południu Polski termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne opady możliwe są w zachodnich i centralnych regionach, ale bez burz. To idealny dzień na spacery i aktywności na świeżym powietrzu. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi dochodzenie w sprawie budynku przy ulicy Hirschfelda 2, któremu grozi zawalenie. Mimo nakazu ewakuacji, 44 rodziny nadal tam mieszkają, co stwarza poważne zagrożenie dla ich życia. Śledztwo koncentruje się na działaniach zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej i Mielin, który nie podjął odpowiednich działań.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii. W Tatrach trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w góry. Ostatni raz widziano go w niedzielę rano, gdy wyruszał z Łysej Polany w stronę polskiego grzebienia. Słowackie służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą, a rodzina apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogli go spotkać. Michał miał na sobie biały kask, niebieski plecak i granatowe spodnie. Każda informacja może być kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restaurację Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
1: W Chorzowie trwa intensywna akcja gaśnicza na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Pożar, który wybuchł dziś, objął wraki i pobliską halę magazynową. W akcji bierze udział 49 strażaków, a nad okolicznymi miastami unosi się gęsty, czarny dym. Mieszkańcy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic otrzymali ostrzeżenia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na razie brak informacji o poszkodowanych. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Na Podlasiu rozpoczęła się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne kapsułki ze szczepionką. Mieszkańcy proszeni są o unikanie kontaktu z przynętami i zachowanie ostrożności podczas spacerów z psami i kotami. Służby apelują, by przez 2 tygodnie po zrzutach trzymać koty w domach, a psy wyprowadzać na smyczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Okuniowcu, koło Suwałk, doszło dziś do groźnego wypadku. Pociąg towarowy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, a jego stan nie jest jeszcze znany. Ruch kolejowy i drogowy w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby.
2: Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały między innymi przyszłe mistrzynie Europy, Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Reprezentantki Polski w siatkówce wróciły do kraju po zakończonych Mistrzostwach Europy, gdzie zajęły 4. miejsce. Po przylocie do Warszawy spotkały się z ciepłym przyjęciem. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie mecze, ale w półfinale uległy Włoszkom, a w meczu o brąz przegrały z Serbkami. Na konferencji prasowej zawodniczki otrzymały kwiaty i podziękowania od Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Qin Wen Zheng w 4. rundzie US Open. Chinka, mimo problemów zdrowotnych, powróciła do formy i w poprzedniej rundzie pokonała Madison Keys, choć przegrywała już 0-5 w 3. secie. Świątek ma korzystny bilans z Zheng, wygrywając 7 z 8 dotychczasowych spotkań. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, wywołało kryzys w strukturach organizacji. Działacze planują pilne posiedzenie, aby omówić jego odwołanie. Jan Tomaszewski ostrzega przed możliwym wykluczeniem Polski z Igrzysk Olimpijskich, co mogłoby zaszkodzić naszym sportowcom. Tymczasem Robert Korzeniowski zgłosił chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid. A teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką?
2: W 3402 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Lucyna stanie przed trudnym wyborem. Awaria pieca u Pyrków zostanie naprawiona, ale to nie koniec problemów. Lucyna, zmęczona szkodzeniem rodzinie Huberta, zacznie się obawiać konsekwencji swoich działań. Maciej, jej syn, nie pozwoli jej się wycofać i zaproponuje kolejne, jeszcze bardziej niebezpieczne zadanie. Zwierzchowska poczuje, że grunt zaczyna się jej sypać pod nogami, zwłaszcza gdy Hubert zacznie ją podejrzewać. Maciej posunie się do ostateczności, sugerując matce, by zniszczyła dom Pyrków. Czy Lucyna zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1031 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 16 w TVP1. Nana staje przed trudnym wyborem dotyczącym jej małżeństwa z Poirasem, a wszystko to za sprawą intryg Kansel i Semicha. Poiras, mimo obietnic, ponownie traci panowanie nad sobą, co prowadzi do napięć w rodzinie Kiliców. W kulminacyjnym momencie Nana zaczyna rozumieć głęboko zakorzenione wartości męża. Para postanawia pozostać razem, co zaskakuje Kansel, która liczyła na ich rozstanie. Decyzja Nany i Poirasa scementuje ich związek, a zakochani zaskoczą wszystkich swoją jednością.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał serca widzów na całym świecie. Już 17 września TVP2 wyemituje 200 odcinek tej emocjonującej produkcji. W tym odcinku Hanser, główna bohaterka, spożywa zatruty poczęstunek, ale na ratunek przybywa jej Cihan. W tle Gulsum zmaga się z fałszywymi oskarżeniami, a Melih spotyka się z Cihanem w placówce medycznej, co prowadzi do pojednania z matką. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy obecnie 325 odcinków. A jej finał w Polsce to jeszcze daleka przyszłość. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1937 odcinku M jak miłość Artur Rogowski zaskoczy widzów swoją zdradziecką naturą. Po wakacyjnej przerwie, mimo prób zerwania kontaktu, ponownie spotka się z Joanną. Emocje sięgną zenitu, gdy Artur wyzna jej miłość, choć deklaruje, że nie zostawi Marysi. Joanna, pełna uczuć, nie zamierza rezygnować z romansu i zaproponuje kolejne spotkanie. Artur, choć planował zakończyć te relacje, nie potrafi oprzeć się pokusie. Ich potajemne schadzki będą kontynuowane, a napięcie między nimi wzrośnie. Nowe odcinki zapowiadają się pełne emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start?
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Catalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
2: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianie dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W amerykańskim mieście Damariscota mieszkańcy zgłaszali pojawienie się wielkiej stopy. Policja szybko odkryła, że to tylko mężczyzna w kostiumie Bigfoota. Funkcjonariusze podeszli do sprawy z humorem, a mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ nie popełnił przestępstwa. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chórka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 36-letniego mieszkańca Pomorza w nadmorskiej miejscowości. Mężczyzna miał przy sobie blisko 400 porcji mefedronu oraz przedmiot przypominający policyjną legitymację. Twierdził, że biały proszek to produkt apteczny. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
0: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Ceremonia miała miejsce na Powązkach Wojskowych, a aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz politycy, którzy złożyli biało-czerwone wieńce. Minister kultury Marta Cienkowska w liście podkreśliła, że Frycz był aktorem, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Natalia Ruś, znana jako Nazika, znowu jest na ustach wszystkich. Tym razem sąd skazał ją za pochwalanie gaszenia świec chanukowych przez Grzegorza Brauna w Sejmie. Influencerka z różańcem w ręku i kontrowersyjnymi teoriami na ustach nie zamierza się poddać i zapowiada apelację. Ciekawe, czy jej kolejne wystąpienia będą równie oświecające.
2: Polsat postanowił przyspieszyć święta i już jutro o 20.35 wyemituje Kevina samego w domu. Czy to nowa tradycja, czy po prostu sposób na przedłużenie wakacyjnego klimatu? Widzowie są podzieleni. Jedni zaskoczeni, inni zadowoleni. A jeszcze inni zastanawiają się, czy to odpowiedź na letnie występy Kuby Badacha z Last Christmas. Jedno jest pewne. We wtorkowe wieczory przed telewizorami zasiądzie tłum.
1: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Świat mody, pogrążony w smutku po śmierci Ewy Weinert, byłej modelki i projektantki torebek, której talent podziwiano na wybiegach od Nowego Jorku po Paryż. Bogna Sforowska, jej bliska przyjaciółka, nie kryje łez, wspominając trzy muszkieterki lat 80. i 90. Weinert, znana z ręcznie tworzonych torebek, pozostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale i pustkę w sercach przyjaciół. Andrzej Pongowski, grafik, również żegna ją z wielkim żalem, podkreślając, jak wiele wspomnień pozostawiła po sobie ta wyjątkowa postać. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo. Pink Floyd, zespół, który w 1973 roku zdobył świat dzięki The Dark Side of the Moon, szybko odkrył, że sukces ma swoją cenę. Wytwórnia naciskała na kolejny hit, a media przypominały o dawnym liderze, Sydzie Barrettcie. Nagrania Wish You Were Here były pełne napięć i frustracji, ale ostatecznie album stał się klasykiem. Choć początkowo krytycy byli sceptyczni, dziś Wish You Were Here jest uznawany za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Cóż, czasem trzeba się trochę pomęczyć, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu. W Otwocku zatrzymano 41-letniego mężczyznę, który ukradł miejską kostkę brukową i elementy drewnianej altany. Skradzione materiały wykorzystał do wykończenia swojej posesji. Policja zabezpieczyła łupy, a mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży. Teraz o jego losie zdecyduje sąd, a grozi mu do 5 lat więzienia. Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Radomiu doszło do dramatycznego ataku z użyciem maczety. 40-letni mężczyzna próbował zabić sąsiada, jednak cios trafił w jego żonę, poważnie raniąc jej rękę. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, ale mężczyzna wciąż jest na wolności. Policja podejrzewa, że może ukrywać się za granicą, a prokuratura rozważa wydanie europejskiego nakazu aresztowania. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Trwają poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w Tatry. Mężczyzna wyruszył w niedzielę rano z Łysej Polany, prawdopodobnie kierując się na stronę słowacką. Służby oraz bliscy apelują do turystów, którzy mogli spotkać Michała lub zarejestrować go na zdjęciach. Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia jego miejsca pobytu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. W województwie podlaskim trwa akcja zrzutów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla lisów. Od dziś do 9 września z samolotów będą zrzucane specjalne przynęty. Służby apelują, by nie dotykać kapsułek i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych. Szczepionki są nieszkodliwe, ale właściciele zwierząt powinni zachować ostrożność przez 2 tygodnie po zakończeniu zrzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
2: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
2: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulkan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3402 odcinka, który zostanie wyemitowany 21 września. Broda, zdeterminowany, by pomóc Jance w rozpoczęciu muzycznej kariery, zdobywa pieniądze na studio nagraniowe. Nie konsultuje jednak swoich planów z Janką, co może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem Janka staje przed rodzinnym dramatem, gdy jej ojciec doznaje kolejnego zawału serca. Mariusz z zaangażowaniem walczy o życie ojca Janki, co stawia dziewczynę w trudnej sytuacji. Plany Brody mogą zejść na dalszy plan, gdy Janka skupia się na zdrowiu ojca. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online na TVP VOD.
2: W najnowszym odcinku Barw Szczęścia, numer 3410, Ksawery przypadkowo usłyszy coś, co wstrząśnie jego światem. Kasia i Łukasz, zaniepokojeni zachowaniem syna, zdecydują się na internetową konsultację z psychiatrą. Nie przewidzą jednak, że Ksawery będzie podsłuchiwał ich rozmowę. To właśnie wtedy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Dla młodego chłopaka, który już teraz przeżywa bunt, odkrycie tej rodzinnej tajemnicy będzie ogromnym szokiem. Kasia stanie przed trudnym zadaniem wytłumaczenia synowi prawdy o jego pochodzeniu i przekonania go, że rozmowa z psychiatrą nie była spiskiem. Sadowscy będą musieli zmierzyć się z kolejnym kryzysem w rodzinie.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 201 odcinek, który TVP2 wyemituje w piątek, 18 września. W tym odcinku Melich odkrywa, kto próbował otruć Hanser, co wprowadza nowe napięcia i nieoczekiwane zwroty akcji. Cichan zaczyna dostrzegać, jak mało Melich wie o swojej żonie, co może zmienić ich relacje. Na monitoringu z kliniki Engin i Sila rozpoznają Bejzę, co prowadzi do wniosku, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej popularność nie słabnie. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z Hanser i Cichanem.
2: M jak miłość zaskoczy widzów w 1944 odcinku, który już wkrótce na ekranach. Matka Anity, Anna Lerman, przewidzi kłopoty w związku córki z Kamilem. Choć para wydawała się szczęśliwa, ich relacja zaczyna się sypać. Anita marzy o powiększeniu rodziny, ale Kamil tęskni za dawnym, beztroskim życiem. Konflikty narastają, a różnice w priorytetach stają się coraz bardziej widoczne. Anna, doświadczona pisarka, postanawia interweniować, by uratować związek córki. Czy jej działania przyniosą oczekiwany efekt? Przyszłość Anity i Kamila stoi pod znakiem zapytania.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a już dziś, 7 września o 20.50 w TVP2, zobaczymy 1937 odcinek. Centrum uwagi znajdzie się przygotowanie do ślubu Natalki i Adama, który odbędzie się za miesiąc, 30 kwietnia. Natalka i Adam wybiorą suknię ślubną, ale nie obędzie się bez emocji, gdyż do salonu sukien ślubnych dołączą Hania i Kisielowa, co wywoła lekką panikę. Lista gości na ślub wzbudzi niepokój Natalki, ponieważ Adam zaprosi jedynie kuzyna Jakuba. Tajemnice rodziny Adama nie dają Natalii spokoju, a Adam unika rozmów na ten temat. Czy uda się rozwiać wątpliwości przed wielkim dniem?
1: W 1027 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan podejmie odważny krok w kierunku Ainur. Prokurator zaprosi ją do eleganckiej restauracji, gdzie planuje wyznać swoje uczucia. Jednak romantyczne plany Sinana mogą zostać zniweczone przez jego matkę, która nie akceptuje Ainur jako partnerki dla swojego syna. Kobieta zrobi wszystko, by upokorzyć dziewczynę i zniechęcić ją do związku. Czy Sinan postawi na miłość, mimo sprzeciwu matki? Odpowiedź poznamy już w piątek, 11 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
2: Nowy sezon M jak miłość rozpoczyna się dziś, 7 września 2026 roku, od odcinka 1937. Fani serialu zobaczą odświeżoną czołówkę, która przynosi spore zmiany. Paweł Zduński pojawia się bez tragicznie zmarłej Franki, a także bez Agnes i syna Antosia. W nowym otwarciu zobaczymy za to Mateusza Mostowiaka z Majką. Z czołówki zniknęły postacie Kisielowej, jej męża Roberta oraz księdza Grzegorza. Barbara, Marysia i Artur Rogowski pozostają na swoich miejscach, choć mówi się o możliwym rozpadzie małżeństwa Rogowskich. Nagrania do kolejnej wersji czołówki już ruszyły, co może przynieść jeszcze więcej niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Poznaniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski ujawnił, że otrzymał oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej z propozycją podziału wpływów na Ukrainie. Dokument ten został przedstawiony Radzie Ministrów. Sikorski podkreślił, że rozmowy z Rosją nie były błędem, o ile towarzyszyły im odpowiednie przygotowania. Krytykował również postrzeganie kontaktów dyplomatycznych z nieprzyjaznymi państwami jako kompromitację. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
0: Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 33-letniego mieszkańca powiatu Iławskiego, który 3 września wszczął awanturę w szpitalu. Mężczyzna znieważył personel medyczny i zaatakował interweniujących policjantów. Usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej, a ze względu na recydywę spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Na jednym z osiedli w Grajewie doszło do bójki, po której ranny 20-latek trafił do szpitala. Policja zatrzymała 6 mężczyzn, z czego 4 trafiło do aresztu na 3 miesiące, a 2 objęto dozorem policyjnym. Zdarzenie miało miejsce na jednej z głównych ulic miasta, a uczestnicy bójki rozbiegli się po jej zakończeniu. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Dziś poinformowano o sprowadzeniu do kraju 47-letniego mężczyzny, poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mieszkaniec powiatu chełmskiego ukrywał się w Hiszpanii, gdzie został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i hiszpańskiej policji. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i inne poważne przestępstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W gminie Kłodawa zlikwidowano laboratorium klefedronu. Policja zatrzymała 2 mężczyzn i zabezpieczyła ponad 0,5 tony narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat więzienia. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać 0,5 szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
0: W Warszawie odbywa się dziś pogrzeb wybitnego aktora Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Uroczystość na cmentarzu Powązki Wojskowe ma charakter państwowy, a przy urnie z prochami aktora pojawił się wieniec od prezydenta Karola Nawrockiego. Jan Frycz, znany z ról w Teatrze Starym w Krakowie i Narodowym w Warszawie, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny. Aktor był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolejny odcinek kuchennych rewolucji i kolejna burza w szklance wody. Gliwicka restauracja Pierwsza Polka przeszła metamorfozę, ale zamiast sukcesu mamy upadek i internetowy hejt na właściciela. Konrad Kołakowski, teraz pracownik klubu Wieczysta Kraków, twierdzi, że program zmanipulował rzeczywistość, a jego brat Robert nie szczędził słów prawdy. Cóż, kuchenne rewolucje to nie zawsze przepis na sukces. Miłość nie zna granic, a przynajmniej nie zna ich dla Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka, którzy właśnie powiedzieli sobie tak w malowniczej Portugalii. Po 3 latach wspólnego życia para postanowiła zorganizować ślub, który przypominał bardziej logistyczny koszmar niż bajkę z powodu problemów z hotelami i ich ukochanym.

0: ojcem. Jednak determinacja i miłość zwyciężyły, a niespodziewani goście, jak Izabella Krzan, dodali uroczystości dodatkowego blasku. Teraz Jelonki są oficjalnie razem, a ich historia to dowód na to, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie sposób. Magda Gessler, królowa kuchennych rewolucji, tym razem zrewolucjonizowała parkiet na weselu pasierba Waldemara w zamku pod Wrocławiem, gdzie młoda para powiedziała sobie tak. Gessler szalała do białego rana, nie schodząc z pakietu. W gustownej, kolorowej sukni od Camilla Whitlove przyciągała spojrzenia, a jej taneczne popisy były równie smakowite jak serwowane dania. Cóż, kto by pomyślał, że królowa TVN-u z taką pasją potrafi nie tylko gotować, ale i tańczyć. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim show biznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Wielki aktor Jan Frycz odszedł w sierpniu, pozostawiając po sobie nie tylko rodzinę, ale i tajemnice, które dopiero teraz wychodzą na jaw. Okazuje się, że poza sceną był zapalonym modelarzem, który swoje statki maczał w herbacie, a zdalnie sterowane samochody i samoloty latały po Teatrze Wielkim. Jego śmierć była szokiem dla wszystkich, zwłaszcza, że mimo ciężkiej choroby planował jeszcze wystąpić w nowej ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi. Cóż, życie potrafi zaskakiwać nawet po śmierci. Stan Borys, legenda polskiej sceny muzycznej, obchodził swoje 85. urodziny z pompą godną króla. Przyjaciele i gwiazdy z całego świata zjechali się, by zasypać go prezentami, których liczba wymagała aż 8 tragarzy. Mimo licznych problemów zdrowotnych, artysta nie traci ducha i wciąż walczy o swoją sprawność. Na scenie towarzyszyła mu ukochana żona i psy, a wśród gości nie zabrakło takich sław jak Jan Englert czy Urszula Dudziak. W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ryszard Riedel, niekwestionowana ikona polskiej muzyki. Odszedł zbyt wcześnie, ale jego legenda wciąż żyje. Film Skazany na bluesa z 2005 roku, ukazujący jego burzliwe życie, został wyreżyserowany przez Jana Kidawę-Błońskiego, który, jak się okazuje, jest kuzynem ojca Riedla. To rodzinne powiązanie dodaje filmowi wyjątkowego smaku. Cóż, czasem życie pisze scenariusze lepsze niż Hollywood.
0: Queens of the Stone Age znowu zaskakuje. Już 30 października światło dzienne ujrzy ich nowy album Perfect, który, jak twierdzi lider Josh Homme, to celowe przekręcenie słowa Perfect. Na płycie usłyszymy 9 premierowych utworów, w tym długo wyczekiwany Run Away from the Mob z perkusją Dave'a Grohla. Ciekawe, czy po tylu latach w szufladzie ten kawałek rzeczywiście okaże się Perfect. Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny. Świat muzyki i sportu, zszokowany nagłą śmiercią Andy'ego Williamsa, współzałożyciela zespołu Every Time I Die. Gitarzysta i profesjonalny zapaśnik zmarł w wieku 48 lat po zasłabnięciu podczas walki wrestlingowej w Pensylwanii. Choć jego życie było pełne zwrotów akcji, od kontuzji kolana po sukcesy na scenie muzycznej, to niestety finał tej historii okazał się zaskakująco smutny. Przyczyna śmierci wciąż pozostaje tajemnicą, a fani na całym świecie opłakują stratę tej wyjątkowej postaci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Warszawie zatrzymano 30-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, oferując im 500 zł, co zakończyło się jego aresztowaniem. Kierowca stracił uprawnienia w czerwcu za przekroczenie prędkości, ale mimo to kontynuował pracę jako kierowca przewozowy. Policja bada teraz, jak długo wykonywał kursy bez uprawnień oraz czy firma, dla której pracował, kontrolowała jego dokumenty. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów. Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sejm zgodził się na zwiększenie funduszy na renty wdowie z KRUS o nawet 1 mld złotych. Decyzja ta wynika z niespodziewanie dużego zainteresowania świadczeniem, które przerosło wcześniejsze prognozy. W planie finansowym na 2026 rok pierwotnie zarezerwowano niecałe 352 miliony złotych, co okazało się niewystarczające. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanych naturalnych oszczędności budżetowych. Teraz ustawa trafi do Senatu, który podejmie ostateczną decyzję. Od stycznia przyszłego roku planowane są kolejne podwyżki rent wdowich, co ma przynieść dodatkowe korzyści dla seniorów.
2: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki.
1: Europoseł Daniel Obajtek ostro krytykuje obecne ceny paliw, nazywając je brutalnym łupieniem Polaków. Według niego benzyna 95 powinna kosztować niecałe 7 zł za litr, podczas gdy obecnie ceny przekraczają około 7,5 zł. Rząd Donalda Tuska potwierdził koniec programu CPN, co oznacza brak nadziei na obniżki cen. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że napięty budżet państwa nie pozwala na kontynuację programu. Tymczasem ceny benzyny i diesla biją rekordy, a jedynie autogaz nieznacznie tanieje. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki.
2: W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet 1 000 000 funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton złota z Ameryki Północnej do Londynu, przygotowując się na potencjalny kryzys. Operacja miała na celu zwiększenie dostępności rezerw w sytuacjach awaryjnych. Wcześniej większość złota znajdowała się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz Londyn stał się kluczowym centrum dla holenderskiego kruszcu. Przeniesienie złota odbyło się w 2 etapach, z czego część transakcji miała charakter czysto finansowy. Decyzja ta podkreśla strategiczne podejście Holandii do zabezpieczenia swoich aktywów w niestabilnych czasach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień. Rodzice przekazali mieszkanie jednemu z dzieci? To nie zawsze kończy sprawę majątku. Po ich śmierci rodzeństwo może zażądać zachowku, czyli części wartości nieruchomości. Nawet po 10 latach od darowizny, jeśli obdarowany jest spadkobiercą, może to być problem. Wartość mieszkania przy rozliczeniach liczy się według obecnych cen, co może oznaczać duże kwoty. Kodeks cywilny przewiduje możliwość rozłożenia płatności zachowku na raty, co może być ulgą dla obdarowanego. Pamiętajmy, że roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach. W Europie rośnie popularność skrajnie prawicowych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, która w Saksonii-Anhalt osiąga aż 40% poparcia. Były premier Leszek Miller wskazuje, że to efekt błędnej polityki migracyjnej i kryzysu przywództwa w tradycyjnych partiach. Alternatywa dla Niemiec, choć odcina się od neonazistowskich skojarzeń, zdobywa coraz więcej mandatów w Bundestagu. Liderka partii, Alice Weidel, proponuje m.in. likwidację strefy Schengen i powrót do marki niemieckiej. Wzrost popularności prawicy w Europie to także reakcja na kryzys migracyjny i koszty transformacji energetycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulcan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a w odcinku 3410 Aldona i Borys Grzelakowie będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Po zatruciu pana Bogumiła ich sklep staje się obiektem internetowych żartów, zyskując prześmiewczą nazwę Bella Salmonella. Ta sytuacja nie tylko uderza w reputację Grzelaków, ale także zagraża ich biznesowi. Choć od incydentu minęło już trochę czasu, internet nie zapomina, a złośliwe komentarze mogą na stałe zaszkodzić ich firmie. Aldona i Borys, mimo starań o uczciwe prowadzenie sklepu, muszą teraz stawić czoła fali problemów. Zatrucie grzybami, które trafiły do szpitala pana Bogumiła, sprowadziło na nich policję i sanepid. A teraz grozi im utrata klientów. Czy uda im się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? W najnowszym odcinku Barw Szczęścia, numer 3410, Ksawery przypadkowo usłyszy coś, co wstrząśnie jego światem. Kasia i Łukasz, zaniepokojeni zachowaniem syna, zdecydują się na internetową konsultację z psychiatrą. Nie przewidzą jednak, że Ksawery będzie podsłuchiwał ich rozmowę. To właśnie wtedy dowie się, że przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro. Dla młodego chłopaka, który już teraz przeżywa bunt, odkrycie tej rodzinnej tajemnicy będzie ogromnym szokiem. Kasia stanie przed trudnym zadaniem wytłumaczenia synowi prawdy o jego pochodzeniu i przekonania go, że rozmowa z psychiatrą nie była spiskiem. Sadowscy będą musieli zmierzyć się z kolejnym kryzysem w rodzinie.
0: W 3402 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Lucyna stanie przed trudnym wyborem. Awaria pieca u Pyrków zostanie naprawiona, ale to nie koniec problemów. Lucyna, zmęczona szkodzeniem rodzinie Huberta, zacznie się obawiać konsekwencji swoich działań. Maciej, jej syn, nie pozwoli jej się wycofać i zaproponuje kolejne, jeszcze bardziej niebezpieczne zadanie. Zwierzchowska poczuje, że grunt zaczyna się jej sypać pod nogami, zwłaszcza gdy Hubert zacznie ją podejrzewać. Maciej posunie się do ostateczności, sugerując matce, by zniszczyła dom Pyrków. Czy Lucyna zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce. M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Tuż przed ślubem z Adamem Karskim, Mikołaj Lipiński ponownie namiesza w jej życiu. Dyrektor wyzna mostowiaczce, że zawsze będzie na nią czekał, co może być zapowiedzią zdrady. Ich rozmowa pełna dwuznaczności sugeruje, że Mikołaj nie zamierza się poddać. Czy Natalka ulegnie jego urokowi, czy jednak wybierze stabilność z Adamem? Nowy sezon obiecuje wiele emocji i nieoczekiwanych decyzji. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Felicita powraca z emocjonującym czwartym odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 20.30 na TVP1. Zośka, główna bohaterka, zmierzy się z trudną kolacją u Julii, gdzie odkryje ślady przeszłości swojego zmarłego męża Kamila. Atmosfera stanie się napięta, gdy Julia zacznie mówić o Kamilu jak o kimś bliskim, co wywoła w Zośce burzę emocji. Na koniec wieczoru padnie wyznanie, które zmieni jej spojrzenie na całą sytuację. Tymczasem relacja Zośki z Marco nabiera tempa, a wspólny wyjazd do Alberobello pozwala jej lepiej poznać jego przeszłość. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i próbie odnalezienia się po stracie z Laurą Deszką w roli głównej.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1942 odcinku Martyna Wysocka zdobywa się na odwagę i wyznaje Jakubowi Karskiemu swoje uczucia. Jakub, zamiast odrzucić jej wyznanie, proponuje prawdziwą randkę. W 1943 odcinku, mimo wcześniejszych obaw, Martyna decyduje się na spotkanie. To przełomowy moment, który może otworzyć nowy rozdział w ich relacji. Martyna zmaga się z lękiem przed odrzuceniem, przypominając sobie bolesne rozstanie z Marcinem. Jednak to Jakub musi przekonać ją, że jego intencje są szczere. Czy z tej przyjaźni narodzi się prawdziwa miłość?
0: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianię dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2. Panna Młoda powraca z emocjonującym 197. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Chisela Kuskan jako Bejzę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Gdańsku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz.
2: W porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego i polityków dawnej Zjednoczonej Prawicy w kontekście afery Zonda Krypto. Motyka zasugerował, że w otoczeniu PiS istniały niepokojące powiązania z osobami podejrzewanymi o łamanie prawa. W rozmowie padło nazwisko Tomasza Sakiewicza jako potencjalnego pana X, jednak minister nie potwierdził tej informacji. Sprawa Zonda Krypto może stać się poważnym problemem dla polskiej prawicy, a wyborcy PiS mogą odwrócić się od partii. W Saksonii-Anhalt prawicowa alternatywa dla Niemiec zdobyła około 44% głosów w wyborach, co budzi niepokój wśród polityków. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że AfD to partia prorosyjska, co może mieć konsekwencje dla Polski. W programie Ósma Runda poruszono także temat wojny na Ukrainie. Sikorski zaznaczył, że negocjacje w Kijowie są pozytywnym krokiem, ale Ukraina nie powinna kapitulować. W kontekście Rosji minister stwierdził, że choć Rosja skupia się na Ukrainie, to nadal może prowadzić działania prowokacyjne. Od stycznia przyszłego roku renta wdowia wzrośnie z 15 do 25% drugiego świadczenia. To oznacza, że osoby korzystające z tego wsparcia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zapewni dodatkowy 1 mld zł na ten cel. Renta wdowia zyskała na popularności, co spowodowało wyczerpanie środków w KRUS. W amerykańskim mieście Damariscota mieszkańcy zgłaszali pojawienie się wielkiej stopy. Policja szybko odkryła, że to tylko mężczyzna w kostiumie Bigfoota. Funkcjonariusze podeszli do sprawy z humorem, a mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ nie popełnił przestępstwa.
0: W Indonezji trwa paraliż lotniczy spowodowany erupcją wulkanu Anak Krakatau. Główne lotnisko w Dżakarcie oraz kilka innych portów lotniczych pozostaje zamkniętych, co dotknęło już ponad 270 tysięcy pasażerów. W poniedziałek rano odwołano lub opóźniono 243 loty na lotnisku Soekarno-Hatta. Singapore Airlines odwołały wszystkie loty do Dżakarty, oferując alternatywne trasy przez Surabaję. Tragedia w rosyjskiej Kabardo-Bałkarii na Kaukazie Północnym. Lawina, która zeszła w niedzielę na górze Mizirgi, zabiła co najmniej 11 osób i raniła 6 kolejnych. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych wspinaczy, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki i ryzyko kolejnych lawin. W działaniach bierze udział ponad 50 ratowników. Dracena, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście z powodu niedoboru składników odżywczych. Prosta odżywka z żelatyny może szybko przywrócić jej wigor. Wystarczy rozpuścić 1 łyżkę żelatyny w 1 litrze gorącej wody, ostudzić i podlewać roślinę raz w miesiącu. To skuteczny sposób na poprawę kondycji draceny, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Ocet i olejek eteryczny mogą zastąpić drogie płyny do płukania tkanin. Wystarczy dodać 1 łyżkę tej mieszanki do prania, by ubrania były miękkie i pachniały luksusowymi perfumami. Ocet skutecznie usuwa resztki detergentów, a olejek eteryczny nadaje piękny aromat. Dodatkowo regularne czyszczenie pralki i suszenie ubrań na świeżym powietrzu zapewni długotrwałą świeżość. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się pytania o to, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Warto zwrócić uwagę na to, czy ciepło swobodnie rozchodzi się po mieszkaniu i czy nie ucieka przez nieszczelności. Zasłony i meble ustawione blisko grzejników mogą utrudniać cyrkulację ciepła. Przed zimą warto również sprawdzić stan uszczelek w oknach i drzwiach, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła. Skrzydłokwiat, choć niewymagający, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by kwitnąć przez cały rok. Wrzesień to idealny czas na jego regenerację po letnich upałach. Regularne nawożenie, na przykład łupinami orzechów ziemnych oraz odpowiednie nawadnianie i zraszanie liści mogą przynieść niesamowite rezultaty. Pamiętajmy, by chronić roślinę przed przeciągami i zapewnić jej umiarkowane światło. Podczas domowych porządków warto pamiętać o przedmiotach, które często umykają naszej uwadze. Torebki, plecaki, okulary czy słuchawki to rzeczy, które mają codzienny kontakt z różnymi powierzchniami. Regularne czyszczenie tych przedmiotów pomoże utrzymać je w dobrym stanie. Wystarczy kilka minut, by zadbać o rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia.
2: Wiek biologiczny i mentalny nie zawsze idą w parze. Nasza dojrzałość psychiczna kształtowana jest przez doświadczenia życiowe, relacje i charakter. Dwie osoby w tym samym wieku mogą być zupełnie różne pod względem podejścia do życia. Psychotesty obrazkowe, takie jak wybór jednej z bram, mogą być ciekawą zabawą, która pozwala odkryć nasz wiek mentalny.
0: Dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbywa się pogrzeb Jana Frycza. Wybitnego aktora żegnają rodzina, przyjaciele oraz znane osobistości, a uroczystość ma charakter państwowy. Przy urnie wartę honorową pełnią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jan Frycz, uhonorowany wieloma odznaczeniami, pozostawił po sobie niezapomniane role teatralne i filmowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat w świecie reality show. Waldek i Dorota, para z 10 sezonu Rolnik szuka żony, postanowili się rozstać. Waldek, zamiast skupić się na rozstaniu, wylewnie opisał swoje uczucia do córeczki Dominiki, obiecując jej wieczną miłość. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a my możemy tylko obserwować, jak kolejne miłosne historie znikają z ekranu. W Tańcu z gwiazdami na Polsacie zapanowała prawdziwa zima, mimo że na parkiecie gorąco. Jury, z Iwoną Pawlowicz na czele, postanowiło zamienić się w surowych nauczycieli tańca, rozdając noty, które bardziej przypominają oceny z matematyki niż z tańca. Najlepsze pary zdobyły zaledwie 28 punktów, a najgorsze ledwo przekroczyły 14. Fani są w szoku, ale może to właśnie ta surowość przyciągnie więcej widzów przed telewizory.
2: Helena Englert zadebiutowała w Tańcu z gwiazdami, ale na widowni zabrakło jej rodziców. Jan Englert i Beata Ścibakówna wybrali urodziny Stana Borysa zamiast wspierać córkę na parkiecie. Czyżby tort i prezenty były bardziej kuszące niż taneczne popisy? Ciekawe, czy w kolejnym odcinku rodzice pojawią się na widowni, czy znów wybiorą inne atrakcje.
1: Afera wokół filmu Właśnie, że tak, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi, rozgrzała internet do czerwoności. Joanna Jabłczyńska, która nie wróci do roli Tośki, musiała przeprosić pisarkę i wpłacić 5000 zł na cel charytatywny. Ale fani zorganizowali zbiórkę, która już zebrała prawie 500 000 zł. Grochola twierdzi, że to wszystko to wina algorytmów i botów, które podsycają emocje. Jabłczyńska z kolei ironicznie dziękuje drogim botom za wsparcie, bo przecież nawet one wpłacają na zbiórkę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, niezmordowana ikona polskiego showbiznesu, świętuje swoje 84. urodziny, ale o emeryturze ani myśli. Z energią, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodzieniec, wciąż zachwyca na ekranie i poza nim. Jej sposób na relaks? Drink z Campari i Tatar, bo przecież nic tak nie cieszy jak małe przyjemności. A gdy już się zmęczy, to tylko po to, by z uśmiechem paść na kanapę i planować kolejne przygody. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, bohaterowie programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pokazali, że miłość z telewizji może być jak z bajki. Poznali się na planie, a teraz są szczęśliwymi rodzicami dwojga dzieci. Po kilku latach postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem kościelnym, bo przecież kto by się spodziewał, że telewizyjna miłość przetrwa. Ich historia to dowód na to, że czasem eksperci od miłości naprawdę wiedzą, co robią. Måns Zelmerlöw, niegdyś bohater Eurowizji, teraz bohater skandalu. Po przegranych preselekcjach i burzliwym rozwodzie szwedzki wokalista postanowił wylać swoje żale w autobiografii. W książce Kiedy wszystko upada opowiada o własnych błędach, zdradach i uzależnieniach. Czy to próba oczyszczenia wizerunku, czy raczej kolejny rozdział w jego życiowym dramacie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. O Mansie jeszcze długo będzie głośno. Kto by pomyślał, że darmowy album może wywołać tyle zamieszania? W 2014 roku U2 i Apple postanowili zagrać Świętego Mikołaja, wrzucając Songs of Innocence do bibliotek iTunes bez pytania. Efekt? Zamiast radości, fala irytacji i konieczność stworzenia narzędzia do usuwania niechcianego prezentu. Bono przyznał, że trochę ich poniosło, a cała akcja stała się podręcznikowym przykładem, jak nie robić marketingu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oasis wraca na ekrany. Dokument Don't Look Back in Anger miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, a na pokazie pojawili się sami bracia Gallagherowie, którzy przybyli łódką. Owacje na stojąco trwały aż 8 minut, co chyba zaskoczyło nawet Liama, który chciał szybko zniknąć z kina. Noel w rozmowie z Daily Mail nazwał swojego brata uroczym, co brzmi jak początek nowej ery w ich relacjach. Ciekawe, czy to tylko chwilowy rozejm, czy może jednak muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
2: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, pożegnał się z nami w wielkim stylu. Jego ostatni album, Patient No. 9 z 2022 roku, mimo obaw samego artysty, okazał się hitem, zdobywając drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Współpraca z muzycznymi gigantami, jak Jeff Beck i Eric Clapton, dodała płycie blasku. A Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, pokazał, że duch rocka wciąż w nim płonie. To pożegnanie, które zostanie zapamiętane na długo. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, legendy polskiego kina, który spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Ceremonia była nietypowa, ponieważ zamiast tradycyjnych pieśni pogrzebowych z głośników popłynęły hity The Rolling Stones. Tak, to nie żart. Paint It Black i Satisfaction towarzyszyły aktorowi w jego ostatniej drodze. Frycz, mimo ciężkiej choroby, do końca występował na deskach Teatru Narodowego, pozostawiając po sobie niezapomniane wspomnienia.
1: System of a Down powrócił na scenę z hukiem, a ich europejska trasa koncertowa okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zespół zarobił ponad 8,6 miliona dolarów, co plasuje ich na drugim miejscu w rankingu najzyskowniejszych tras koncertowych według magazynu Polstar. Średnia publiczność na ich koncertach wynosiła imponujące 61 274 osoby, co przewyższa nawet tłumy przyciągane przez Bad Bunny'ego. Wygląda na to, że po dekadzie przerwy System of a Down wciąż potrafi rozgrzać fanów do czerwoności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura też 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Pijany 55-latek wszczął awanturę, podczas której uderzył swoją żonę stołkiem w głowę. Policja interweniowała, a mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że przemoc w tej rodzinie trwała od ponad 4 lat. 55-latkowi grozi teraz nawet 8 lat więzienia. W powiecie warszawskim zachodnim trwa poszukiwanie mężczyzny, który miał poruszać się Volkswagenem typu SUV i stwarzać zagrożenie na drodze. Świadkowie twierdzą, że w Jawczycach widziano go, jak wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdza liczne wykroczenia drogowe, ale nie potwierdza najgroźniejszych relacji. Funkcjonariusze mają numer rejestracyjny pojazdu i planują zatrzymanie kierowcy.
2: Na północ od Warszawy trwa budowa nowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Kierowcy zyskają 3 pasy ruchu w każdym kierunku oraz 3 nowe węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. Inwestycja warta ponad 536 milionów złotych. Ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Obecnie trwają intensywne prace ziemne i rozbiórkowe.
1: Dziś w Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia w listopadzie 2023 roku, zaledwie kilkaset metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, które mogły uratować jej życie. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a sąd ma ustalić, czy zaniedbania policjantów przyczyniły się do tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chorzowie, w dzielnicy Batory, doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łukasińskiego. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, co zmusiło do ewakuacji około 30 mieszkańców. 4 osoby odtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu działały 3 jednostki straży pożarnej, a przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
2: Magda Gessler kontynuuje swoje kuchenne rewolucje na Śląsku. Po emocjonującym odcinku w Gliwicach, teraz czas na Chorzów, gdzie odwiedzi restaurację Frelka i Hanys. Młody właściciel Nikolas zmaga się z długami, a jego mama Danka nie zamierza bezkrytycznie przyjmować uwag słynnej restauratorki. Czy dojdzie do kulinarnego starcia? Przekonamy się już 17 września o 21.30 na TVN.
1: W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec uruchomił samochód rodziców i przejechał nim około 20 metrów, uderzając w skrzynkę internetową. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale zostało przewiezione do szpitala na badania kontrolne. Policja prowadzi dochodzenie, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Do końca roku szczecińskie autobusy i tramwaje zostaną wyposażone w defibrylatory AED. To efekt projektu, który wygrał w szczecińskim budżecie obywatelskim. Urząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 3 miliony złotych. Nowoczesny sprzęt trafi do 205 autobusów i 69 tramwajów, co zwiększy dostępność defibrylatorów w mieście o 350%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne chwile w pociągu PKP Intercity, gdzie około 70-letni pasażer stracił przytomność. Na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel ze szczecińskiej policji, który udzielił pierwszej pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji mężczyzna dotrwał do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na stacji w Głogowie. W Okuniowcu, koło Suwałk, doszło dziś do groźnego wypadku. Pociąg towarowy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, a jego stan nie jest jeszcze znany. Ruch kolejowy i drogowy w tym miejscu został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby.
2: W łomżyńskiej prokuraturze trwają działania związane z lipcowym atakiem bulteriera na 2,5-letniego Tymoteusza. Pies zaatakował chłopca, gdy ten wychodził z placu zabaw, powodując obrażenia twarzy i klatki piersiowej. Śledczy badają, czy właściciel psa odpowiednio nadzorował zwierzę. Właścicielowi grożą poważne konsekwencje prawne, w tym nawet do 2 lat więzienia. W rejestrze PESEL można znaleźć dziesiątki tysięcy żeńskich imion, w tym te niezwykle rzadkie, które noszą zaledwie 2 osoby. Obok tradycyjnych imion, jak Anna czy Katarzyna, pojawiają się także te inspirowane mitologią, popkulturą czy przyrodą. Choć nie znamy wieku ani obywatelstwa osób, które je noszą, zestawienie pokazuje, jak różnorodne mogą być wybory rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W lasach koło Jawora doszło do dramatycznej walki o życie 47-letniego rowerzysty. Mężczyzna zasłabł podczas przejażdżki z partnerką, podejrzewając zawał serca. Na szczęście przypadkowy rowerzysta natychmiast rozpoczął reanimację. Po blisko godzinnej akcji ratunkowej, w której uczestniczyli ratownicy i strażacy, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który został przetransportowany do szpitala. Ceny obowiązkowego OC w Polsce pozostają na jednym z najniższych poziomów od ponad 2 lat. W sierpniu mediana najtańszych ofert wyniosła 624 zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z lipcem. Najwięcej za polisę płacili mieszkańcy Wrocławia, gdzie mediana sięgnęła 812 zł. Najtańsze OC było w Opolu, z medianą 598 zł. Miejsce zamieszkania ma więc duży wpływ na wysokość składki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 15 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Górnik Zabrze po zdobyciu wicemistrzostwa i Pucharu Polski w ubiegłym sezonie ponownie walczy o najwyższe cele. W zespole wyróżnia się Peter Federico, który w debiucie w Ekstraklasie zdobył 2 gole. Trener Michal Gasparik liczy, że Federico stanie się gwiazdą ligi. Warto także zwrócić uwagę na duet Maksym Chłań i Peter Federico, który napędza grę Górnika na skrzydłach. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zakończyła Mistrzostwa Europy na 4. miejscu. W meczu o brązowy medal nasze siatkarki uległy Serbii 3-1. Justyna Łysiak podkreśliła, że drużyna zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na ich występ. Mimo to Polki pokazały swoje możliwości, szczególnie w fazie grupowej, gdzie pokonały m.in. przyszłe mistrzynie Europy, Turcję. Polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Europy. W sobotę pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w środę, a Polacy zagrają w grupie B w Sofii. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się w czwartek o godzinie 15. Polskie środowisko siatkarskie pogrążone jest w żałobie po śmierci Adama Michalskiego. Były środkowy, m.in. GKS-u Katowice i Cuprum Lubin, zmarł w wieku 38 lat. Michalski był cenionym zawodnikiem i asystentem trenera w MKS i IKAR Legnica. Kluby, w których występował, składają wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając 2 z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu. Reprezentacja Polski siatkarek dotarła do półfinału Mistrzostw Europy, mimo braku kluczowej zawodniczki, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero opuściła turniej z powodu poważnej infekcji i wróciła do Polski na leczenie. Szczygłowska podziękowała za wsparcie i zapewniła, że koncentruje się na powrocie do zdrowia. Na jej pozycji zastępuje ją Klaudia Łyduch.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Jana Frycza, który zgromadził tłumy żałobników. W uroczystościach o charakterze państwowym uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz wielbiciele talentu aktora. Wśród obecnych znaleźli się znani aktorzy, tacy jak Krystyna Janda i Janusz Gajos. Jan Frycz był również oddanym kibicem Krakowi, co podkreślono podczas meczu tej drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, przybył do Katowic na otwarcie Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Jego wizyta wzbudziła duże emocje, a powitanie przez prezesa PZPN, Cezarego Kulesze, było wyjątkowo serdeczne. Infantino ominął tradycyjną odprawę i został przyjęty z pełnymi honorami VIP-a. To wydarzenie podkreśla dobre relacje między FIFA a Polskim Związkiem Piłkarskim. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego 3402 odcinka, który zostanie wyemitowany 21 września. Broda, zdeterminowany, by pomóc Jance w rozpoczęciu muzycznej kariery, zdobywa pieniądze na studio nagraniowe. Nie konsultuje jednak swoich planów z Janką, co może prowadzić do nieporozumień. Tymczasem Janka staje przed rodzinnym dramatem, gdy jej ojciec doznaje kolejnego zawału serca. Mariusz z zaangażowaniem walczy o życie ojca Janki, co stawia dziewczynę w trudnej sytuacji. Plany Brody mogą zejść na dalszy plan, gdy Janka skupia się na zdrowiu ojca. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD.
2: W nowym sezonie M jak Miłość Martyna Wysocka stanie przed trudnym wyborem. W 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany wkrótce, Martyna zmierzy się z emocjami, które od dawna skrywała przed Jakubem Karskim. Po miesiącach przyjaźni i wzajemnego wsparcia Martyna w końcu odważy się wyznać Jakubowi swoje uczucia. Choć Jakub zaprosi ją na prawdziwą randkę, Martyna będzie pełna obaw, czy nie zostanie znowu zraniona. Przeszłość z Marcinem, który wybrał inną kobietę, wciąż ją prześladuje. Mimo wszystko Martyna zdecyduje się zaryzykować i pójść na spotkanie z Jakubem, co może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Czy Martyna i Jakub odnajdą wspólną drogę do szczęścia? M jak Miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1941 odcinkiem. Majka ponownie wybiera Tomka, mimo że Mateusz, który właśnie rozstał się z Bogną, wciąż ma dla niej miejsce w sercu. Bogna zrozumie, że Mateusz kocha Majkę, ale to nie ona będzie przyczyną jego cierpienia. Tomek, mimo zdrady z Justyną i narodzin syna, dostaje od Majki kolejną szansę. Majka, choć świadoma sytuacji, decyduje się zaakceptować warunki Tomka. Mateusz i Majka nadal będą tkwić w nieszczęśliwych relacjach, co nie umknie uwadze Barbary. Emocje sięgają zenitu, a bohaterowie zmagają się z trudnymi wyborami. W 1938 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Kasia staje przed trudnym wyborem, gdy Aneta namawia ją do ujawnienia prawdy o ojcostwie małej Zosi. Mariusz żyje w przekonaniu, że jest ojcem, podczas gdy prawdziwym ojcem jest Karski, który niczego nie podejrzewa. Kasia, mimo szantażu ze strony Anki, wciąż ukrywa prawdę. Sytuację komplikuje niebezpieczny Sowiński, który zna sekret i zmusza Kasię do zostania jego kochanką. W efekcie Mariusz, w akcie desperacji, zabija Sowińskiego. Kasia planuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, ale czy to rozwiąże jej problemy? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4276 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wreszcie skontaktuje się z Krzysztofem, błagając go o natychmiastową pomoc. Smolny nie traci czasu i rusza na ratunek, by zawieźć żonę do szpitala. Czy lekarze odkryją, czym była usypiana? Tymczasem Zdybicka planuje sprzedać bar Zięby, ale Honorata, Roman i Michał mają inne plany. Włodek, przygnębiony po stracie Marii, nie widzi przyszłości dla lokalu, ale pojawia się Dorota, gotowa ratować rodzinny biznes. Teresa szuka inspiracji do swojej powieści erotycznej, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Odcinek będzie można obejrzeć 14 września o 20:15 na TVN. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 18 na Polsacie. Alan, po wielu życiowych zawirowaniach, w końcu otrzyma telefon, na który czekał z niecierpliwością. Firma, do której wysłał CV, zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Problem w tym, że spotkanie odbędzie się już za godzinę, a Alan jest kompletnie nieprzygotowany. Na szczęście z pomocą przychodzi Hubert, który postanawia działać szybko i skutecznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by Alan mógł zmienić swój wygląd i zebrać myśli przed ważnym spotkaniem. Czy uda mu się wykorzystać tę szansę na nowy start?
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 476 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 15:05 na TVP2. Cruz drży o życie swojego syna Manuela, gdy docierają do niej wieści o bombardowaniach w rejonie, z którego ostatnio pisał. Katalina zdecyduje się na trudne wyznanie przed Simoną o pocałunku z Adrianem, co może skomplikować ich relacje. Wśród służby atmosfera również jest napięta. Virtudes walczy o odzyskanie syna, a Santos otrzymuje ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach swoich działań. Serial można również oglądać online na TVP VOD. Warto śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu, pełne tajemnic i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a premierowy odcinek numer 1937 zostanie wyemitowany już dziś o 20:55. Widzowie mogą spodziewać się kontynuacji dramatycznych wydarzeń wokół Artura Rogowskiego i jego żony Marysi. Niewierność szanowanego lekarza wywoła poważny kryzys małżeński, który zdominuje nadchodzące odcinki. W Grabinie nie zabraknie emocji, gdyż ceremonia ślubu Natalki z Adamem wywoła rozczarowanie u Mikołaja. W stolicy z kolei niepokojąca diagnoza medyczna Kingi wstrząśnie rodziną Zduńskich. W tle tych wydarzeń Marcin Chodakowski zmierzy się z niecodziennymi ofertami, a Olek stanie się podejrzanym w kryminalnej intrydze. Nowe postacie i powroty znanych bohaterów zapewnią widzom wiele niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skomentował sprawę Zonda Krypto i Przemysława Krala. Były premier zarzucił obecnemu rządowi brak reakcji na aferę, która miała być znana od roku. Morawiecki wezwał do utworzenia komisji śledczej, podkreślając, że politycy powinni poprzeć tę inicjatywę. Wyraził też nadzieję, że sprawa zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej. Na pokładzie samolotu American Airlines lecącego z Dallas do Newark doszło do niecodziennego incydentu. 67-letni Lane Arthur Landin zaatakował współpasażerów, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Baltimore. Agresywny pasażer został unieruchomiony taśmą do siedzenia i przekazany służbom. Sprawą zajmuje się FBI. Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Opublikował grafikę z przekreśloną tradycyjną nazwą, co wywołało sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator Michelle Lujan Grisham podkreśliła, że historyczna nazwa nie podlega negocjacjom. Senator Martin Heinrich i inni politycy również wyrazili swoje niezadowolenie z tej propozycji.
0: Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, zdobywając 44% głosów. To historyczny wynik, który pokazuje spadek popularności tradycyjnych partii w Niemczech. CDU uzyskało zaledwie 17,5%, a SPD i Zieloni po 9%. Wynik AfD jest poważnym ciosem dla kanclerza Friedricha Merza i jego partii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Meghan Markle i książę Harry wrócili na stałe do Wielkiej Brytanii. Meghan planuje powrót do działalności charytatywnej, w tym współpracę z organizacją Smartworks, która wspiera kobiety w znalezieniu pracy. Tymczasem Harry przygotowuje się do publicznych wystąpień, w tym na gali Well Child Awards. Para skupia się także na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim dzieciom, które zaczynają naukę w nowej szkole.
0: Dziś poinformowano o sprowadzeniu do kraju 47-letniego mężczyzny, poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mieszkaniec powiatu chełmskiego ukrywał się w Hiszpanii, gdzie został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i hiszpańskiej policji. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i inne poważne przestępstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W gminie Kłodawa zlikwidowano laboratorium klefedronu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i zabezpieczyła ponad pół tony narkotyku oraz kompletną linię produkcyjną. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym grozi kara do 20 lat więzienia. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, byk i koziorożec, szczególnie cenią życie rodzinne. Rak jest znany z troski o bliskich i dbałości o rodzinne tradycje. Byk stawia na stabilność i komfort domowy, a koziorożec traktuje rodzinę jako ważne zobowiązanie. Choć astrologia to przede wszystkim rozrywka, wiele osób odnajduje w tych opisach swoje podejście do bliskich.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kurka, czyli pieprznik jadalny, to jeden z ulubionych grzybów Polaków, szczególnie w jesiennej kuchni. Aby cieszyć się ich smakiem, warto wiedzieć, że rosną głównie w lasach iglastych, pod mchem i na piaszczystej glebie. Przed gotowaniem ważne jest dokładne oczyszczenie kurek z piasku. Skutecznym sposobem jest posypanie ich solą, zalanie wrzątkiem i przepłukanie w zimnej wodzie.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania ubrań, obawiając się alergii i niszczenia tkanin. Zamiast tego do prania można dodać pół szklanki białego octu, który skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zmiękcza tkaniny. Aby uzyskać świeży aromat, warto dodać kilka kropel olejku eterycznego, na przykład lawendowego lub sosnowego. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki, co pomoże uniknąć problemów z nieprzyjemnym zapachem.
0: Imię Bertolt, choć ma długą historię i germańskie korzenie, jest dziś w Polsce niemal zapomniane. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 125 mężczyzn, co czyni je jednym z najrzadszych imion w kraju. Od 2019 roku liczba osób o tym imieniu spadła o ponad 19%, a od lat nie nadano go żadnemu nowonarodzonemu chłopcu. Bertolt może wkrótce całkowicie zniknąć z mapy polskich imion. Wrzesień to idealny czas na poplon, czyli sadzenie roślin po głównych zbiorach. Ta metoda wzbogaca glebę i przygotowuje ją na kolejny sezon. Popularne rośliny na poplon to wyka kosmata, gorczyca czy żyto, które poprawiają jakość ziemi i chronią ją przed erozją. Dzięki temu wiosenne uprawy będą bardziej obfite i zdrowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, odwiedziła Austrię, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Wizyta obejmowała mszę świętą w polskim sanktuarium narodowym na Kalenbergu oraz apel pamięci. Towarzyszyli jej szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się także z Polonią mieszkającą w Austrii.
0: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Frycza, wybitnego aktora, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Ceremonia miała miejsce na Powązkach Wojskowych, a aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. W uroczystości uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz politycy, którzy złożyli biało-czerwone wieńce. Minister kultury Marta Cienkowska w liście podkreśliła, że Frycz był aktorem, którego nie dało się pomylić z nikim innym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 16 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego historia miłosna z Anitą Szydłowską była jednym z nielicznych sukcesów telewizyjnego eksperymentu, a ich małżeństwo przetrwało próbę czasu. Niestety, rodzinne szczęście przerwała choroba, a zebrane na leczenie 2,5 miliona złotych teraz pomoże innym w walce z nowotworem. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a telewizyjne happy endy nie zawsze mają swoje odbicie w rzeczywistości. Miłość nie zna granic, a przynajmniej nie zna ich dla Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka, którzy właśnie powiedzieli sobie tak w malowniczej Portugalii. Po 3 latach wspólnego życia para postanowiła zorganizować ślub, który przypominał bardziej logistyczny koszmar niż bajkę z powodu problemów z hotelami i ich ukochanym psem. Jednak determinacja i miłość zwyciężyły, a niespodziewani goście, jak Izabella Krzan, dodali uroczystości dodatkowego blasku. Teraz Jelonki są oficjalnie razem, a ich historia to dowód na to, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie sposób. W Warszawie odbyło się pożegnanie Jana Frycza, które miało być świeckie, ale duchowni postanowili inaczej. Na cmentarzu pojawił się ksiądz, a mimo braku krzyża na grobie odbyło się święcenie. Rodzina prosiła o brak kwiatów i kondolencji, ale tłumy żałobników i tak ustawiły się w kolejce, by wyrazić współczucie. Pogrzeb, choć smutny, nie obył się bez rockowej muzyki i anegdot, które wywołały uśmiech na twarzach zebranych. Paweł Małaszyński, znany aktor i muzyk, postanowił uczestniczyć

0: uczcić 80. urodziny Freddiego Mercury'ego, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Wspomina, jak muzyka Queen była dla niego objawieniem i inspiracją do przekraczania granic. Małaszyński podkreśla, że Mercury to dla niego wzór odwagi i wolności, a jego muzyka wciąż jest dla niego paliwem twórczym. Cóż, wygląda na to, że Freddy nadal rozpala ogień, nawet zza grobu.
1: Polsat postanowił przyspieszyć święta i już jutro o 20:35 wyemituje Kevina samego w domu. Czy to nowa tradycja, czy po prostu sposób na przedłużenie wakacyjnego klimatu? Widzowie są podzieleni. Jedni zaskoczeni, inni zadowoleni. A jeszcze inni zastanawiają się, czy to odpowiedź na letnie występy Kuby Badacha z Last Christmas. Jedno jest pewne. We wtorkowe wieczory przed telewizorami zasiądzie tłum.
0: Paweł Marchewka, król polskiego rynku gier, zorganizował dla swojej żony Aleksandry urodzinowe przyjęcie, które przypominało Festiwal Gwiazd. Wśród gości pojawili się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Pazura i Omenaa Mensah, a na scenie wystąpił sam Shaggy. Cóż, kiedy jesteś miliarderem, nawet urodziny to okazja do pokazania, kto tu rządzi w polskim showbiznesie. A wszystko to w blasku fleszy, choć podobno Marchewka unika mediów. Iza Kuna, znana aktorka, zadebiutowała w Tańcu z Gwiazdami i nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że jej udział to nie tylko taneczna rywalizacja, ale przede wszystkim inspiracja dla innych, zwłaszcza kobiet, by nigdy nie bać się nowych wyzwań. Tymczasem Rafał Masera, jej taneczny partner, wyznał przed kamerami miłość do Kuny, co wywołało jeszcze więcej emocji. Cóż, parkiet pełen jest nie tylko tańca, ale i gorących wyznań. W świecie rocka znowu iskrzy. Alex Van Halen, legendarny perkusista, nazwał swojego byłego kolegę z zespołu, Samiego Hagara, skończonym idiotą. Hagar, nie pozostając dłużny, stwierdził, że prawda czasem boli, ale może warto dać sobie z tym spokój. Konflikt między muzykami trwa już ponad 2 dekady, a ich relacje są równie napięte jak struny gitary Ediego. Mimo wszystko, Hagar marzy o pojednaniu, choć na razie wygląda to jak marzenie ściętej głowy. John Lydon, znany jako Johnny Rotten z Sex Pistols, miał ambitny plan dołączyć do niemieckiej legendy krautrocka, zespołu Can. Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby punkowy buntownik połączył siły z awangardowymi dźwiękami psychodelii i jazzu. Lydon ponoć wydzwaniał do członków Can notami, ale niestety usłyszał, że jest już za późno, ponieważ zespół przestał występować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak mogłaby wyglądać ta muzyczna mieszanka wybuchowa. Linkin Park znowu zaskoczył, tym razem albumem A Thousand Suns. Zespół, znany z nu metalowych korzeni, postanowił porzucić przesterowane gitary na rzecz syntezatorów i nietypowych perkusjonaliów. Reakcje? Skrajne. Jedni uważają, że to arcydzieło, inni, że zespół zniszczył swój dorobek. Ale kto by się tym przejmował, skoro Linkin Park udowodnił, że nie jest tylko zespołem jednego gatunku? Slayer znowu na scenie, choć obiecywali, że to koniec. Po 5-letniej przerwie zespół powrócił, by uczcić 40-lecie kultowego albumu Rain in Blood. W Mystic Lake Amphitheater w Shakopee zagrali go w całości, co było nie lada gratką dla fanów. A co dalej? Może jeszcze gdzieś zagrają, ale gitarzysta Gary Holt już planuje więcej czasu dla Exodusa. Cóż, niektórzy po prostu nie potrafią zejść ze sceny. Pink Floyd, zespół, który w 1973 roku zdobył świat dzięki The Dark Side of the Moon, szybko odkrył, że sukces ma swoją cenę. Wytwórnia naciskała na kolejny hit, a media przypominały o dawnym liderze, Sydzie Barrecie. Nagrania Wish You Were Here były pełne napięć i frustracji, ale ostatecznie album stał się klasykiem. Choć początkowo krytycy byli sceptyczni, dziś Wish You Were Here jest uznawany za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Cóż, czasem trzeba się trochę pomęczyć, żeby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa duże pożary w Warszawie, w marketach OBI i centrum handlowym Marywilska 44 były wynikiem działań rosyjskich służb specjalnych. To część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i Europie. W pożarze OBI nikt nie ucierpiał, ale straty wyniosły ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei pożar Marywilskiej zniszczył około 1500 stoisk, a kupcy wciąż działają w tymczasowych warunkach.
2: W powiecie warszawskim zachodnim trwa pościg za kierowcą Volkswagena SUV, który celowo próbował potrącać pieszych. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Policja prowadzi intensywne działania, aby go zatrzymać. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym pojazdu.
1: W powiecie ostrowskim doszło do dramatycznego zdarzenia. 55-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował swoją żonę stołkiem, raniąc ją w głowę i ramię. Interwencja policji ujawniła, że kobieta i jej córka były ofiarami przemocy domowej przez ponad 4 lata. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Dziś wreszcie spokojny początek tygodnia z przyjemną pogodą. Na południu kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Przelotne deszcze możliwe są w centrum i na zachodzie, ale bez burz. To idealny dzień na spacer i relaks na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oddział chirurgii ogólnej w szpitalu w Pionkach zostanie zamknięty z końcem roku. Powodem są niskie wyceny procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co prowadzi do dużych strat finansowych. Pacjenci będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Szpital planuje rozwój diagnostyki i usług komercyjnych.
2: Budowa nowej trasy S7 na północ od Warszawy jest w pełnym toku. Nowa droga ekspresowa między Czosnowem a Kiełpinem będzie miała 3 pasy ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Trójmiasta. Powstają 3 węzły drogowe – Czosnów, Palmiry i Sadowa. A zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2028 roku. Wartość inwestycji to ponad 536 milionów złotych. W Wadowicach rozpoczął się proces 3 policjantów z Andrychowa i Kent, oskarżonych o zaniedbania podczas poszukiwań 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, siedząc przed sklepem niedaleko komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia odpowiednich działań, co mogło przyczynić się do jej śmierci. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a jego wynik ma wyjaśnić, czy tragedii można było zapobiec. Kraków znalazł się na 13. miejscu w światowym rankingu najlepszych miast dla pokolenia Z. Stolica Małopolski wyprzedziła takie metropolie jak Paryż, Wiedeń czy Rio de Janeiro. Młodzi ludzie doceniają w Krakowie bogate życie kulturalne, nocne oraz liczne miejsca spotkań. Mimo wysokich kosztów utrzymania miasto przyciąga tysiące studentów i młodych profesjonalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry przygotowują się do wyjątkowego święta. Gwarki 2026, które rozpoczną się już w czwartek, 10 września. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo miasto obchodzi 500-lecie istnienia. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w koncertach, wystawach i wydarzeniach historycznych. Na scenie pojawią się m.in. Baim, Dżem i Young Leosia, a kulminacją będzie słynny pochód gwarkowski w niedzielę. W Jaworznie doszło do dramatycznego pościgu ulicznego. 28-latek na skradzionym motocyklu, przewożąc 2 pasażerów, uderzył w betonowy słup. Cała trójka była nietrzeźwa i jechała bez kasków. Mężczyźni wcześniej próbowali ukraść samochód, a teraz grozi im do 10 lat więzienia. Z Włoch napłynęły smutne wieści. W kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka, prawdopodobnie mieszkańca Jaworzna. Służby podejrzewają, że mężczyzna utonął, ale okoliczności zdarzenia są nadal badane przez włoską policję. Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, na plaży w pobliżu kempingu Bergamini. Pociągu PKP Intercity relacji Przemyśl. Świnoujście doszło do dramatycznej sytuacji. Około 70-letni pasażer stracił przytomność, a na pomoc ruszył nadkomisarz Michał Kurdziel, który wracał z prywatnej podróży. Dzięki jego szybkiej reakcji i udzielonej pomocy mężczyzna miał szansę przetrwać do przyjazdu ratowników medycznych. Pociąg zatrzymał się w Głogowie, gdzie pasażera przejęli ratownicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z województwa podlaskiego odzyskali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych, które zostało skradzione poza granicami Polski. Samochód znaleziono w garażu 31-letniego mieszkańca gminy Poświętne. Mężczyzna twierdzi, że kupił auto legalnie w Niemczech, sprawdzając wcześniej jego historię. Pojazd został zabezpieczony, a właściciel przesłuchany.
2: W Okuniowcu koło Suwałk doszło dziś do poważnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w naczepę ciężarówki, a kierowca został przetransportowany do szpitala. Ruch kolejowy i drogowy jest wstrzymany. Policja bada okoliczności zdarzenia. Dramatyczna akcja ratunkowa w lasach koło Jawora. 47-letni rowerzysta doznał zawału serca podczas przejażdżki z partnerką. Na szczęście przypadkowy świadek natychmiast rozpoczął reanimację. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy służb ratunkowych mężczyzna został uratowany i przewieziony do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 14 stopni Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Toruniu, kawiarni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ceny pozostają stabilne mimo trudnej sytuacji finansowej fundacji Lux Veritatis. Pełny obiad kosztuje tam 40 zł, a kawa od 9 zł, co jest zaskakujące w obliczu ogólnych podwyżek na rynku. Fundacja, która prowadzi lokal, zakończyła 2025 rok z ponad 5 milionami złotych straty i mierzy się z pozwem na 210 milionów złotych. Mimo to ceny w kawiarni nie wzrosły od miesięcy. Lokal cieszy się popularnością wśród pielgrzymów i studentów, oferując również desery i toruńskie pierniki. W 1934 roku międzynarodowa szajka fałszerzy próbowała oszukać system finansowy, podrabiając polskie obligacje i brytyjskie bony. Scotland Yard we współpracy z polskimi służbami rozbił grupę, zanim fałszywe papiery trafiły na rynek. Wśród podejrzanych znaleźli się Icek Jakub Najmark, Benjamin Turek i Edward Popielec, którzy zostali zatrzymani w Londynie. Śledztwo ujawniło, że fałszerze przygotowali dokumenty o wartości nawet miliona funtów. Dzięki współpracy międzynarodowej udało się zapobiec wprowadzeniu fałszywek do obiegu, a sprawa zakończyła się przed sądem. To jedna z najbardziej filmowych historii finansowych oszustw II Rzeczypospolitej. Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP, utrzymali ceny z soboty, co oznacza brak zmian na początku tygodnia. Warto zauważyć, że różnice cenowe między głównymi operatorami są minimalne. Stabilizacja ta jest jednak tylko pozorna, ponieważ ceny ropy naftowej rosną, a kurs dolara jest wysoki. Dodatkowo powrót wyższego podatku VAT na paliwa może wpłynąć na ceny na stacjach w najbliższych tygodniach. Na razie jednak kierowcy nie powinni spodziewać się gwałtownych zmian cen na stacjach. Stare kasety magnetofonowe wracają do łask i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy coraz częściej poszukują nagrań z lat 80. i 90., a na rynku pojawiają się nawet nowe wydania na taśmach. Wznowiono także produkcję kaset, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym nośnikiem. Problemem może być jednak dostępność sprzętu, ponieważ dobre magnetofony są coraz trudniej dostępne. Jeśli masz w domu stare kasety, warto sprawdzić ich wartość, zanim trafią na śmietnik. To nie tylko muzyka, ale też kawałek historii i wspomnień.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem niskiego bezrobocia, wynoszącego około 3,5% według Eurostatu. Jednak krajowe dane za sierpień pokazują wzrost bezrobocia do niecałych 6%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Wielkopolsce, a najwyższe na Warmii i Mazurach. Liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców spadła o prawie 12% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W powiecie poznańskim bezrobocie wynosi zaledwie 1,4%, podczas gdy w powiecie szydłowieckim sięga aż niecałych 23%. To pokazuje duże kontrasty regionalne na rynku pracy w Polsce.
2: Studenci intensywnie poszukują mieszkań przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się tanie pokoje i kawalerki w dobrych lokalizacjach. Ceny najmu pozostają stabilne, choć w niektórych miastach, jak Łódź i Poznań, odnotowano niewielkie wzrosty. W Warszawie za pokój trzeba zapłacić około 1400 zł, a za kawalerkę nawet 2800 zł miesięcznie. Na rynku dostępnych jest więcej ofert niż rok temu, co daje studentom większy wybór. Mimo to najlepsze mieszkania szybko znajdują najemców.
1: Nowe przepisy dotyczące upałów w żłobkach mogą wprowadzić chaos dla pracujących rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, że gdy temperatura w salach przekroczy 30 stopni Celsjusza, dzieci będą musiały zostać odesłane do domów. Brak obowiązku instalacji klimatyzacji w placówkach oznacza, że koszty i problemy organizacyjne spadną na rodziców i pracodawców. Nagłe wezwania do odbioru dzieci mogą zakłócić pracę wielu firm. Nowe regulacje są odpowiedzią na coraz częstsze fale upałów, ale nie rozwiązują problemu braku odpowiedniej infrastruktury w żłobkach.
2: Taco Bell wraca do Polski po 30 latach nieobecności. Firma Amrest planuje otworzyć 3 pierwsze restauracje jeszcze przed końcem 2026 roku. To drugie podejście amerykańskiej sieci do naszego rynku po nieudanej próbie w latach 90. Amrest, znany z prowadzenia takich marek jak Burger King czy Popeyes, zamierza stopniowo rozwijać sieć Taco Bell w Polsce. Kolejne otwarcia będą zależały od wyników finansowych pierwszych lokali. Polska jest kluczowym rynkiem dla Amrest, co daje firmie przewagę w budowaniu nowej marki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chorwacja zdecydowała się na zakup południowo-koreańskich wyrzutni rakietowych K-239 Chunmoo za ponad 500 000 000 euro. Kluczowym elementem tej transakcji jest integracja systemów z polskim systemem zarządzania walką Topaz. Nowe wyrzutnie zastąpią przestarzałe systemy M-92 Vulcan i BM-21 Grad. Chorwacja zyska dostęp do pocisków o zasięgu 300 km, co stanowi odpowiedź na zbrojenia Serbii. Umowa z koreańską firmą Hanwha Aerospace ma zostać podpisana wkrótce, a większość dostaw planowana jest na 2028 rok. To kolejny sukces polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskoczy widzów w 1944 odcinku, który już wkrótce na ekranach. Matka Anity, Anna Lerman, przewidzi kłopoty w związku córki z Kamilem. Choć para wydawała się szczęśliwa, ich relacja zaczyna się sypać. Anita marzy o powiększeniu rodziny, ale Kamil tęskni za dawnym, beztroskim życiem. Konflikty narastają, a różnice w priorytetach stają się coraz bardziej widoczne. Anna, doświadczona pisarka, postanawia interweniować, by uratować związek córki. Czy jej działania przyniosą oczekiwany efekt? Przyszłość Anity i Kamila stoi pod znakiem zapytania.
0: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. W 1941 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Tuż przed ślubem z Adamem Karskim, Mikołaj Lipiński ponownie namiesza w jej życiu. Dyrektor wyzna mostowiaczce, że zawsze będzie na nią czekał. Co może być zapowiedzią zdrady? Ich rozmowa pełna dwuznaczności sugeruje, że Mikołaj nie zamierza się poddać. Czy Natalka ulegnie jego urokowi, czy jednak wybierze stabilność z Adamem? Nowy sezon obiecuje wiele emocji i nieoczekiwanych decyzji. M jak miłość zaskoczy widzów w 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o 20.50 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Mariusz, opętany zazdrością, dopuści się makabrycznego morderstwa. Zginie Aleksander Sowiński, kochanek jego żony Kasi. Mariusz, nie mogąc znieść zdrady, zaatakuje Sowińskiego w jego domu. Zanim jednak Sowiński zdąży wyjawić, że nie jest ojcem córki Kasi, zostanie brutalnie pobity. Mariusz w szale nie tylko nie udzieli pomocy umierającemu, ale także że spróbuje zatrzeć ślady zbrodni. Ten odcinek pełen będzie napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Adam Werner przeżyje prawdziwy kryzys po rozstaniu z Sylwią. Ich związek, który wydawał się poważny, rozpadnie się po tym, jak Werner zamiast oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę. Dla Sylwii to będzie za dużo, a Adam nie poradzi sobie z rozstaniem. W efekcie Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany, rujnując ich romantyczny wieczór. Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Na horyzoncie pojawi się także nowa znajomość z seksowną Oliwią, co może przynieść kolejne kłopoty dla Adama. Ten sezon M jak miłość zapowiada się naprawdę burzliwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgają zenitu. Kinga przygotowuje się do rozprawy rozwodowej, ale nie może zapomnieć słów Janka. Spotkanie z Lilką przyniesie jej szokujące wyznanie, które może zmienić wszystko. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec Bolesław ma ukryty plan związany z rozwodem, nie wiedząc, że Eliza próbuje się z nią skontaktować. Iskra staje przed poważnymi problemami w walce o awans, gdy klubowi odcinają wodę, a piłkarze buntują się przeciwko nowym koszulkom. Borys próbuje ratować sytuację, ale spotyka się z ostrą krytyką ojca. Odcinek zostanie wyemitowany 14 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 955 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Libert trafi na stół operacyjny, a dr Higinio podejmie się ryzykownego zabiegu, który może zakończyć się tragicznie. Samuel, po zamachu na galerię, będzie próbował ratować swoją sytuację finansową, ukrywając prawdziwe straty. Trini nadal będzie ukrywać przed mężem swoje złe samopoczucie. Nowy proboszcz, ksiądz Telmo, szybko zyska sympatię mieszkańców, a jego relacja z Lucią wzbudzi niepokój Celi. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września. O godzinie 18.40 na antenie TVP1. To hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna tajemnic i emocji.
0: W nadchodzącym 1939 odcinku M jak miłość Werner zaskoczy Sylwię nietypową propozycją podpisania intercyzy zamiast romantycznych oświadczeń. Ta rozmowa może mocno wpłynąć na ich relacje, zwłaszcza gdy Werner poruszy temat zegara biologicznego. Paweł zorganizuje casting na nianię dla Antosia, jasno pokazując, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. Tymczasem Dominik Walat spowoduje kolejny wypadek, w którym ucierpią Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Zdenerwowany Paweł ponownie poczuje pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej udadzą się do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2. Panna Młoda powraca z emocjonującym 197. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. W tym odcinku Bejza podejmie decyzję, która mocno uderzy w Gulsum. Engin, mimo starań, nadal nie zbliży się do rozwiązania zagadki tajemniczej pacjentki. Planowana wspólna kolacja również nie wszystkim przypadnie do gustu, a Cemil stanowczo odmówi przyjścia. Tymczasem Engin i Sila przyjmą zaproszenie. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi jako Hanser i Chisela Kuskan jako Bejzę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury też 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu ekonomista Artur Bartoszewicz ostro skrytykował polską scenę polityczną, nazywając ją folwarkiem i Rzeczpospolitą chłopską. W rozmowie podkreślił, że politycy często zapominają o powadze państwa, a ich zachowanie w parlamencie przekracza granice politycznego żartu. Bartoszewicz zwrócił także uwagę na problem łączenia mandatów poselskich z funkcjami ministerialnymi, co według niego osłabia podział władz.
2: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Warszawie pierwsze elementy swojego nowego programu. Podczas wydarzenia Przebudzenie. Program dla Polski. Podkreślono rolę młodszych politycznych.